Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

zrób mi przejście.

Widzi się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Yo, Tupesio, is in the building.

Nawet jak się chwalisz szmalem i zostawiam lajka. Lubię rozkoszować się jej stylem przez Instagram. Lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz, potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo bym nie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany, twoje włosy, twoje ciało, twoje oczy, twoje zdanie o tym, co ja przemyślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywych rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się Pawluch zaśmiał Anią, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Pawluch do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie.

psychika tu rozbita. Jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?

Zmieniajcie miksy wy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu, stale raz.

Vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Ciao.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
0: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Furka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Nie wiem, kiedy kłamać, kiedy mówić prawdę, kiedy boli to.

0: do czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
2: To jak podróż w

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: No tak. I nie jest do śmiechu z tym,

Który na pewno czasem się lubi i zaszyć, lecz bierze z dnia całe to piękno, choćby i nawet na raty. Dobry węch, dobry smak, dlatego wiemy co dobre. Dobry dźwięk, dobry rap, nierozmieniony.

Yo, check, check, ISOK, MLK, yo. Nie Martin Luther King,

nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłucham.

0: Gramy.
1: Gramy.
2: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: szybą. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się cię pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale mogę to.
1: Nieważne, co będzie jutro. Dziś jestem wolny jak wilk.
0: Wyłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzym.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

dwa miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: gościa backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

mijają kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: danym dniu, ale często wiemy, że jesteśmy częścią grupy treningowej, no i podczas tego treningu dużo dzieje się dla nas właśnie w grupie i może właśnie z taką energią łatwiej jest wyjść z domu i mieć ochotę. Czy to prawda, że łatwiej jest trenować, kiedy czujemy się częścią drużyny? Dziś o tym porozmawiam z Adrianem Oleksiakiem, trenerem personalnym. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć.
0: Prawda to, czy jakieś bajki opowiadam, że jeśli czujemy
1: dobrze
0: się
1: powiedziałeś,
0: częścią
1: prawda,
0: drużyny?
1: Prawda, jesteśmy częścią drużyny, jest na pewno łatwiej wyjść i wyciągnąć się z tego marazmu kanapowego i wszystkich słuchaczy zapraszam do tego, żeby znaleźli swoją grupę treningową, czy to kolarską, czy biegową, czy na siłowni, bo w grupie zawsze łatwiej, więcej osób do kontaktu, więcej inspiracji, więcej możliwości do bycia zdrowszym.
0: A jak się taką grupę buduje, bo zdaje się, że ty masz bardzo konkretną społeczność swoją.
1: Tak, 10 lat temu wpadłem na taki pomysł, aby stworzyć grupę treningową o bardzo fajnej nazwie i jeden team, przynajmniej mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że również wam. Ta grupa dzisiaj ma 300-350 osób, które aktywnie trenują i reprezentują mnie na różnych wydarzeniach sportowych, eventach, czy też zawodach. I ta drużyna tak naprawdę z mojego pomysłu przerodziła się dzisiaj w osoby, które trenują w różnych dziedzinach, czy to na siłowni, czy też jeżdżą na rowerze, czy też biegają. Zaczęło się od koszulki i dzisiaj tą wizytówką moją, jeden team, nie jestem tylko ja, ale też moi podopieczni. Zachęcam wszystkich słuchaczy do dołączenia do naszej grupy treningowej.
0: Nie chcę ci odbierać roboty, ale myślę sobie o takiej sytuacji, że właśnie budzę się z takim słabym humorkiem. Wiem, że idę na trening personalny z Oleksiakiem, no i w sumie widziałem się z nim 2 dni temu. Ćwiczyliśmy, opowiedzieliśmy sobie życie, no i co tam może się wydarzyć. Ale z drugiej strony, gdybym się obudził w tym samym nastroju i myślał sobie o treningu grupowym, gdzie spotkam Aśkę, Kaśkę i Ziutę, każda przyjdzie z inną energią, no może trochę łatwiej się zmotywować do tego, żeby wyjść z domu.
1: Pewnie, że tak. No musisz tego z Oleksiakiem trenować. Z Oleksiakiem też trenujesz grupowo indywidualnie. Ja prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia. Staram się, żeby no, ta energia była równie mocna zarówno i w treningach personalnych i grupowych. Musicie, słuchacze, poznać przede wszystkim tą energię. Natomiast tak, no, jeżeli nie ma energii u trenera personalnego, tak jak wspomniałeś, nie ma tego prądu, nie ma tej chemii, no to ty nie będziesz z chęcią przychodził na tą siłownię, przychodził na te treningi, bo jeżeli trener ciebie nie zaraża uśmiechem i swoją energią do treningu, czy też sam z sobą nie reprezentuje się tak, żebyś chciał wyglądać tak jak on lub mieć taką klatę, łapę, czy też poślad jak u innych trenerek, to no nie wróżę tutaj owocnej współpracy. To się samo dotyczy zajęć grupowych. Jeżeli trener grupowy nie będzie miał instruktor tej mocy, tej siły, a tak naprawdę powiem o najważniejsze rzeczy, charyzmy, myślę, że taki trener będzie jednym z wielu trenerów, a nie będzie tym trenerem, który będzie tym twoim.
0: I to jest jedna sprawa, ale teraz odkładając troszkę śmieszki na bok, które były wokół mojego poprzedniego pytania, teraz zupełnie serio, bo życie w każdej społeczności no może się wiązać z tym, że ta grupa treningowa będzie dla nas wspierająca i to jest coś karmiącego, fajnego i pozytywnego, ale może być też tak, że trafimy na grupę, która bardzo mocno nakręca presję, po prostu ciśnie nas, żebyśmy doskakiwali do podobnych wyników. No to jest krótka droga do tego, żeby się zniechęcić sportem, co gorsza, no nabawić się jakiejś kontuzji, no bo chcę podnieść tyle samo, co osoba, która jest przede mną. Czyli tu mówię o takiej troszkę toksycznej motywacji.
1: No to jeżeli jest toksyczna motywacja, to każdy z nas wyczuje ten moment, kiedy jest ta toksyczna motywacja. Natomiast pytanie, czy ty lubisz tą presję mieć, czy jej nie mieć? Ja lubię, uwielbiam mieć presję i lubię być podpisowany. Lubię mieć coś takiego, że muszę ukończyć jakieś zadanie przed czasem. Nakręcam sam siebie, żeby mieć lepsze czasy. To mnie motywuje, to jest moją pasją. Presja w znaczeniu motywacja, tak ja to rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał za duże oczekiwania ode mnie,

0: Słuchasz Czwórki.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Nie wiem, w jakim nastroju obudziliście się dziś, ale są takie dni, kiedy trudno zebrać się na trening. Nie wiemy, kto i co na nas czeka w danym

0: grupa będzie miała od ciebie za duże oczekiwania, to wiadomo, że to nie jest a ta grupa dla ciebie i szukaj tej grupy, która a czy ma swój poziom podobny do trenowania, czy też no, nie czujesz się troszeczkę odtrąconą osobą w tym treningu, bo to tak samo jak ja bym poszedł dzisiaj na balet i miał się rozciągać na maksa w sznurek czy cokolwiek, co no, wiadomo, że dzisiaj tego szpagatu tak dobrze nie umiem robić jak kiedyś, to też bym się zdemotywował, ale jeżeli bym miał odpowiednią osobę, to czemu nie?
1: Grupa potrafi pomóc zrobić pierwszy krok, ale prawdziwa motywacja zaczyna się wtedy, kiedy ta grupa z treningu potrafi zrobić wspólny, fajny rytuał. My już za moment sprawdzimy, dlaczego atmosfera czasem działa zdecydowanie mocniej niż nawet idealnie rozpisany plan. Słuchacie Czwórki, to jest rozgrzewka.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.

potem na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. Ej. My ludzie prości, niby głośni w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robić moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop jojo. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. Ej.

0: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
1: Rozgrzewka w Czwórce.
2: W Rozgrzewce wracamy do rozmowy o tym, dlaczego czasem łatwiej trenować, kiedy czujemy się po prostu częścią drużyny. O tym dziś opowiada Adrian Oleksiak, trener personalny. Trener Adrian Oleksiak na Instagramie. Tam możecie popodglądać, jak wygląda jego życie sportowe. Ja teraz chcę się przyjrzeć temu, dlaczego atmosfera, relacje i energia grupy potrafią nas utrzymać przy treningu lepiej niż idealnie rozpisana, perfekcyjna rozpiska. To dlaczego?
3: Przede wszystkim zajęcia grupowe, energia zajęć grupowych to community, czyli społeczność. Jeżeli widzisz uśmiech, masz energię razem z tymi ludźmi, jeżeli ci ludzie witają ciebie energią, lubisz trenować w tej grupie, będziesz to ciągnąć w górę, będziesz z nimi jeździł na obozy, będziesz trenował systematycznie, grupowo, będziesz widział te uśmiechnięte twarze, będziecie zdobywali razem szczyty i progresowali z wynikami. To jest to, co ta grupa daje. Natomiast

0: rozpiska indywidualna. Czasami może być to masówka, może to być tak, że najlepszy trener może mieć jakiś, dajmy na to, podejście masowe i nie będzie się tak przekładał. Jeżeli ja bym dostał maila z rozpiską treningową, nie będąc mieć nad sobą osoby, która a zmotywuje, wytłumaczy, to ja nie wiem, czy tą rozpiskę bym tak rzetelnie realizował. Prosty przykład. Mój podopieczny kupił sobie online'owy kurs rozciągania i chciał zrobić skłon w przód na prostych nogach. Kupił, ale tego nie robi. Przeczytał raz. No nie ma tej motywacji. To jest taka nawiązka, anegdotka do tego, czy ta rozpiska, ten trening grupowy, czy też indywidualny, czy ta rozpiska jest aż takim tematem bodźcowania. Jeżeli nie ma zwrotki, nie masz kontaktu z trenerem po treningu, nie ma tych pytań obustronnych, nie ma tego kontaktu z trenerem, może to być temat, który nas zdemotywuje.
1: No tak, trudno z tabelką w Excelu czy z rozpiską nawet papierową nawiązać jakąś więź, a z grupą zdecydowanie łatwiej, ale w tym wszystkim jest jeszcze taki klej, który to wszystko zlepia. Tu myślę o trenerze grupy. Twoim zdaniem rolą trenera jest być bardziej liderem, organizatorem tej energii, jakoś zarządcą energii grupy, czy to wszystko jest wtórne do tego, że przede wszystkim jest trening i ten trener musi być najpierw specjalistą od treningu grupowego i doboru ćwiczeń, a dopiero potem idą zabawa, rozrywka, dobry nastrój, jakieś takie budowanie tego. Jak to wygląda?
0: Nie każdy może być trenerem zajęć grupowych. Instruktorem zajęć grupowych musi być lider, musi być osoba, która ma za sobą charyzmę, za którą, jest to człowiek orkiestra, za którą idą ludzie i to jest trochę niewytłumaczalne, jak to się robi, bo nie każdy to ma w sobie. Tak jak w życiu, znajdujemy swojego lidera, wzorzec, przewodnika, za którym idziemy w ciemno, bo widzimy, jak on trenuje, jak on się zachowuje, jaką miał przeszłość treningową. To jest złotem do tego, aby stworzyć niesamowitą grupę treningową. Ja bardzo się cieszę, że ja taką grupę posiadam i pozdrawiam wszystkich moich z grupy Jeden Team.
1: A jak dla nich są ważne takie małe rzeczy? To, że skleisz piątkę przed wejściem na salę, zapamiętasz imię kogoś, kto dopiero co się pojawił na twojej sali w tej społeczności, albo zauważysz, że Krzysiek czy Zdzisio dołożyli po piątce na gryf w stosunku do tego, co robili dopiero co na poprzednim treningu.
0: Świetnie, że poruszyłeś tą tematykę, bo to powinna być w ogóle podstawa podstaw, że trener grupowy zbija piątkę. Ja dzisiaj jak patrzę, że trenerzy nie mają jakiegokolwiek kontaktu z grupą, to ja już widzę, że ten trener w przyszłości nie będzie miał dużej ilości osób. Ludzie chcą wiedzieć, że trener wie, jak ma na imię. Uczestnik, jak ma na imię, bo trener wiadomo, jak ma na imię. Natomiast wszystko zależy od tego, żeby ten kontakt z grupą trener miał. I to, że on ciebie zauważy, wypowie z imienia, już tworzy inny obraz trenowania w grupie. Jest ci raźniej. Więc jeżeli tak trener u ciebie nie robi, no to zastanów się, czy nie lepiej zmienić zajęć, żebyś mógł jeszcze bardziej progresować i być jeszcze zmotywowany bardziej.
1: Plan w treningu jest bardzo ważny, ale często to właśnie atmosfera, którą daje grupa, decyduje o tym, że człowiek wróci na kolejny dobry trening. W ostatniej części naszej rozmowy, już za moment, ja chcę porozmawiać o tym, kiedy drużyna naprawdę pomaga zrobić progres, a kiedy może jednak troszkę przeszkadzać. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Adrian Oleksiak niezmiennie gościem czwórki jest. To trener personalny, ale osoba również, która prowadzi treningi grupowe. Trener Adrian Oleksiak na Instagramie. Podpytać cię chcę o to, jak mądrze korzystać z siły drużyny, żeby nie wpadać w presję, ale też żeby nie iść za bardzo w kierunku rozrywkowym. Czy zdarzały ci się takie treningi, kiedy nie do końca byłeś w stanie udźwignąć energię grupy, że grupa tak się rozchachała, tak się rozbawiła, że trochę nie było jak zarządzić tą energią zabawy i rozrywki. Czy takie rzeczy się u ciebie na sali nie dzieją?
2: Powiem szczerze, że 99% moich zajęć to przede wszystkim 100% można powiedzieć musztry. U mnie osoba, która spóźni się 30 sekund, minutę, nie wejdzie na zajęcia. Ludzie doskonale wiedzą, jakie zasady panują na moich zajęciach. Zdarzały się oczywiście osoby, które są i takie są też potrzebne, które rozbawiają, są osobami, które mają dużo do powiedzenia, merytorycznie dużo do powiedzenia, są głośne, mają swój temperament i ja bardzo kocham takie osoby, które są żywe. Natomiast na zajęciach czasami się oczywiście zdarza, że kto tam pośmieje się i tak dalej. Natomiast jeżeli to wszystko leży w cugach takich normalności i zasadach, które jesteśmy w stanie przejść, niech robią, tylko niech ma być zrobiona praca, robota. Nie miałem sytuacji żadnej na swoich przez 10 lat zajęć, aby kogoś wyprosić z sali, bo się źle zachowywał. Zdarzają się osoby na obozach treningowych, które są głośniejsze, czy też jadą tam też w celu mocniejszym, rozrywkowym, ale one też są osobami dorosłymi, dobrze wiedzą, jak rozgraniczyć trening od tego, czy być dzisiaj na zajęciach osobą, która te zajęcia będzie rozwalać. Nie ma czegoś takiego.
1: A co z osobami mniej zaawansowanymi? Jak sprawić, żeby one, jak ty sprawiasz, żeby to te właśnie osoby poczuły się częścią tej

0: tej drużyny, żeby wyszły z takiego dyskursu i spojrzeń pod tytułem, że no to jest to nasze najsłabsze ogniwo, bo jest takie powiedzenie, że grupa jest tak silna jak najsłabsza jednostka.
1: Tak, tak się mówi, to jest 100% racji, natomiast osoba, która nowa trafia do mnie na zajęcia grupowe, ja zawsze przed zajęciami mam ten czas, żeby porozmawiać minutę i sam mówię, słuchaj, jak ci się spodoba, zostań, jak to nie będą zajęcia, ja nie mam z tym problemu, po 5 minutach możesz wyjść, sam oceń. Nie miałem sytuacji od wielu, wielu lat, żeby osoby wychodziły, a wracają. Osoby, które rozpoczynają przygodę, oczywiście pracują na ciężarach, które na dzień dzisiejszy są w stanie wykonywać poprawnie jakościowo. Nie ma rozróżnicowania, że każdy ma machać na sali tym ciężarem, który jest rozpisany, czy też ja twardo stoję. Nie, ja sam głośno tłumaczę, mówię, dostosuj ciężar do swoich dzisiejszych możliwości. Z osobami, z którymi się znam wiele lat, robią robotę swoją. Osoby, które są na sali od wielu lat, wiedzą, kto jest nowy i ja się cieszę, że mam tak wspaniałych ludzi na sali, że oni też pomagają i motywują swoją osobą. Nie ma krzywych spojrzeń, czuję się osoba zaopiekowana. Mam nadzieję, że też wy, koledzy, trenerzy, instruktorzy i słuchacze, którzy mnie słuchają, dzisiaj też na takich salach będą trenować.
0: A można łączyć swoje indywidualne, wygórowane ambicje sportowe z poczuciem tego, że jesteśmy częścią drużyny bez zadzierania nosa. Wiesz, tu myślę sobie o takich osobach, które są w turbo dobrej kondycji fizycznej. No, widać, że one przeskakują na przykład grupę o głowę. No i teraz jak się właśnie w tym odnaleźć, że masz na sali jedną gwiazdę w danym, albo dwie gwiazdy w danej dyscyplinie?
1: Ja ci powiem lepiej,
0: dyscyplinie.
1: Ja mam wiele gwiazd na sali i teraz ci powiem taką rzecz. Słuchacze, ja mam na sali złotego medalistę, mistrza kraju, nie powiem jakiego, w judo. Złoty medalista, mistrza, dobra, mówię, Syrii. Abdul, pozdrawiam cię, jeżeli mnie słyszysz. I ten Abdul też jest moim przewodnikiem, jest moją też prawą ręką. Bardzo szanuje mój warsztat, moją wiedzę. On uczy się ode mnie, ale ja też od niego mogę się wiele nauczyć. I teraz tak, grupa wie, że Abdul jest najlepszy i go goni. A ja zawsze tłumaczę, Abdul, uciekaj od grupy, bo oni już cię gonią. I teraz on zarówno progresuje, jak i również grupa progresuje. I ja bym się tylko cieszył, kiedy ja bym otaczał się mistrzami kraju danych dyscyplin na sali. Nie ma opcji, żebym ja nie sprogresował. Nie ma opcji, żebym ja nie poczuł się dowartościowany, że jestem częścią jeden team, a Abdul tą częścią jest. Jeździ z nami na obozy, do dzisiaj progresuje. I siłą też się nieźle prezentuje.
0: No myślę, że ta historia bardzo indywidualna i bardzo osobista jest świetnym podsumowaniem całej naszej rozmowy. O tym opowiadał Adrian Oleksiak, trener personalny, trener Adrian Oleksiak na Instagramie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dzięki, miłego wszystkim życzę dnia. Pozdrawiam.
0: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Teraz zapraszam do poranka czwórki. Życzę dobrego dnia.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: nie, nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: No muszę przyznać, że z pewnym zaskoczeniem otworzyłem oczy o godzinie 6. Po pierwsze dlatego, że zadzwonił budzik i na to nie byłem przygotowany, ale po drugie, że jak już otworzyłem te oczy i wytężyłem słuch, to okazało się, że słyszę kapiącą wodę. Kapiąca woda oznaczała przynajmniej w Warszawie o godzinie 6 jedno, że pada deszcz. Nie jakaś ulewa, ale delikatnie się schłodziło i na pewno ten deszcz pomoże przede wszystkim tej wysuszonej zieleni z okazji ostatnich upałów. Natomiast tego deszczu powinno być dzisiaj trochę więcej, tylko on będzie połączony z wyładowaniami atmosferycznymi, bo dużo burz będzie przychodziło od pasa zachodniego przez centrum Polski aż na południe, gdzie dzisiaj będzie najcieplej. O 6 najcieplej było no właśnie w tamtych kierunkach południowo-wschodnich, czyli w okolicach Rzeszowa i na Podkarpaciu, bo 24

0: stopni już o godzinie 6. Najchłodniej było w Resku, 14 stopni to jest województwo zachodniopomorskie. Natomiast generalnie to będzie bardzo ciepły, a w niektórych miejscach kraju bardzo gorący dzień, bo 35 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, czyli właśnie województwo podkarpackie i województwo lubelskie. Trochę odetchną mieszkańcy Pomorza, 21 stopni możemy spodziewać się dzisiaj w Trójmieście, 23 w Kołobrzegu i 26, no to biorąc pod uwagę 35 na południu, to i tak niezła temperatura w Szczecinie. Więcej o prognozie za godzinę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Pokażcie mi inne radio, chociaż nie musicie, które zaczyna o godzinie 7 poranek taką muzyką. Tylko w czwórce takie rzeczy możliwe i taka energia od 7 rano. 6 minut temu minęła ta godzina. Bartek Czarkowski, witam i zapraszam na ostatni,

przed wakacjami poranek wtorkowy w moim wykonaniu, dlatego że zmieni się nam ramówka, ale o tym opowiem wam później, natomiast jestem dzisiaj z wami do godziny 10 tradycyjnie i to jest rocznica mojego poranka, bo 1 lipca 2025 przyszedłem po raz pierwszy na swój poranny wtorkowy dyżur. Przetrwaliśmy ten rok, było bardzo sympatycznie, bardzo wam za te, no pewnie to nie jest 50 kilka wtorków, bo były jakieś urlopy, były jakieś zmiany, ale myślę, że za te 40 kilka wtorków wspólnych bardzo dziękuję i zapraszam na spotkania piątkowe, chociażby już to najbliższe 3 lipca, ale będziemy słyszeć się trochę później, od 8 do 10. Dzisiaj w każdym razie normalnie, bo dzisiaj mamy ostatni dzień obowiązywania normalnej czwórkowej ramówki, dzisiaj ostatni dzień czerwca. W kalendarzach pojawiła się 30, nie jest czerwona, bo to wtorek, to 181 dzień roku 2026, do jego końca pozostało 184, czyli czeka nas za dwa dni mijanka, jutro będzie 182 i pozostanie 183, a w czwartek będzie 183 i pozostaną 182 dni do końca roku, czyli za dwa dni zaczynamy być już w tej naprawdę drugiej części 2026 roku. Ja już nie chcę mówić o tym, że się dzień zaczął skracać, no ale teraz będzie też po prostu mniej tych wszystkich dni do końca 2026. Kto dzisiaj obchodzi imieniny? Bazylii, Bazylides, Ciechosława, Emilia, Ermentruda, Jan znowu, bo tydzień temu przecież też obchodził swoje imieniny, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Tobald, Tobalda, Trofim, Władysław i Władysława. Mam tutaj adnotację, że niegdyś Władysława obchodziła imieniny 27 czerwca, została przerzucona, ciekawe dlaczego, 3 dni później na 30. W Polsce obchodzimy dzisiaj święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej spina się w ostatnich latach. Sami doskonale wiecie dlaczego, w związku z tym pewnie dzisiaj mogą sobie chwilę poświętować. Zajrzymy też do kalendarza świąt dziwnych, ale też zaglądamy na boiska i na areny sportowe. Dużo się dzieje w Mistrzostwach Świata. Mówiłem na samym początku, czyli tam ze 2 tygodnie temu, kiedy mistrzostwa wystartowały, że trudno mi się wkręcić. Teraz jest już trochę lepiej i jakieś mecze oglądam w całości. Opowiem o tym za kilka minut. No i oczywiście kącik tenisowy w 1 godzinie też raczej się pojawi, jeśli starczy czasu. Dużo się działo na rozpoczętym wczoraj Wimbledonie, więc warto to zaznaczyć. Dużo niedobrego się działo, jeśli chodzi o polskie reprezentantki. Trochę lepiej, jeśli chodzi o polskich reprezentantów. No dobra, to mamy plan do godziny 10. Będzie Marta Zienkiewicz, będą goście muzyczni i będzie dużo fajnej muzyki przygotowanej przez zespół redakcji muzycznej. Zapraszam, 9 po 7.

0: 7 All Kind of Ideas, Come On i Pete Rock przed momentem na antenie czwórki. No dobra, to zajmijmy się przez kilka minut mistrzostwami świata w piłce nożnej. Wystartowały 2,5 tygodnia temu. W normalnej rzeczywistości, czyli gdyby nie było w fazie grupowej 48 drużyn, to zbliżalibyśmy się do końca mistrzostw, a właściwie dopiero one zaczynają się na dobre, bo po fazie grupowej rozpoczęła się faza pucharowa, rozpoczęła się w niedzielę, wczoraj, czy też dzisiaj w nocy i wczorajszego wieczora trzy kolejne mecze. Jeden oglądałem w całości, kibicując reprezentacji Japonii. Niestety musiałem w ostatniej minucie już nawet doliczonego czasu przełknąć gorycz porażki, ponieważ Japończycy przegrali finalnie 2-1 z Brazylią, mimo że przez pierwszą część spotkania prowadzili, bo to oni wyszli w tym spotkaniu na jednobramkowe prowadzenie. Dwa kolejne mecze to były starcia z drużynami europejskimi. W sumie z fazy grupowej do fazy pucharowej dostało się 11 drużyn ze starego kontynentu. 32 zespoły w fazie pucharowej. No, lekko tutaj naginając prawidła matematyki, to mogę powiedzieć, że 1/3 tych drużyn w fazie pucharowej to są drużyny europejskie, ale oczywiście już na samym starcie było wiadomo, że będą mecze pomiędzy tymi drużynami europejskimi, więc szans na awans wszystkich europejskich drużyn nie było. Dzisiaj na przykład zmierzy się Francja ze Szwecją o godzinie 23 i wiadomo, że któreś z tych kolejnych europejskich zespołów musi odpaść, no ale raczej stawiano na to, że Niemcy pokonają Paragwaj, a Maroko będzie musiało uznać wyższość Holandii. No ale rozwiązania, które dała piłka nożna w nocy, są zgoła odmienne, ponieważ najpierw Niemcy przegrali w karnych z Paragwajem. Ja obejrzałem pierwszą połowę na takiej zupełnej świeżości. W czasie drugiej już przysypiałem, bo było po 23. Finalnie się poddałem na koniec drugiej połowy, twierdząc, że no mam jednak obowiązki poranne w radiu i chociaż kilka godzin powinienem przespać. W związku z tym nie oglądałem dogrywki. Tam padł podobno, znaczy nie podobno, no padł gol, natomiast nie został przez sędziego uznany. W związku z tym trzeba było rozegrać serię rzutów karnych i w tych okazali lepsi się Paragwajczycy. 4-3 pokonali w karnych Niemców. Potem rozpoczął się mecz Holandii z Maroko. Miał podobny przebieg w ciągu pierwszych dwóch części jak mecz Paragwajczyków z Niemcami, bo też 1-1. Też potrzebna była dogrywka i finalnie potrzebne były karne, które Holendrom zupełnie nie wyszły, ponieważ nie strzelili dwóch goli. W związku z tym wystarczyło tylko reprezentacji Maroko strzelenie trzeciego dobrego i w ten sposób stali się zwycięzcami tego meczu. No dzisiaj wielkie spotkanie, 23 Francja-Szwecja, a o godzinie 19, czyli pierwszy z dzisiejszych meczy, Norwegia zmierzy się z wyspą, nie z wyspą, z Republiką Kości Słoniowej, to o godzinie 19 i o 3 nad ranem, to już jest środa, Meksyk zmierzy się z Ekwadorem, to jest plan na dzisiaj. No bardzo bym chciał, żeby przeszła Norwegia. W starciu Francja-Szwecja nie mam jakiegoś wyraźnego faworyta, ale wydaje się, że to jednak Francuzi będą górą, więc przynajmniej ten europejski zespół będzie miał... nie ma co wyrokować. W sumie nie powinienem tak mówić o godzinie 7 rano, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Dobra, tyle piłki nożnej. W poranku 20 minut po godzinie 7, teraz OSTR, a wcześniej jeszcze Venbi. Dwa zestawy muzyczne specjalnie dla was. Zapraszam.
1: It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in the

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show, przedni mały dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skatami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

0: wszystkie wampiry budzą się po 12.
1: Wszystkie wampiry budzą się po 12. To STR, 26 minut po godzinie 7. Wtorek, 30 czerwca, ostatni dzień w tym miesiącu. To jest też drugi dzień wakacji, tak oficjalnie, ale jakoś ja tego kompletnie nie czuję. To znaczy widać mniejszy ruch na ulicach, widać, że skończyła się szkoła, ale nie mam takiego poczucia, żebyśmy ruszyli pełną parą z wakacjami. Może wydarzy się to jutro, jak ruszy festiwal Open Air od środy w Gdyni. Wiele osób, widzę, przerzuciło się już na pół.

Sepp, line-up zamknięty, ale mam wrażenie, że tam mogą czekać jeszcze na niektórych, którzy oczywiście pojawiają się w Gdyni, niespodzianki i że coś zostanie dorzucone do openerowego składu w ostatniej chwili. No nie powiem, że nie wiem, ale nie chcę psuć niespodzianki. Musicie połączyć fakty koncertowe z faktami premierowymi.

w internecie, czy będziecie zachowywać ją dla siebie, to już zostawiam waszej odpowiedzialności. No i może trzeba przejść przez tego openera, może trzeba rozpocząć ten sezon festiwalowy, żeby na dobre poczuć, że zaczęło się lato i że zaczęły się wakacje i może ta granica 1 lipca po prostu taka będzie. Dla nas także w czwórce granica 1 lipca jest bardzo ważna, ponieważ rozpoczniemy letnią ramówkę. Trochę nam się porotują programy, pozmieniają pewne godziny, pozmieniają pewne przyzwyczajenia z ostatnich 12 czy 10 miesięcy, kiedy wystartowała ta tak zwana jesienno-zimowa ramówka, ale teraz odświeżamy czwórkę. Od 1 lipca do końca września dużo nowych programów, dużo nowych pozycji na antenie. Osoby, do których przyzwyczailiście się w różnych pasmach, będą w innych obszarach z nowymi audycjami. Ja na przykład będę miał przyjemność prowadzić dla was audycję muzyczną w każdy wtorek od godziny 21 do 23. Sam przywitam się z wami także co piątek w poranku między godziną 8 a 10. Warto śledzić naszego Instagrama, to po pierwsze, czy w ogóle nasze media społecznościowe, bo tam na pewno dużo informacji o tym, gdzie i o której będziecie mogli teraz usłyszeć swoich ulubionych prowadzących albo ulubione audycje, które czasami zmienią tytuł, ale zachowają być może formułę, do której jesteście przyzwyczajeni. Warto także wchodzić na stronę internetową Polskiego Radia i zaglądać do zakładki czwórka, bo tam zawsze rozpisana najbardziej aktualna ramówka, czyli układ tych audycji, które pojawiają się od rana do wieczora na naszej antenie. W związku z tym, jeśli chcecie być zaktualizowani, jeśli chodzi o program czwórki, to trzeba przez najbliższe dni poświęcić odrobinę czasu na to, żeby zaglądać w miejsca, gdzie czwórka po prostu przedstawia swój codzienny i co weekendowy plan na rozbawianie, uczenie, a przede wszystkim fajne spędzanie z muzyką czasu na antenie czwórki. Zapraszam do tego, żebyście mieli jak najwięcej informacji o nowej letniej ramówce czwórki. 29 minut po 7. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

25 minut pozostało do godziny 8. W Paragwaju święto narodowe po wczorajszym pokonaniu Niemców, a ja zaglądam do kalendarza naszych najbardziej nietypowych świąt, jakie przypadają na wtorek 30 czerwca. Dzień Asteroid, ustanowiony z okazji setnej rocznicy, czyli to było 18 lat temu, katastrofy tunguskiej, czyli największego zderzenia asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach, i w ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie. Zgromadzenie ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid przy okazji roku 2008, jeśli dobrze rozumiem i jeśli dobrze liczę. Święto Wojsk Aeromobilnych oraz Dzień Motyla Kapustnika. No nie ma dzisiaj jakiegoś wielkiego wyboru w tym kalendarzu świąt nietypowych. Bielinek kapustnik to najpopularniejszy polski motyl. Coraz rzadziej niestety można go spotkać w otoczeniu człowieka. Bo środki ochrony roślin sprawiają, że ich populacja maleje. Kapustnik to jest ten taki biało-zielony motylek chyba. Słaby jestem z biologii, ale wydaje mi się, że to on obchodzi dzisiaj swoje nietypowe święto przy okazji 30 czerwca. Wimbledon, moi drodzy, rozpoczął się wczoraj w Londynie. Miały być wielkie sukcesy. Są raczej wielkie łzy porażki. No przede wszystkim Maja Chwalińska miała piłkę meczową, było bardzo blisko, niefortunnie się potknęła. Ewidentnie coś stało się z kostką naszej finalistki Rolanda Garrosa i niestety Maja nie przebrnęła pierwszej rundy. No szkoda, bo to duży pech, była duża nadzieja, bo

ze wszystkich przeciwniczek w pierwszej rundzie Maja miała teoretycznie najłatwiejszą rywalkę i rzeczywiście pokazywała to w pierwszym secie wygranym do dwóch. W drugim secie, który też wygrywała, miała 5 punktów, miała piłkę meczową, no ale niestety tutaj można mówić o wyjątkowym niefarcie. Maja będzie musiała teraz odpoczywać i liczymy, że wróci do gry jeszcze w lipcu, póki ten sezon na trawie jeszcze przez chwilę trwa. Potem zacznie się oczywiście sezon na twardych kortach, którego punktem kulminacyjnym będzie ostatni, czyli czwarty szlem 2026 roku US Open, rozpoczynające się pod koniec sierpnia w Nowym Jorku. Magda Fręch przegrała, Magdalinet przegrała, Hubert Hurkacz wygrał i to z wyżej notowanym przeciwnikiem, Kasparem Rudem, niegdyś partnerem deblowym Igi Świątek w kilku meczach. No a skoro mówimy o naszej ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu, to ta wyjdzie na korty dzisiaj i ten mecz chyba powinien rozpocząć się gdzieś w okolicach 15. Dajcie sekundkę, to zerknę. Jest takie hasło w języku tenisowym, nie później, nie wcześniej albo nie później niż, tak, nie wcześniej niż o 14.30 Iga Świątek wyjdzie na kort centralny, no jakże mogłoby być inaczej w wypadku broniącej tytułu. Zmierzy się z Amerykanką Tyler Townsend. Townsend jest dużo niżej notowana niż Iga, ale wiemy, że to nie musi oznaczać łatwej przeprawy. Iga miewa ostatnio trudne mecze, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Trzymamy oczywiście kciuki. I dzisiaj także, tutaj mam podpowiedź od Agi, która realizuje program. Dzisiaj także Kamil Majszczak w pierwszej rundzie. Muszę tylko zerknąć, kto jest jego przeciwnikiem, ale Kamil chyba miał dość łatwą w teorii przeprawę przez pierwszą rundę. W związku z tym też liczymy. Tak, mierzy się z Chilijczykiem Tabilo i ten mecz też nie wcześniej niż o godzinie 12. Także trzymamy kciuki i za Kamila Majszczaka, i za Igę Świątek, bo to są nasze ostatnie solowe szanse, oprócz oczywiście Huberta Hurkacza, na wyjście do kolejnej rundy. Temu już się to udało, na wyjście do kolejnej rundy Wimbledonu. 21 minut do godziny 8.

0: Kwadrans do godziny 8 to Talib Kweli w czwórce, a my zaraz zajrzymy do katalogu nowości i czasami nawet prowadzący się uczy, bo muszę powiedzieć, że nie miałem pojęcia, że powstało takie wspólne nagranie, które mogłoby też pojawić się na muzycznej mapie 25 lat temu, wtedy kiedy oba składy działały niezależnie od siebie na scenie muzycznej. Ten jeden skład to Paktofonika, ten drugi skład, który mam na myśli, to Sisters. Dzisiaj nazywają się inaczej, bo dzisiaj to po prostu Focus i Rahim oraz Natalia i Paulina Przybysz, które te dwie dekady temu tworzyły razem z Bartkiem Królikiem i kilkoma innymi muzykami zespół Sisters, no ale doszło do takiego połączenia i jego efektem jest singiel zatytułowany Krok w tył, który właśnie trafił do katalogu nowości na Antenie Czwórki.
1: To jest nowość Czwórki.

0: No mają one niesamowity głos. Siostry Przybysz gościnnie w utworze Fokusa i Rahima Krok w tył. Jeden z utworów, który w tym tygodniu pojawił się jako nowość na antenie czwórki. Zbliżamy się powoli do zamknięcia pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania w poranku, a to jest zawsze czas zarezerwowany dla Delema, który przegląda katalogi płyt, które ukazały się w danym okresie, w danym momencie i pasuje jakaś rocznica. No i przypasowała Delema rocznica wydania albumu Jay-Z. To jest nasza tegotygodniowa płyta, rapowy album tygodnia. Sprawdźcie.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Jay-Z świętuje 30. urodziny swojej debiutanckiej płyty Na Grubo. Zagra w Nowym Jorku 3 duże koncerty na Yankee Stadium i już pierwszego dnia zagra od deski do deski cały krążek Reasonable Doubt, drugiego dnia zagra całe Blueprint, a trzeciego przekrój swojej twórczości. Oprócz tego wyjdzie 8-odcinkowy dokument o raperze na HBO. Jay-Z in 8 będzie obszernym wywiadem, który poprowadzi Rick Rubin i porozmawiają o życiu i twórczości rapera. Premiera serialu jest zaplanowana na jesień tego roku. Natomiast już teraz w Nowym Jorku można oglądać wagony metra pomalowane w grafiki inspirowane raperem, a Google Maps zaznaczyło na mapie tego miasta miejsca związane z jego twórczością. Posłuchajmy teraz singla Feelin' It w czwórce. Mówił do was Del M.
4: Well, not six and forever.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Pogoda. To będzie niebezpieczny dzień, ten wtorek. Dużo wysokich temperatur, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie, a skoro temperatury będą tak ekstremalne, to mogą pojawić się wyładowania i burze. Zacznijmy od temperatur. Najchłodniej będzie dzisiaj, bo 21 stopni na Pomorzu, okolicy Trójmiasta, 23 stopnie w Kołobrzegu, 26 stopni w Szczecinie. I schodzimy od Szczecina w dół, 26-27 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, 30 stopni we Wrocławiu, 31 w Katowicach, 33 w Krakowie. Na Podhalu troszeczkę chłodniej, 29 stopni. Wędrujemy dalej. Te najbardziej ekstremalne wartości temperatur pojawią się na termometrach w Rzeszowie, w Przemyślu, no generalnie na Podkarpaciu, 35 stopni i 35 stopni także w Lublinie, czyli województwo lubelskie, generalnie ściana wschodnia naszego kraju, 30 stopni w Białymstoku, 27 to Suwałki, 25 Olsztyn, Elbląg i jesteśmy w centrum, 31-30 stopni Łódź, Bydgoszcz, Warszawa i Toruń. O, jeszcze o Poznaniu zapomniałem, tam 28. I generalnie tylko na północy możemy dzisiaj odpocząć od deszczu, chociaż on pewnie nie jest czymś, od czego należy odpoczywać w tak ekstremalnych upałach, no ale tam nie będzie burz, natomiast na pozostałym obszarze można spodziewać

0: się wyładowań atmosferycznych, zwłaszcza wieczorem. I uwaga, będą to raczej takie ekstremalne zjawisko, a dużo deszczu spadnie w krótkim okresie i te wyładowania mogą być bardzo mocne. Nie wiem, być może dostajecie nawet alerty RCB, ale trzeba wieczorem uważać na to, co będzie działo się w pogodzie.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To był Central Sea, na tyle charakterystyczny, że chyba trzeba go tylko przedstawić z dziennikarskiego obowiązku. Utwór zatytułowany Feelings rozpoczął drugą część naszego poranka. To jest wtorek, to jest spotkanie do godziny 10. Ja nazywam się Bartek Czarkowski, a już za chwilę razem ze mną w studiu w tej reporterskiej części naszych wtorkowych spotkań Marta Zinkiewicz. Powiedziałem kilkanaście minut temu, że nie czuję, że rozpoczęły się wakacje i być może musi na dobre rozpocząć się sezon festiwalowy. I o festiwalach z Martą porozmawiamy, ale pewnie sobie pomyślicie, o rany, znowu o festiwalach muzycznych. Znowu to sama wymienianka, że że open air, że spokój, że coś tam, że coś tam, że coś tam. Mamy masę tych festiwali. No właśnie nie będziemy z Martą rozmawiać o festiwalach muzycznych. Może ewentualnie będą jakimś drobnym punktem wyjścia do całej dyskusji o festiwalach najśmieszniejszych, różnych, takich, które są niespodziewane i gdzie trzeba naprawdę trochę pojechać albo trochę poszukać, żeby w ogóle znaleźć się gdzieś w internecie albo gdzieś na mapie i udać się, żeby spędzić tam czas. Marta Zinkiewicz gotowa już za kilka minut w naszym studiu, a po godzinie 9:00 muzyczny gość poranka Dobrawa Czocher, która kilka miesięcy temu powróciła z nowym albumem, jest właśnie w trasie koncertowej, jeździ po Europie, dużo fajnych koncertów, o tym z Dobrawą porozmawiam w trzeciej części naszego spotkania. Zapraszam do godziny 10:00. Bartek Czarkowski.

Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość ufam.

Nie to etos naszej pasji, droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali.

0: Poranek Czwórki.
1: Byłaś na 30-leciu molesty?
2: Nie, ale mam dobre wytłumaczenie.
1: Jakie?
2: Ja byłam na Toffee Fest, słuchaj, w Toruniu.
1: Okay,
2: z
1: dobrze.
2: Mikrofonem Czwórki.
1: To
2: też było wspaniale.
1: Rzeczywiście widziałem cię z mikrofonem Czwórki na social mediach Czwórki, żeby było śmieszniej. 30-lecie molesty pod patronatem Czwórki odbyło się w weekend. Nawiązuję do tego, bo molesta przed momentem z numerazem, który pojawił się też gościnnie na scenie i reprezentował nas tam godnie. Fajnie to wyglądało na relacjach. Co prawda to był jeden taki pojedynczy koncert, trudno go nazwać festiwalem, ale może w taki festiwalowy klimat nas to wprowadzi. Marta Zienkiewicz, oficjalnie dzień dobry. Po raz ostatni przed wakacyjną przerwą w takim składzie się widzimy. Łezki nam już ciekną po policzkach. Jak będziemy kończyć tę reporterską część naszego spotkania, to będziemy zalani tymi
2: zapłakani.
1: Łzami. Zapłakani, zalani tymi łzami. No ale zrobimy sobie przerwę wakacyjną, wrócimy do siebie po lecie. Możemy sobie to tutaj publicznie obiecać. Marta, z tematami festiwalu.

0: kolorowy mi przychodzisz.
1: Tak, pomyślałam, że no, zaczyna się lato i mam wrażenie, że każdy z nas to bardzo intensywnie odczuł w ostatnich dniach. Miejmy nadzieję, że to był jakiś krótki epizod, a nie zapowiedź upalnego lata.
0: Tofi w takim upale to się musiało rozpuścić i po chodnikach płynąć.
1: Słuchaj, Tofi oczywiście odbywa się jak zawsze w Toruniu. W Toruniu w niedzielę odnotowano najwyższą temperaturę w historii Polski. Więc
0: to był Toruń, tak? Tak, te 40
1: to był
0: tam
1: i 30. To był Toruń, rekord chyba z 1921 roku. Ja wróciłam do Warszawy, słuchaj, dnia poprzedniego późnym wieczorem, ale nawet w sobotę, czyli przed tym rekordem, było bardzo, bardzo gorąco. Wszyscy tylko o tym rozmawiali na festiwalu. No to było jak zawsze, zaskakujące i bardzo uderzające. Ale my dziś będziemy rozmawiać o festiwalach. Letnich, no bo oczywiście myślę, że każdy z was ma chociaż jeden na swojej liście, a są tacy, którzy najbliższe miesiące planują głównie spędzić w ten sposób, czyli jeździć po różnych festiwalach, a my już kilkukrotnie w porankach też rozmawialiśmy o tym, że zmieniają się w ogóle style podróżowania, szczególnie przedstawicieli pokolenia Z, ale też i millennialsów, i coraz częściej zamiast jechać do konkretnego miejsca w innym kraju na przykład, tylko po to, żeby zobaczyć, co nas tam spotka, no to od razu szukamy jakiegoś wydarzenia, które konkretnie tam będzie się odbywało w tym czasie. Jedziemy na przykład na jakiś festiwal, na jakiś koncert i przy okazji zwiedzamy daną miejscowość. Więc zrobiłam wielkie przeszukanie tego, co będzie się działo w najbliższych miesiącach nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich, i znalazłam z jednej strony te, które wydawały mi się najciekawsze, ale też i najdziwniejsze, najbardziej nietypowe. I myślę, że pierwszy przystanek robimy w Hiszpanii.
0: Okay.
1: Nie jest to festiwal muzyczny, bo chciałam, żeby to był też taki miks, trochę muzycznych, a trochę zupełnie innym klimacie.
0: Powiedziałem, zapowiadając twoją wizytę, że staramy się raczej uciekać od tych muzycznych festiwali, że to nie będzie przegląd tych najbardziej nieoryginalnych polskich, tylko jeśli jakieś muzyczne, to bardzo oryginalne, ale przede wszystkim będziemy przeplatać je z imprezami nietypowymi, które wyszukałaś i które po prostu są fascynujące już z samej nazwy na przykład.
1: Tak, dokładnie tak jest. Ja w zasadzie, szukając różnych nietypowych festiwali w Hiszpanii, zauważyłam pewną rzecz, że oni tam kochają bitwy na przeróżne rzeczy. Takim w ogóle już, myślę, że nawet niekoniecznie oryginalny, bo każdy gdzieś tam chociaż raz mógł słyszeć o festiwalu, który nazywa się La Tomatina i polega na tym, że w pewnym momencie wszyscy wychodzą na ulicę i obrzucają się pomidorami. No i tam w zasadzie zasad nie ma. Jest jedna zasada, że tego pomidora trzeba wcześniej rozgnieść w ręku, żeby po prostu ktoś nie oberwał w głowę całym pomidorem, no bo wiadomo, może być guz. Ale to nie koniec, bo oni mają też festiwal wina w Haro, który polega praktycznie na
0: rzucają
1: tym samym.
0: Rzucają się butelkami wina.
1: To byłoby tragiczne w skutkach. Ale słuchaj, tym winem się oblewają. Tam z kolei jedyną zasadą, bo znów jest tylko jedna, jest to, że trzeba ubrać się na biało. Więc w pewnym momencie wszyscy odpalają butelki wina, ale też jakieś kanistry, wiadra, tam podobno wszystko idzie w ruch. No i jest wielkie oblewanie. No ale chciałam się skupić na jeszcze trzecim, innym, dziwnym wydarzeniu festiwalu. Nazywa się Battle of Flowers, czyli najbardziej łagodna wersja tych wszystkich bitew. Tam, uwaga, w Walencji jest oczywiście znów bitwa, rywalizacja, tym razem takimi mieczami stają się kwiaty. No i zaczyna się to w ogóle od tego, że wjeżdżają jakieś kolorowe platformy, tam robione są z tych kwiatów przeróżne instalacje, naprawdę ogromne, imponujące, no ale znów, takim najważniejszym momentem jest to, że kiedy ta parada przejedzie przez całe miasto, wszyscy mogą na te kwiaty się rzucić, no i się nimi bić, obrzucać,
0: okładać
1: tymi kwiatami, no i na końcu podobno efekt jest taki, że ulic praktycznie spoza tych kwiatów nie widać, więc jeśli brakuje wam...
0: Kiedyś tak w Polsce było w Boże Ciała, ale potem tradycja umarła. Oczywiście sypało się kwiatami przed procesją, a nie obrzucało, natomiast...
1: No, to taka bardziej hardkorowa wersja.
0: Tak, zniknęła. No hardkorowa jak to Hiszpanie, no od razu muszą coś nabroić. Brzmi ładnie tylko w Walencji, czy jeszcze gdzieś w
1: To się odbywa
0: w
1: tylko w Walencji w ostatnią niedzielę lipca.
0: To można jeszcze zdążyć zaplanować, bo mamy cały miesiąc.
1: Można zdążyć, chociaż ja tutaj...
0: Czy tam 20 któregoś lipca.
1: Tak, ja tutaj dodam od siebie, że...
0: 26.
1: Ja nie rozumiem do końca tego typu atrakcji, ale widocznie ma to sens.
0: Dobrze wygląda na Instagramie, Marto, no proszę cię.
1: Może o to chodzi, ale skoro takich wydarzeń, ja jestem przekonana, że wino, pomidory, kwiaty to nawet nie jest koniec, to są jakieś trzy przykłady. Skoro w Hiszpanii w tylu miastach organizuje się jakieś bitwy i tam wszyscy lubią się oblewać, obrzucać i wychodzić w pomidorach czy w kwiatach,

0: Ach, no to widocznie chętnych na takie wydarzenia nie brakuje.
1: Wyobrażasz sobie bitwa na tapasy? To jest coś, w czym wziąłbym w Hiszpanii udział.
0: No, można.
1: Nie wszystkie tapasy. Nie, no bo tak sobie pomyślałem, że skoro jest ta bitwa na wino, to od razu pijesz, chyba że, nie wiem, jedna z zasad mówi o tym, że nie można przy okazji bitwy kosztować tego, czym się oblewa siebie albo przeciwników. I rozumiem, że to jest czerwone wino, tak?
0: Tak, to jest czerwone
1: wino.
0: Skoro
1: trzeba być ubranym na biało, to naturalnym wydaje się to, że wino musi być czerwone. No nie wiem, co bym tutaj wybierał. Czy bitwa na wino, czy bitwa na kwiaty. Ja nie jestem fanem alkoholu, nie jestem fanem także wina, więc nie wiem, czy nie poszedłbym jednak na tę bitwę na kwiaty. Dlatego zasugerowałem alternatywną propozycję bitwę na tapas, ale jeśli nie znalazłeś, to może powinniśmy po prostu na Hiszpanach to wymóc w kolejnych sezonach.
0: Ja myślę, że oni by to pokochali. To jest totalnie pomysł w
1: bitwa
0: ich stylu.
1: Bitwa na patatas bravas.
0: Na przykład. Powiedziałeś, że to pięknie wygląda na Instagramie. Być może, ale czytając właśnie o historii każdego z tych wydarzeń, no to czytałam się, że w zasadzie historia tych bitew sięga raz XVIII wieku, raz XIX.
1: To nie było Instagrama wtedy jeszcze.
0: Ale oni chyba wiedzieli, że kiedyś... Że kiedyś to się po prostu przyda.
1: Czyli TikToka i gęzetów.
0: Że to pięknie będzie wyglądało. No cóż, tak to jest w Hiszpanii. Jeśli brakuje wam w życiu jakichś ekstremalnych emocji, walk, ale w jakiejś takiej lekkiej wersji, no to wiecie, gdzie szukać takich wydarzeń. Kolejnym państwem, gdzie odbywa się dość interesujący festiwal, jest Portugalia i tam z kolei festiwal poniekąd muzyczny. To jest jedno z tych wydarzeń, które właśnie też sceny i muzykę traktuje jako coś bardzo ważnego, ale nie jedynego. Jest to Boom Festival. Nie wiem, czy o nim słyszałeś.
1: Boom, tak? Nie słyszałem.
0: Jest to festiwal, który traktowany jest trochę jak eksperyment społeczny. Moim zdaniem dość ciekawa rzecz. On odbywa się co 2 lata. W tym roku brak, ale za rok też pod koniec lipca. On trwa tydzień, się odbędzie. Jest to coś pomiędzy takim futurystycznym miasteczkiem, laboratorium nowych technologii i artystycznym eksperymentem.
1: Pachnie trochę Burning Manem.
0: Trochę tak. Można powiedzieć, że jest to nasz taki europejski Burning Man, ale oczywiście, że jako, że ja zawsze zwracam uwagę, jeżeli coś związane jest z nowymi technologiami, to i taki festiwal musiał pojawić się na liście. No bo oczywiście są sceny, jest muzyka, głównie elektroniczna, ale ten element tego eksperymentu społecznego polega na tym, że tam ludzie wprowadzają się na tydzień, no i po prostu żyją ze sobą, biorą udział w warsztatach biohackingu, neurobiologii, są debaty prowadzone o sztucznej inteligencji, o przyszłości, o klimacie. Oczywiście też taka strefa związana z medytacją, jogą, to pojawia się na coraz większej liczbie kilkudniowych festiwali. To już w zasadzie staje się taką normą, że też taka strefa trochę wellnessowa, wellbeingowa to jest coś, co jest obecne na festiwalach. Oczywiście też budowanie instalacji artystycznych, to w nawiązaniu do tego Burning Mana, to jest też duży element tego festiwalu, a nawet filmy dokumentalne, no i wykłady naukowców i aktywistów. No myślę, że to określenie, że jest to taki eksperyment społeczny, jest trafione i to też jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie łączy to w sobie naprawdę bardzo dużo dziedzin i trochę to przypomina takie, mam wrażenie, może kolonie dla dorosłych, bo trochę chodzimy na jakieś zajęcie, trochę się uczymy, trochę mamy tego ruchu, a wieczorem mamy jakieś wspólne zajęcie, czyli pójście na koncert. Myślę, że dosyć ciekawe doświadczenie.
1: To takie kolonie do dorosłych, które kojarzą mi się z Aleksandrą Przegalińską, profesor Aleksandrą Przegalińską i na przykład doktor Janną Wojsiat, one spokojnie nie mogłyby być opiekunkami grupy kolonijnej na tym festiwalu. Daty i miejsce zanotowałaś, czy trzeba sobie samemu poszukać informacji o tym festiwalu?
0: Ja mogę spróbować powiedzieć, gdzie to się odbywa. Jest to portugalskie nazwo miasto Idania a Nova. Mogłam to lekko przekreślić, ale mnie
1: fajne
0: nie
1: nazwo.
0: Przekręcić. Fajną nazwą, no. I tak jak wspomniałam na samym początku, festiwal odbywa się co 2 lata, no bo jest to jakieś ogromne przedsięwzięcie, miasteczko.
1: Czyli dopiero 2027.
0: Od 18 do 25 lipca.
1: Ale teraz już można zanotować, że za rok trzeba jechać do miasteczka z fajną nazwą, o której mówi wam Marta Zienkiewicz. Wracamy do rozmowy o nietypowych, niekoniecznie muzycznych festiwalach już za kilka minut, 26 minut po 8:00, to jest poranek w czwórce Sleepy Hollow Anxiety. Z oczywiście udziałem Dołci.

0: 29 minut po 8, Marta Zinkiewicz, festiwale. Jutro rusza ten najważniejszy, jeśli chodzi o taką polską rozpoznawalność, mam wrażenie, czyli opener, ale my chcemy w tej części poranka uciec od tych schematycznych pomysłów na festiwale i zabrać was w różne miejsca Europy na wydarzenia nietypowe. Byliśmy w Portugalii, byliśmy w Hiszpanii. Oddaję głos Marcie, która podróżuje z nami gdzieś dalej.
1: Teraz Anglia i mam wrażenie, że słuchajcie, najbardziej nietypowy...
0: Czyli kolebka festiwali muzycznych Anglii.
1: A to coś będzie zupełnie niemuzycznego. Najdziwniejsze z całej listy, jestem o tym przekonana. Ale słuchajcie, ostatnio tyle się mówi o tym, że odkładamy telefony, zwrot ku naturze i w ogóle przyroda, więc może ktoś poczuje, że jest to coś ekscytującego. Nazywa się to oficjalnie World Warm Charming Championship. O co chodzi? O robaki i wywabianie z ziemi jak największej liczby dżdżownic. To wydarzenie odbywa się naprawdę.
0: I to jest festiwal?
1: No to jest takie, można powiedzieć, że to jest festiwal w zasadzie. No jest
0: jak
1: to coś...
0: dużo ludzi przyjedzie i trwa coś dwa dni, to jest już festiwalem, tak?
1: Tak, no bo jednak mówiąc festiwal, mamy to skojarzenie takie muzyczne. No tam scen nie ma, no ale jest to jakiś taki festiwal skupiony właśnie na tych występujących tam dżdżownicach. No i słuchajcie, jest to jakaś historia, bo od 1980 roku to wydarzenie odbywa się regularnie na terenie szkoły podstawowej w wiosce Willaston w północno-zachodniej części Anglii. Zasady są takie. Obojętnie, kto przyjdzie na samo wydarzenie, czy jest to turysta, czy jest to wcześniej zarejestrowana, przygotowana do tego celu osoba, każdy uczestnik dostaje wyznaczony kawałek trawnika 3x3 metry. Trzeba pilnować swojego obszaru i ma, uwaga, 30 minut na wywabienie z ziemi jak największej liczby dżdżownic. I są bardzo konkretne zasady, no bo można tupać, można grać na instrumentach, można stukać patykami, polewać ziemię wodą,
0: to,
1: ale
0: to jedyna rzecz, która by mi przyszła do głowy, to polewać ziemię wodą, żeby drzewnice wyszły, ale nie wiedziałem, że można, nie wiem, tupać albo walić w ziemię kijem na przykład, żeby
1: no,
0: wyszły.
1: Uwaga, uwaga, bo nie wolno kopać, więc tam wiesz, kijem możesz uderzyć, ale żeby tam ci się przy okazji
0: nie mogę
1: trochę...
0: Wziąć, nie mogę wziąć jakiegoś szpachelka czy łopaty i wykopywać
1: nie,
0: ich,
1: nie,
0: tak?
1: Nie możesz, bo to one same muszą chcieć do ciebie wyjść, ty nie możesz ich wziąć siłą. No i zanotowano...
0: Może trzeba śmierdzieć na przykład, wtedy będą wychodziły.
1: A ja nie wiem, czy to je myślisz zachęci?
0: Śmierdzisz, kładziesz się na tych 3 metrach i wychodzą
1: do
0: ciebie.
1: A ja myślę, że one mogą jeszcze głębiej w dół wchodzić dalej od ciebie w takiej sytuacji. Ale chcę powiedzieć o rekordzie świata, który w ogóle został odnotowany podczas tego wydarzenia. 567 dżdżownic w pół godziny.
0: Na tych 3 metrach?
1: Tak.
0: A co facet albo facetka zrobili, żeby
1: to już
0: wyszło? Nie ma informacji,
1: nie mam,
0: tak?
1: Informacji, no ale domyślam się, że
0: ale
1: wszystko po kolei.
0: Jedna osoba
1: wywabiła
0: z ziemi 500 dż.

0: Strasznie ci trudne wyrazy są przy tych festiwalach. Dżdżownic?
1: Tak, tak. Więc ja myślę, że tu wszystkie w ogóle chwyty, te dozwolone oczywiście wchodziły w grę.
0: Dlaczego to jest w ogóle na terenie szkoły podstawowej? To jest interesujące.
1: No bo po pierwsze jest to takie miejsce w północno-zachodniej Anglii, gdzie tych dżdżownic jest dużo, bo klimat jest odpowiedni.
0: Dlaczego sobie wybrały tę szkołę podstawową?
1: Ja myślę, że to wiesz, jakaś historia z tym musiała się wiązać.
0: Z kanapkami zestawionymi pod drzewami.
1: Szkolna! To musiała być jakaś taka atrakcja szkolna, ale w zasadzie wszyscy wokół znali, że to jest na tyle interesujące wydarzenie, że nie tylko uczniowie mogą mieć prawo do wywabiania dżdżownic i my też chcemy. I powstało z tego naprawdę duże, w pewnych kręgach rozpoznawalne wydarzenie.
0: A co jest nagrodą?
1: Nie wiem.
0: Jest w ogóle,
1: złota dżdżownica.
0: Czy satysfakcja? No, złota dżdżownica. Wiesz, jaka jest cena teraz uncji złota. W związku z tym to jest opłacalna historia. Ale co, tylko dla satysfakcji się to robi?
1: Ja to jeszcze sprawdzę, co jest nagrodą w tym festiwalu. Bo ja widzę, że ten najbardziej cię zainteresował.
0: Nie, no, niesamowite, że ktoś przekonał do wyjścia z ziemi 500 dżdżownic i nic z tego nie miał.
1: No i co potem z tymi dżdżownicami?
0: Znaczy, rozumiem, że satysfakcja jest fajną nagrodą, ale mimo wszystko, no, dajcie coś fizycznego za taką zabawę.
1: No to prawda, ale ja się zastanawiam, co z nimi. Czy one potem sobie mogą spokojnie w tą ziemię dalej wejść?
0: No jak dżdżownice chyba wracają, jeśli nie zostaną zjedzone przez ptaka, jeśli nie zostaną, nie wiem, zjedzone przez jeżyka jakiegoś małego albo przejechane przez samochód, no to chyba wracają gdzieś tam do siebie.
1: One też muszą być w szoku.
0: Za dużo chcesz ode mnie wyciągnąć informacji z tematów, które są mi bardzo obce. Biologia. W trzeciej klasie liceum miałem poprawkę w wakacje. Spędziłem 2 miesiące na uczeniu się biologii, żeby się dostać do klasy maturalnej. W związku z tym od tamtej pory jestem daleko tematów
1: dżdżownic, między innymi.
0: Dżdżownic, biologii, etc.
1: No ale słuchajcie, jeśli ktoś akurat planuje...
0: Nie, poczekaj, coś opowiadam bzdury. Nie puściła mnie pani, w ostatniej chwili mnie puściła. Miałem poprawki z innych przedmiotów, przepraszam. Okay. Właśnie biologia spowodowała, że mogłem mieć 2 poprawki z innego przedmiotu. To się cofam, to jestem
1: czyli
0: dobry
1: biologia
0: z biologii
1: bez...
0: w takim razie. Tak, to sorry.
1: Czyli wracamy do rozmowy o dżdżownicach.
0: Wracamy do rozmowy o dżdżownicach. Byłem dobry z biologii.
1: No dobra, słuchajcie, no ja widzę, że ten temat chyba najbardziej poruszył twoje...
0: Gdzie trzeba jechać jeszcze raz?
1: Do niewielkiej miejscowości, jest to wieś o nazwie Willaston, w północno-zachodniej Anglii, tam odbywa się World Worm Charming Championships.
0: Zachodnia Anglia, dobra, sprawdzę sobie potem po programie, gdzie się wybieram.
1: A ja przechodzę do kolejnego festiwalu.
0: Bez łopaty oczywiście.
1: Tym razem Rumunia. Więc podróżujemy dosłownie po całej Europie. Tam wydarzenie, które nazywa się Electric Castle. I to też jest wydarzenie trochę zahaczające o świat muzyki, ale tutaj muzyka wcale nie jest najważniejsza. W każdym razie, wszystko, co odbywa się w ramach tego wydarzenia, zaraz powiem, jakiego rodzaju są to i dyskusje, i prelekcje, i jeszcze inne strefy, wszystko odbywa się w XVIII-wiecznym zamku w Transylwanii. Jak tylko przeczytałam o tym wydarzeniu, to oczywiście od razu sprawdziłam, czy jest to słynny zamek Drakuli. Okazuje się, że nie, ale znajduje się niedaleko. Klimat
0: ten to jest
1: więc
0: tak skomercjalizowany, że już by nie dali rady z kolejnym festiwalem.
1: No może właśnie tamten jest dużo bardziej komercyjny niż ten, w którym faktycznie Electric Castle się odbywa. Można w internecie oczywiście podejrzeć zdjęcia, można sprawdzić na nagraniach, jak to wygląda. No i jest to niesamowity klimat, no bo jest to autentycznie zachowany ten XVIII-wieczny zamek, a wewnątrz znów strefy nowych technologii, bo oczywiście to się fajnie łączy, że mamy taki stary budynek, a tutaj nowoczesność. Jest tam też gaming, jest e-sport, więc takich wydarzeń jeszcze dzisiaj na naszej liście nie było, ale też kino plenerowe, dyskusje o przyszłości, uwaga, internetu i instalacje świetlne.
0: Zamknąć i wyłączyć, to jest przyszłość internetu.
1: Na przykład. Myślę, że takie głosy też mogą się tam pojawić. Więc jest to jeden z takich najbardziej techowych festiwali Europy. Oczywiście, tak jak wspomniałam na samym początku, koncerty też się tam odbywają, ale przede wszystkim nowe technologie, dyskusje, instalacje, ale też to, co te dzisiaj potrafią. No i osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, można przeczytać też ich wiele relacji w mediach społecznościowych czy po prostu w internecie. No i są zachwycone właśnie połączeniem muzyki, sztuki, no i tej zamkowej scenerii, która tworzy wyjątkowy klimat.
0: To jest Rumunia, Electric Castle, tak?
1: Tak.
0: No dużo też w Rumunii festiwali muzycznych, ten kraj zdecydowanie rozwija się ostatnio w tym kierunku i coraz więcej, mam wrażenie, osób z Polski podróżuje tam w wakacje, szukając alternatywy od drogich imprez.

0: w Polsce chociażby. A Rumunia ma fajne, tanie z Polską połączenie lotnicze, więc jest to baza, która dzisiaj stanowi niezłe, nie wiem, źródło wakacyjnych wojaży dla części z nas, mam wrażenie.
1: No i myślę, że te zamki, których jest w Transylwanii kilka,
0: można to dołożyć. Jest klimat. Tak, można to dołożyć do całej podróży. Coś jeszcze pewnie masz na liście,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, że
0: dobra,
1: tak.
0: To Marta Zinkiewicz cały czas zabiera was na różne nietypowe festiwale w Europie. Danny Brown, Lift You Up już teraz w czwórce, 23 minuty do 9:00.

0: Danny Brown pojawia się na kilku europejskich festiwalach w tym roku, muzycznych oczywiście, ale my uciekamy od tych najbardziej znanych, czy dla różnych ludzi już dostępnych na wyciągnięcie ręki, tylko razem z Martą Zienkiewicz proponujemy wam podróże po festiwalach, które dopiero może odkryjecie dzięki czwórce, a może słyszeliście o nich wcześniej, ale przekonamy was do tego, że nie tylko samą muzyką w czasie lata festiwalowego człowiek żyje. Marta jest z nami cały czas w studio czwórki.
1: No tak, i opowiadałam chwilę temu o takich zawodach związanych z wywabianiem dżdżownic i w ogóle tyle pytań się zrodziło wtedy w twojej głowie, być może w waszych też. Ja już sprawdziłam, jakie nagrody można dostać za zwycięstwo. Uwaga, tych nagród jest kilka, no bo są różne konkurencje.
0: Na całe szczęście.
1: Najbardziej pomysłowa technika wywabiania. Najdłuższa dżdżownica, więc ktoś musi

0: mierzyć te tysiące.
1: Trochę mi szkoda tych drżdżownic teraz, że po pierwsze muszą wyjść ze swoich domków, a potem po drugie jeszcze stres, są tak męczone jakąś linijką. No dobra, no.
0: Oczywiście nie ma żadnych nagród pieniężnych, to nie o to chodzi. Nie robi się tego dla zarobku, tylko dla świetnej zabawy. Ale takim głównym trofeum, czyli właśnie za liczbę wywabionych drżdżownic, jest puchar, który jest przechodni. On z roku na rok albo jest u ciebie, albo później po prostu wędruje do kolejnego zwycięstwa.
1: Czyli
0: jest
1: szansa, że jak zdobędę w przyszłym roku, to będę musiał jeszcze wrócić tak w 2028, żeby ewentualnie przedłużyć posiadanie tego pucharu, albo wręczyć go komuś, kto wywabi z ziemi więcej dżownic niż ja.
0: No albo przyjeżdża do ciebie specjalna delegacja i w białych rękawiczkach odbierają ten puchar.
1: Chwilę przed imprezą. No może tak jest.
0: No, może tak być. No dobra, no to teraz przenosimy się do Szwecji. Tam nas jeszcze dzisiaj nie było i tam bardzo specyficzne wydarzenie, czyli festiwal średniowieczny w Wisby. Wisby. Któraś z tych opcji na pewno jest poprawna, można sobie wybrać. Ten festiwal odbywa się w sierpniu, czyli na razie wszystko to, o czym mówiliśmy, to był lipiec. No i przechodzimy właśnie w sierpień. I dlaczego uznałam, że warto powiedzieć o tym wydarzeniu średniowiecznym? No bo różnego rodzaju rekonstrukcji jest wszędzie naprawdę sporo, również w Polsce. Ponieważ, uwaga, wszyscy, którzy pojawiają się na tym średniowiecznym festiwalu w Szwecji, naprawdę przenoszą się w czasie, ponieważ tam płaci się średniowieczną walutą. Wymienia się na wejściu swoje prawdziwe pieniądze, zapewne na jakieś dukaty. Tam rozmawia się również dawnym językiem. Odbywają się różnego rodzaju turnieje rycerskie. Można spotkać mnichów, katów czy alchemików, czyli właśnie jest to taka w zasadzie podróż w czasie, aniżeli tylko festiwal. Wszyscy naprawdę się bardzo wczuwają, żeby i mówić tym językiem, i jeść to, co kiedyś prawdopodobnie można było na tym terenie zjeść. No i oczywiście korzystać z pieniędzy, które były aktualne 700 lat temu. No i oczywiście kostiumy. To też jest rzecz, która obowiązuje wszystkich, którzy pojawiają się właśnie na tym wydarzeniu.
1: Myślę, że dużo Polaków musi tam jeździć, bo lubujemy się w tego typu przebierankach. To jest akurat bardzo fajne, te rekonstrukcje, bitwy, etc., etc. No jeśli są stworzone tak idealne warunki jak te, o których opowiedziałaś, to sam chętnie zostałbym może nie uczestnikiem, ale widzem takiego festiwalu. Ale myślę, że z Polski jakieś takie grupy rekonstrukcyjne to mogą ruszać do Szwecji w sierpniu.
0: No ja myślę, że to, co właśnie wyróżnia ten festiwal, na pewno to jest to pełne zaangażowanie na każdej możliwej płaszczyźnie, czyli nie tylko wystawcy, nie tylko te rekonstrukcje, tylko to jest naprawdę przeniesienie się w czasie. Też festiwal trwa kilka dni, więc można zupełnie zapomnieć o swoim obecnym życiu, problemach.
1: I pewnie zapomnieć o sztućcach, bo je się zakładam rękami, tak no jak właśnie, to w średniowieczu ubywało.
0: Ciekawe, co tam się jadło. No to takie musiało być chyba średnio przyjemne, no, smakowo.
1: Mięsiwo, jak sądzę.
0: Jakieś mięsiwo, zdecydowanie. Jakieś ziemniaki, coś takiego.
1: Mamy coś jeszcze na liście?
0: Tak, bo skoro jesteśmy w takiej strefie właśnie kostiumów i tego, jak może wyglądać festiwal, kiedy wszyscy na nim obecnie mają jedną wspólną zajawkę, są zaangażowani, to również warto przenieść się do Holandii, ponieważ tam odbywa się Elf Fantasy Fair, czyli Elfia. Tym razem jest to wrzesień, między 19 a 20, więc krótki, dwudniowy festiwal w Holandii i jest to największy tego typu festiwal fantasy w Europie. Tam wszyscy
1: czyli zjada,
0: się przebierają.
1: Zjada poznańskiego Pyrkona.
0: No zjada, no. Tam są elfy, wiedźmy, czarodzieje. Wszyscy się przebierają. To jeszcze odbywa się w ogóle przy zamkach, pałacach, więc tak jak w Rumunii to podkreśla taki fajny klimat i znów totalnie można przenieść się do innej rzeczywistości.
1: I co, i to kończymy? Bo myślałem, że jeszcze coś powiesz o tych elfach i dlatego zrobiłem taką pauzę, ale rozumiem, że jesteśmy sfiniszowani.
0: Jeszcze bym wspomniała tylko o jednym na końcu równie ciekawym festiwalu jak ten z wywabianiem robaków. Też odbywa się w Anglii, więc oni tam umieją w dziwne wydarzenia. No ten festiwal odbywa się na koniec maja, więc już w tym roku okazja stracona, ale pomyślałam, że na koniec warto dodać, być może weźmiecie
1: można
0: to pod uwagę.
1: 2027 po prostu.
0: Tak, to nazywa się Cooper's Hill Cheese Rolling.
1: A, czyli ten festiwal z sera, który się goni, tak?
0: Tak.
1: No znam, to jest chyba w miarę popularne wydarzenie, chociaż niebezpieczne, bo można się naprawdę nieźle połamać, zbiegając z tego stromego stoku

0: za toczącym się serem, bo to o tej imprezie mówisz,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: O to chodzi, ale ja widzę, że ty jesteś świetnie w ogóle obeznany z tym wydarzeniem. Nie robi to na tobie żadnego wrażenia. Ja pierwszy raz właśnie szukając tych różnych dziwnych festiwali o tym przeczytałem i uznałem, że trzeba o tym wspomnieć.
0: Myślę, że jak się było kiedyś widzem programu TeleExpress, jeszcze w latach 90. albo na początku lat 2000, kiedy nie było internetu tak szeroko dostępnego jak dzisiaj i jakieś takie ciekawostki ze świata docierały do nas właśnie poprzez program prowadzony przez zazwyczaj pana Macieja Orłosia, to właśnie tam po raz pierwszy można było dowiedzieć się o festiwalu, czy też o tym wydarzeniu gonienia sera po stoku. No i zawsze te ujęcia były spektakularne, czasy się zmieniły, jest internet i nadal te ujęcia są spektakularne.
1: I ten ser nadal jest spuszczany z tej samej góry po 30 latach.
0: Tak jest i nadal ci zazwyczaj mężczyźni, bo nie wiem z jakiego powodu, ale zazwyczaj widzi się tam na zdjęciach więcej facetów niż kobiet. Robią naprawdę karkołomne popisy akrobatyczne, żeby ten ser dogonić i dwa przy okazji się nie zabić, ale mam wrażenie, że to jest taka impreza, która musiała mieć kilka wizyt medyków, czy nawet, nie wiem, być może startujący helikopter pogotowia ratunkowego, bo to czasem wygląda tak, jak mogłabyś sobie po prostu połamać kręgosłup.
1: Zastanawiam się, czy nie lepiej zamiast,
0: za tym serem.
1: Właśnie zamiast biec, to po prostu się, wiesz,
0: turlać.
1: Zwinąć w kulkę, no.
0: No nie wiem, to zależy też od zwinności tych, którzy decydują się gonić, ale wygląda to niekiedy na bardzo niebezpieczną rozrywkę.
1: No to ja tylko dodam, że ten ser doczytałam, że może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę.
0: No tak, to jest jak kamień puszczony w Tatrach, który może zrobić lawinę, no tylko, że na szczęście ten ser nie ma z czego zrobić tej lawiny na tym trawiastym stoku, ale w Tatrach byłoby to już niebezpieczne. Dobra, Marta, bardzo ci dziękuję, wypełniliśmy twoimi festiwalami całą godzinę reporterską. Do usłyszenia po wakacjach.
1: Do usłyszenia.
0: Odpoczywaj i oczywiście łapiemy się z tobą też na antenie czwórki, bo będziesz miała swoje programy w wakacyjnej ramówce, natomiast my w te wtorkowe poranki nie będziemy się spotykać przynajmniej przez 3 miesiące. Dziękuję ci za cały ten sezon
1: wiosenno-jesienno-zimowy,
0: tak nam się
1: no
0: złożył.
1: I trochę letni.
0: Wszystkiego dobrego, Marta Zienkiewicz.
1: Dzięki.

0: No les gusta la bebé sad. A la bebé les gusta verlos mad. Mis haters deben fumar crack. A esa bitch le quiero dar smack.
1: No les gusta la bebé smack. A la bebé les gusta ver smack. Mis haters deben fumar smack.
0: A esa bitch le quiero dar smack. New me mi bitch, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends.
1: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén.
0: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo un coco en la mano, goddamn.
2: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowie.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Love, pixelate, I fall asleep, my mistake.
1: 9 rano.
2: Pogoda.
1: Tak, taki stan mamy na zegarze. W dzień zachmurzenie małe, umiarkowane. Teraz będzie o stanie prognozy pogody. Okresami na zachodzie i na południu będzie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Wyjrzałem ten poranny deszcz w Warszawie, no już nie ma po nim śladu. Miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, południu i w centrum wieczorem. Także na południowym zachodzie kraju mogą pojawić się burze lokalnie z gradem. Mogą, to jest raczej stuprocentowa pewność. Wysokość opadów podczas burz może wynieść do 30 mm. Tutaj jest właśnie zwłaszcza rejony podgórskie, Śląsk i Podkarpacie mogą spodziewać się nawet wyższych tych opadów do 40 mm. Burze, uwaga, będą miały gwałtowny przebieg ze względu na to, że jest po prostu bardzo wysoka temperatura, jest bardzo gorąco i te zjawiska mogą przyjąć charakter ekstremalny. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie, 30 stopni w centrum i 36 na wschodzie i na południowym wschodzie. Najchłodniej będzie dzisiaj na wybrzeżu, około 20 stopni. Przy tym wszystkim jeszcze wiatr jest słaby i umiarkowany, ale oczywiście on będzie wzrastał w momencie występowania burz. Wtedy może być porywisty nawet do 100 km. Od jutra trochę chłodniej. Pewnie narzekają ci, którzy jadą nad morze, jadą na openera, bo mimo upałów, które mamy od zeszłego tygodnia, to oczywiście rozpoczyna się opener i już w prognozach pogody temperatury. No tak, nad morzem do 20 stopni maksymalnie i każdego dnia właściwie widać opady deszczu, ale o tym też jest sezon festiwalowy, w związku z tym może nie należy się obrażać.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą

0: Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.
7: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Szalenie jestem ciekaw, czy ta ścieżka dźwiękowa do Mistrzostw Świata w piłce nożnej przyciąga młodych ludzi przed telewizory i generalnie przyciąga ich do śledzenia tego, co dzieje się na boiskach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. Tym razem FIFA Sound, Future i Tyla, utwór zatytułowany Game Time. On rozpoczął trzecią godzinę naszego spotkania, natomiast jest to już kolejny z tych utworów, które możecie usłyszeć na antenie czwórki, powiązanych z Mistrzostwami Świata. Mnie to nie przekonuje,

ale może na innych działa i może przez muzykę rzeczywiście da się zainteresować sportem. 7 minut po godzinie 9 zaczęliśmy trzecią część naszego spotkania. To jest część zazwyczaj, może nie tradycyjnie, ale zazwyczaj jest poświęcona gościom muzycznym i nie inaczej będzie dzisiaj. Za kilka minut w studiu porozmawiamy o muzyce, no pewnie dla wielu o muzyce klasycznej, ponieważ moją gościnią będzie wiolonczelistka Dobrawa Czocher, niegdyś tworząca duet z super już dzisiaj popularną Hanią Rani. Nadal mają kontakt, natomiast ich drogi się rozeszły, nagrywają solo. Dobrawa wydała w tym roku nowy album zatytułowany State of Matter i przy tej okazji także będziemy dzisiaj spotykać się z Dobrawą, ale przede wszystkim dlatego, że jest ona w dużej trasie koncertowej europejskiej i o tych koncertach także chcemy wam opowiedzieć. Dobrawa już za kilka minut w naszym studiu. Posłuchamy także fragmentów albumu State of Matter, także może nie radykalnie, ale trochę zmieni się w pewnym momencie nasza propozycja muzyczna. I'm up in the smoke, put it in rotation.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Poranek czwórki.
2: Tak zwane kumoterstwo teraz wystąpiło, bo mój redakcyjny kolega pojawił się na antenie w utworze Światła. To był Delem oczywiście, którego możecie słuchać na antenie czwórki w audycjach o prowiniencji rapowej. Zdecydowanie prowiniencji rapowej w ciągu najbliższych kilkunastu minut nie będziemy poruszać w rozmowie z moją gościnią. Dobrawa Czocher, witam w studiu czwórki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale śmieję się, bo ja jeden epizod,
2: rapowy,
3: jeśli
2: masz?
3: Chodzi o rap, miałam. Tak.
2: No i proszę.
3: Naprawdę byłam zadziwiona, jeśli o to chodzi, bo wcześniej w ogóle nie słuchałam tego typu muzyki. Wydawało mi się, że to jest bardzo odległy świat od mojego. A ponieważ Kwebo Nafide zaprosił mnie, żebym wystąpiła na jego tym końcowym koncercie na Narodowym.
2: Minął rok dokładnie,
3: tak.
2: W weekend od tych dwóch występów.
3: Dokładnie, mhm. Tak. Ja się zachwyciłam jego osobowością, jego charyzmą, jego muzyką. Mogę śmiało powiedzieć teraz, że jestem jego fanką.
2: A jak na ciebie trafił? Wiesz, zbadałaś to? Czy po prostu ktoś mu podrzucił informację? Jest taka fantastyczna wiolonczelistka i musisz ją mieć na Stadionie Narodowym na koncercie.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że Kwebo jest bardzo taką intelektualną, oczytaną, osłuchaną osobą i że on po prostu sam szuka ludzi, którzy gdzieś tam mu pasują, podobają mu się. I wydaje mi się, że nie patrzy tylko na to, czy ktoś ma fame, czy nie, tylko rzeczywiście to, co ta osoba sama reprezentuje. Więc super, to była naprawdę super przygoda. Wymieniałyśmy się wtedy z moją super koleżanką Resiną, też wiączyską, która robi swoją muzykę, ponieważ ja następnego dnia, tam były dwa koncerty. Mm-hmm. Następnego dnia jechałam gdzieś też na swój koncert i Resina jednego dnia wystąpiła, ja drugiego. I też tak się poznałyśmy dzięki Kwebo właśnie z Resiną. A ta znajomość jest dla mnie o tyle ważna, że to w zasadzie jedyna wiączyńska, którą ja znam, która taką samą drogę podjęła muzyczną jak ja. Mianowicie pisze swoją muzykę, a jednak komponowanie muzyki na wiączej to jest nieco inna sprawa, kwestia niż komponowanie muzyki na przykład na fortepianie. Więc tych wiączelistek jest niewiele.
2: No i to jest też taka w obu waszych przypadkach historia, że z tej muzyki klasycznej trafiłyście do trochę tego takiego środowiska nowoczesnej muzyki, takiej, która inspiruje sale koncertowe nie tylko w filharmoniach, ale także w przestrzeniach, które zazwyczaj są dedykowane twórczości może nieco bardziej komercyjnej, ale nadal nowoczesnej i bardzo ciekawej. O tym zresztą będziemy rozmawiać, bo tematem naszego spotkania jest twój nowy album, który ukazał się w marcu, ale także trasa koncertowa, która trwa i jeździsz po Europie. Ale zostańmy na sekundę przy tym koncercie, skoro sama wywołałaś temat rapu i sama wywołałaś temat Kwebo i rzeczywiście za nami pierwsza rocznica tych dwóch pożegnalnych koncertów. Żegnać można było się ostatecznie tym ostatnim, no ale

0: Najmniej, że dwa były ostatnie. Jakie to było wrażenie dla ciebie wychodzić na scenę i grać przed, no tam było grubo ponad 60 tysięcy widzów każdego dnia?
1: Oj, od razu mam dużo takich wątków, którymi chcę się podzielić, bo zacznę od anegdoty, takiej dość śmiesznej, też dla mnie samej śmiesznej, ponieważ w momencie, kiedy ja na takim obrotowym czymś wyjechałam cała na biało z wiolonczelą i miałam tą swoją solówkę wiolonczelową, cała na biało byłam ubrana, tak, biały anioł. Miałam zagrać tą solówkę, to coś się wydarzyło na publiczności w takim sensie, że tam chyba ktoś zemdlał i kłębą...
0: Czyli ktoś pokazywał X-y tak zwane, tak?
1: I on na to zareagował, w związku z czym w ogóle jakby cały system padł, tak? Jakby ja gram, a jakby nie ma tego, nie jestem nagłośniona. No i takie, co robić? Jedyna taka sytuacja w moim życiu, więc jakby no nie byłam przygotowana, patrzę na kłębo, co robimy, no i kończymy na chwilkę. On się tam dowiedział, co się wydarzyło, no i potem jakby słyszę, że mu zaleci dalej, no to gram tą solówkę do końca, no ale to były te moje, no nie wiem, no nawet nie minuta, tak, na tej scenie. Więc to jest taka anegdota, że tak się skończył mój fame dla tylu tysięcy ludzi występ. Trochę się z tego śmieję, ale to nie poszło na marne, ponieważ tak jak właśnie mówię, poznanie Kłębo i w ogóle uczestniczenie w tego typu wydarzeniu bardzo dużo dało mi do myślenia, wiesz? W takim sensie, że ja wywodzę się właśnie ze świata muzyki klasycznej, gdzie pewnego rodzaju reżim, rygor, kontrola i gigantyczne wymagania były jakby obecne. A tutaj zobaczyłam coś, o co wydaje mi się, że tak naprawdę chodzi w muzie, czyli o taki fan, radość i podjarkę tym, co robimy na scenie. I absolutnie nie chcę powiedzieć, że tutaj nie ma tej jakości, tak? Tylko, że jakby ja wywodziłam się ze świata, gdzie ta jakość czasami czułam, że zabija we mnie swobodę i lekkość. A w momencie, kiedy poczułam to na nowo na tej scenie i właśnie o dziwo te 60 tysięcy ludzi w ogóle jakby nie wzbudziło we mnie nerwów i lęku czy stresu, tylko właśnie jakąś taką niesamowitą energię mimo tego fuck-upu, mimo tej anegdoty, o której wspomniałam na początku, tak, że tam ktoś zemdlał i jakby musieliśmy przestać wykonywać ten utwór. Ale ja zostałam z taką myślą, że po prostu zazdroszczę Kłębo tego i jakby tym wszystkim ludziom, którzy też brali udział, uczestniczyli w tym w koncercie, bo tam było wielu gości. Ja poczułam, że po prostu ta spina, która mi towarzyszy całe życie, ona zabija coś, co jest niezwykle istotne na scenie.
0: No, czy jakieś takie niesamowicie inspirujące albo wręcz formujące cię trochę na nowo doświadczenie, tak, ten koncert? A okazał się pewnie, no bo zakładam, że na początku 2025 roku nie miałaś tego jeszcze w swoich planach. Pewnie zaproszenie przyszło trochę później, już bezpośrednio przed samymi finałowymi koncertami, ale zobacz, jak fajnie zareagowała na to twoja twórczość i twoja osoba. Żałujesz, że to jest pewnie w teorii nie do powtórzenia przy Kłębo, no bo on pożegnał się, zakończył karierę i tutaj ta współpraca może nie być wam już dana, ale powtórzyłabyś coś podobnego z innym, podobnej skali artystą?
1: Absolutnie tak. I też wyszłam bogatsza o taką myśl, że te przełamywanie światów, łączenie, jakby taka wymiana twórcza, no bo tak jak mówiłam na początku, mnie się wydawało, że jestem kompletnie z innej planety i może jestem, ale zawsze na jednej i drugiej planecie jest coś, czym możemy się wymienić i wzbogacić siebie nawzajem. Także ja totalnie bym to powtórzyła, ale chciałam tylko zaznaczyć, bo chyba nie mówiłam o tym nigdzie jeszcze, że został owoc tej współpracy w postaci utworu Mania na tym ostatnim albumie, który Kłębo wydał. Tam jest jakby, ja to aranżowałam razem z Michałem Żaganem i też wykonuję ten utwór, więc tam jest takie wielkie solo wiolonczeli w utworze Mania, jeśli państwo chcecie jakby posłuchać.
0: I to jest twoje solo.
1: Kombo Kłębo na fide i gdzieś tam mój wkład, no to tam jestem.
0: Ale ja w tym dokumencie fabularyzowanym, muzycznym nie widać ciebie, prawda? Nie macie tam.
1: Nie, jeszcze wtedy się nie znaliśmy właśnie, no żałuję.
0: A no tak, bo to powstało na długo przed koncertami, przed koncertami na stadionie, jasne. No to siłą rzeczy nie mogłaś się tam pojawić, natomiast jest już album koncertowy, gdzie cię po prostu słychać.
1: Tak jest.
0: I to fantastyczna historia. Zobacz, zupełnie niespodziewanie nam się ten wywiad zaczął. To jeszcze tylko przed pierwszą przerwą i przed pierwszym posłuchaniem fragmentów twojej nowej płyty zapytam, czy na State of Matter

0: jest coś, co mogłabyś powiedzieć, że wynika bezpośrednio z tej współpracy i z tego doświadczenia koncertowego na Narodowym przy okazji pożegnań Kłebo?
1: To, o czym wspomniałam, ta myśl, że ja chcę odzyskać swobodę, lekkość i fun.
0: No to jest bardzo dużo.
1: I mimo tego, że ta muzyka, ona jest i momentami mroczna, i taka refleksyjna, i w ogóle jestem też taką osobą bardzo, mówiąc kolokwialnie, rozkminiającą życie. Dużo jest we mnie też jakiejś ciemności, oprócz tego, że jakby na co dzień w obyciu jestem dość pogodna, to jakby wewnętrznie też no, jest dużo takiego rodzaju introwertyzmu we mnie. No i w tej muzyce to słychać, ale nawet właśnie tak sobie myślę, w momencie, kiedy ta muzyka ma skłaniać ku refleksji, jednak ja bym wolała ją prezentować na żywo jakby właśnie w tej lekkości, a nie w jakimś rodzaju ciśnienia, że teraz to ma być doskonałe. I to jest ta lekcja, którą... Znaczy wcześniej też miałam różne inne doświadczenia, które mnie kierowały ku tym przemyśleniom. I ten Kłebo, myślę, że był takim zwieńczeniem. I to 60 tysięcy osób. I ten fuck up być może też, wiesz, bo ja całe życie właśnie byłam taka, że ja się tak strasznie bałam, że tam coś na przykład technicznie może się nie udać. Ja wiesz, teraz jeżdżę z looperem i na początku mnie to jakoś strasznie spinało, że o Boże, a teraz jeśli na przykład te warstwy będą jakoś poprzestawiane, że nie będą w tempie, nie będą idealnie, a właśnie być może, że ten moment zawieszenia takiego gigantycznego koncertu, na którym jest 60 tysięcy osób, pokazało mi też, że właśnie to jest okej. Hej, takie rzeczy się zdarzają, jesteśmy jakby w żywym jakimś przepływie i ta żywa tkanka jakby no, to jest niemożliwe, żeby zawsze ją mieć pod 100% kontrolą, a może nawet gdybyśmy mieli, no to byłoby nudno i byłoby nieciekawie.
0: Fantastyczna historia o wyzwoleniu. Dobrawa Czocher, moja gościni i wasza gościni w muzycznej części Poranka Czwórki. Słuchamy utworu Blue, State of Matter. To jest nowy album Dobrawy, o którym rozmawiamy. Będziemy także zaglądać w rozpiskę trasy koncertowej. Dobrawa z nami do godziny 10:00.

0: Dobrawa Czocher Blue. Jeden z utworów, które wybraliśmy dzisiaj z albumu State of Matter. Albumu, który ukazał się w marcu. Osadziłaś się już z tą płytą? Dobrawo, dzień dobry po raz kolejny w drugiej części naszej rozmowy.
1: Osadziłam się z tą płytą. Myślę, że mogę powiedzieć, że jestem z niej nadal dumna.
0: Co to znaczy nadal dumna? To ze swoich poprzednich płyt w pewnym momencie przestajesz być dumna?
1: Nie, ale myślę, że jestem dumna z tego, że rzeczywiście w jakimś sensie przeszłam samą siebie na tym albumie i właśnie mogliście Państwo to usłyszeć, bo na przykład śpiewam, a tego nie robiłam wcześniej nigdy. Na tym albumie rzeczywiście jest trochę więcej mojego głosu, jest trochę więcej elektroniki. Ja sama też gram na Moogu, czyli na syntezatorze analogowym. Otworzyłam jakieś przestrzenie w sobie, na które wcześniej nie miałam odwagi i w związku z tym jestem dumna z tego albumu i jakby nadal czuję, że no rzeczywiście stanęłam jakby, no postawiłam sobie poprzeczkę bardzo wysoko i gdzieś dosięgnęłam tam.
0: Ale siadając do pierwszych kompozycji, które potem finalnie złożyły się na State of Matter, wiedziałaś, że to pójdzie w tę stronę? Już abstrahując od tego doświadczenia koncertowego i tego otwarcia, tego nowego ja, które trochę pojawiło się wraz z tym występem, o czym mówiłaś kilka minut temu, to wiedziałaś, że to będzie takie wydawnictwo, które musi trochę zmienić twoje podejście do muzyki? Czy wyszło to przypadkowo jednak w czasie pracy, w czasie komponowania?
1: Wiesz co, te rzeczy myślę, że się jakoś tak kształtują wcześniej w tobie, one zaczynają kiełkować i później, kiedy jakby siadasz do tego procesu twórczego, to te pomysły zaczynają z ciebie wychodzić i jakby wchodzisz w jakąś nową przestrzeń, ale to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, przynajmniej w moim przypadku, że jednak doświadczenia, które zebrałam na przestrzeni poprzednich lat, kiedy też koncertowałam w pojedynkę przez 2 lata w zasadzie z moim poprzednim albumem Dreamscapes, właśnie różnego typu współprace, między innymi wspomniana z Quebo na Fide, także oczywiście duet z Hanią Rani, który wydarzył się jeszcze przed moim pierwszym solowym albumem. Te wszystkie doświadczenia i ta cała droga dawały mi bardzo do myślenia i ja zbierałam sobie do tego koszyczka moich jakichś tam doświadczeń, nowe sytuacje, nowych ludzi, nowe dźwięki, jakieś nowe pomysły. No i to tak wydaje mi się, że się zmaterializowało w tym State of Matter i wydaje mi się, że teraz wkraczam na taki nowy moment, gdzie jakby ten koszyczek znowu jest pusty i ja jakby muszę go zapełnić.
0: Ale nie masz chyba jeszcze takiej potrzeby, żeby natychmiast go zapełniać i żeby już zacząć komponować, czy jest wręcz odwrotnie?
1: No właśnie odwrotnie, czyli że jakby ja czuję, że teraz jest czas na zbieranie inspiracji, na zastanawianie się, kim ja w ogóle teraz jestem, co mnie kręci, co ja bym chciała nazbierać do tego korzyczka, chociaż też nie zawsze to jesteśmy właśnie w stanie przewidzieć, czyli życie czasami samo nami kieruje i nagle spotykamy Quebo na Fide albo kogoś, kto pokazuje nam jakieś nowe ścieżki i to, że można podchodzić do muzyki na przykład w sposób zupełnie inny. Także ja teraz jestem na takim etapie, no jakby podsumowań oczywiście tego, co się dzieje, co się stało ze State of Matter. Teraz też przedstawiam ten album na żywo, ponieważ jestem na trasie koncertowej i konfrontuję go powiedzmy z tym, jak ludzie reagują na niego, ale też gdzieś tam z tyłu głowy właśnie mam taką myśl, kim ja jestem teraz i gdzie chciałabym dalej iść jako artystka, kompozytorka.
0: A co wynika z tych konfrontacji z ludźmi na żywo? Jak oni przyjmują tę nową, no być może nawet nie wiedzą, że tę bardziej otwartą dobrawę niż z poprzednich płyt i z poprzednich tras koncertowych, kiedy mieli okazję cię widzieć. Widzisz jakąś różnicę w przyjmowaniu przez ciebie publiczności?
1: Wiesz co, przede wszystkim czuję różnicę w sobie, bo odkąd korzystam z głosu swojego, to też mam poczucie, że jakby weszłam na jakiś inny level połączenia z publicznością, że jednak ten głos ludzki jest tak organiczny, też jakby z odbiorcami, że no jeszcze inaczej wpływa na to, jak się odbiera cało krzyż.

0: kształt tego performance'u. Do tego występuję też w towarzystwie obecnie, dzięki czemu ten poziom jakiejś takiej satysfakcji z bycia na scenie i tego luzu, o którym tak, na którym mi tak zależy i o którym ja tyle mówię, no bo jakby też musicie Państwo wiedzieć, że ja... dla mnie to było naturalne, że jakby właśnie taka kontrola siebie to jest coś wskazanego, że to jest dobre i to jest dobre tylko do pewnego momentu. W którymś momencie wydaje mi się, że jak już się zgłębi tajniki na przykład gry na instrumencie, to trzeba umieć odrzucić to wszystko, co się już wie, jakby się wrzucić na głęboką wodę i nie bać się też błędów, jakby nie bać się korzystać z tego, co już się umie. A ja trochę byłam jakby cały czas w jakichś takich ramach samokontroli, takiego jakby dążenia do jakiejś perfekcji, która w muzyce klasycznej w jakimś sensie jest niezbędna do tego, żeby rzeczywiście jakby no po prostu było to piękne.
1: Ale czy ty jesteś w ogóle jeszcze dalej w muzyce klasycznej? Czy ty już nie jesteś gdzieś na pograniczu albo przeszłaś w ogóle do czegoś, co nazwalibyśmy no bardzo ogólnie mainstreamem, ale po prostu muzyki, która jest popularna, to widać po zainteresowaniu chociażby koncertami.
0: Tak, jak najbardziej. I to, o czym teraz mówię, wydaje mi się, że też jakby świadczy o tym, że ja już jestem gdzieś indziej, bo jednak w muzyce klasycznej właśnie ta kontrola, o której mówię, no jest bardzo ważna i bardzo wskazana do tego, żeby po prostu performance był doskonały. A ja chyba właśnie już jestem w takim miejscu, gdzie też pewnego rodzaju niedoskonałości i eksperyment, który czasami może się okazać czymś wspaniałym, ale czasami czymś nawet, nie wiem, nieciekawym, kiczowatym, ale że ten rodzaj eksperymentowania teraz mnie bardzo, bardzo interesuje, już od jakiegoś czasu zresztą. No i sobie w tym jestem, ale chyba gdzieś zboczyłam po drodze.
1: Nie zboczyłaś, myślę, że mówisz bardzo klarownie, a ja spróbuję jeszcze doprecyzować, zanim posłuchamy kolejnego fragmentu ze State of Matter. Czy o tobie nadal należy mówić kompozytorka i wiolonczelistka, czy trzeba już też dołożyć multiinstrumentalistka, wokalistka przez to, że te wokale nieśmiało zaczęły pojawiać się na State of Matter, że chciałabyś już wyjść tylko z tego prostego określenia wynikającego z instrumentu, który tak dobrze opanowałaś?
0: Zdecydowanie tak, więc na ten moment czuję, że jakby akcentuję bardziej tą kompozytorkę niż wiolonczelistkę. Jeśli chodzi o wokalistkę i multiinstrumentalistkę, to jeszcze myślę, że trochę mi brakuje.
1: Ale można już, można już zacząć przebąkiwać przynajmniej.
0: Tak, ale na pewno właśnie nie chciałabym definiować siebie tylko przez pryzmat mojego instrumentu, co robiłam przez większość mojego życia.
1: No to już teraz nie powiem, że wyłącznie wiolonczelistka, ale przede wszystkim także kompozytorka Dobrawa Czocher cały czas w Studiu Czwórki. Z płyty State of Matter, teraz Letter from the Soul i do rozmowy już stricte o tej części koncertowej twojego nadchodzącego lata porozmawiamy za chwilę.

0: 21 minut do godziny 10. Dobra Wieczocher. Przepięknie wybrzmiał ten utwór. To jest mój faworyt, jeśli mogę wskazać na swoje ulubione nagranie z twojego nowego albumu.
1: Bardzo się cieszę.
0: I to albumu, które jak teraz wyszło, trochę jest powiązany z Polskim Radiem, ponieważ nagrywałaś w studiach Polskiego Radia S4, całkiem niedaleko obok studia Lutosowskiego. To jest dosłownie, nie wiem, 5 minut na piechotę z gmachu głównego, w którym dzisiaj się znajdujemy i skąd nadaje Czwórka. Dobrawa, ty po premierze State of Matter zagrałaś już jedną część trasy koncertowej, taką dedykowaną, powiedziałbym, Polsce.
1: Głównie tak.
0: Głównie Polsce, a teraz ruszasz w trasę europejską. Oczywiście są tam także miejsca na mapie z naszego kraju, ale generalnie ta zagranica. Dobrze się czujesz w tym, że możesz jednak dzielić i że masz taką piękną relację z publicznością, że to nie jest tylko jeden kraj, ale że to jest cała Europa, że możesz sobie podróżować i przedstawiać swoją twórczość na całym świecie.
1: No to jest rzeczywiście niezwykłe, bo ja od początku, właśnie odkąd gdzieś sama swoją muzykę przedstawiam, to rzeczywiście miałam tą możliwość jeżdżenia po świecie, pewnie dlatego, że zaopiekowała się mną międzynarodowa agencja bookingowa, więc jakby tutaj też, no nie czarujmy się, to też nie jest tak, że jakby na początku swojej drogi bez wsparcia pewnych ludzi można sobie objechać cały świat. To jest też ciężka praca wielu osób, no ale rzeczywiście udaje się to i bookujemy. Miałam też szansę zagrać w Kanadzie, także już mogę powiedzieć, że nie tylko Europę głównie, ale też na przykład właśnie występowałam w Kanadzie. No jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i tak bardzo jak to lubię, to też czasami oczywiście ma to jakby swoją drugą stronę taką, że ja musiałam po drodze się nauczyć na przykład, ile takich koncertów zagranicznych w miesiącu to jest gdzieś mój fizycznie do zrealizowania limit. Wiesz, to są też rzeczy, które w praniu wychodzą, nie? Że wiele rzeczy nam się może wydawać, ale na przykład później okazuje się, że mamy taką konstrukcję psychofizyczną, że jak się jest 2 tygodnie non-stop na trasie, no to jakby jest za dużo. I ja na przykład takich rzeczy się gdzieś po drodze podowiadywałam, więc teraz jestem w takim punkcie, który sobie szalenie cenię, w którym jest mi bardzo dobrze i gdzie jestem jakby w pełni usatysfakcjonowana i szczęśliwa, że tych koncertów jest właśnie tyle, ile ja chciałam, żeby było. Czyli mniej więcej 3 koncerty na miesiąc i w tym też właśnie koncerty zagraniczne. Za 2 dni lecimy, ponieważ właśnie tak jak wspomniałam, teraz też towarzyszy mi Natalia Czekała, która gra na syntezatorach, ponieważ w tym albumie naprawdę jest bardzo dużo tych brzmień syntezatorowych, analogowych i nieanalogowych i ona gra właśnie i na Moogu i na klawiaturze MIDI, która jakby daje nam możliwość korzystania z wielu, wielu ciekawych brzmień. W związku z czym właśnie

0: Jestem z nią w tej trasie i czasami też oczywiście realizator dźwięku, więc ten team się powiększył i też to mi daje dużo większe poczucie satysfakcji. Lecimy na Ibizę za 2 dni. To nie jest mój pierwszy raz na hiszpańskiej wyspie, bo 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, występowałam na Lanzarocie. Mhm. I to był też jeden z takich najciekawszych punktów na mojej mapie koncertowej, bo to był występ, drodzy Państwo, w jaskini, do której wchodziło się dosłownie z 10 minut w dół, w głąb ziemi. I na środku, w tej głębi ziemi stała sobie scena i tam właśnie był mój koncert. Realizacja tego jest nawet nagrana. Możecie Państwo na YouTubie to zobaczyć. Co prawda nie widać tej przestrzeni tak dobrze, no ale ten koncert jest uwieczniony, z czego się cieszę, bo rzeczywiście no, to było szalone, niezwykłe. No takie jakbym na Marsie występowała. I sama Lanzarote w ogóle trochę tak wygląda, jakby się wylądowało na Marsie. No a teraz Ibiza.
1: A ta Ibiza z kolei jest o tyle ciekawa, że kiedy myślisz o lecie na Ibizie, to zazwyczaj myślisz o tabunach Brytyjczyków, którzy latają na Ibizę pobawić się na imprezach klubowych i że mm-hmm. Ibiza jest jednak taką kolebką muzyki house i takiego imprezowania letniego, no nawet może nie tyle, że letniego, co po prostu słonecznego w rytmie muzyki klubowej, a mm-hmm. tutaj ty trafiasz ze swoją, no jednak trochę obcą dla tego środowiska muzyką, no ale zakładam, że są tam też fani po prostu takiego klasycznego, czy też lekko podrasowanego klasycznego brzmienia i nie należy oceniać wyspy po jednym gatunku muzycznym.
0: Tak, i tam właśnie to będzie festiwal Suau, pisze się, więc chyba tak się też czyta. Podejrzewam, że po prostu organizują go osoby, które są zainteresowane trochę jednak innym typem muzyki niż tej klubowej. No i ja nie będę jedyną artystką, powiedzmy, w takim nurcie. Tam będzie też więcej osób wykonujących taką muzykę na pograniczu świata klasycznego i bardziej rozrywkowego. No, ale co do samej wyspy, no nigdy tam nie byłam, więc nie mogę nic powiedzieć. Bardzo jestem ciekawa i no, odliczam dni.
1: A miewasz takie momenty w czasie swoich podróży, w czasie trasy koncertowej, że możesz no, po próbie czy po koncercie mieć, nie wiem, dzień, dwa i poświęcić się na jakieś takie turystyczne po prostu atrakcje.
0: No widzisz,
1: próbujesz to łączyć, czy nie?
0: Widzisz, to też jest rzecz, której się nauczyłam z czasem, że dla mnie to jest ważne. Żeby jednak poczuć miejsce, że jak już gdzieś lecę i jakby oddaję jednak tą swoją energię życiową, żeby znaleźć się w tym miejscu na ziemi, to chciałabym jednak też mieć możliwość poznania tego miejsca i w przypadku Ibizy właśnie tak będzie. Lecimy dzień wcześniej i następnego dnia mamy lot, co prawda, ale bardzo późno, w związku z czym będziemy mogły też trochę sobie pozwiedzać, zobaczyć.
1: A czy ty podróżujesz ze swoim instrumentem?
0: Śmieję się, że zapytałeś teraz, bo normalnie całe życie tak i zawsze wydawało mi się to w ogóle jakby nierealne, żebym mogła zagrać cokolwiek
1: na
0: czymś nieswoim, a właśnie na Ibizie to będzie ten pierwszy raz.
1: Okej, okay, ale potem reszta trasy jest już z twoim instrumentem,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Tak.
1: Jak podróżujesz, to jest ważne techniczne pytanie. Kiedyś leciałem do Stanów Zjednoczonych na festiwal South by Southwest i potem się przesiadaliśmy z Nowego Jorku lecąc do Teksasu i na przykład jakiś muzyk, który występował na tym festiwalu ze swoim, no to pewnie był kontrabas, bo to był ogromny, mm-hmm. Ogromny instrument. Owijał go kołdrą i nie nadał go do luku bagażowego, tylko siedział z tym kontrapasem owiniętym kołdrą w przestrzeni pasażerskiej. Tak mm-hmm. bardzo był zaniepokojony o tę podróż w samolocie. Ty gdzie chowasz swoją wiolonczelę?
0: No oddajesz. Tak, tak to właśnie wygląda. Co prawda nie owijam.
1: Czy siedzisz z nią obok, czy
0: tak,
1: siedzisz z nią obok?
0: Z nią okay. obok. Właśnie dlatego teraz nie będę z nią obok w przypadku Ibizy, ponieważ jest to malutki, maleńki festiwal i oni poprosili mnie, czy mogłabym jednak zagrać na instrumencie tamtejszym, stamtąd.
1: A wiolonczeli kupuje się bilet?
0: Tak zwany extra seat.
1: Okay.
0: Ale ta kołdra mnie, powiem ci szczerze, zastanowiła, bo wydaje mi się, że są takie wymagania, żeby jednak instrument był w jakimś opakowaniu, żeby to było bezpieczne dla wszystkich.
1: Może ale... wiesz, tam doszło do jakiegoś popsucia tego etui, no nie wiem.
0: Bardzo
1: w każdym razie była to kołdra, zakładaliśmy, że chodzi o, nie wiem, utrzymanie jakiejś temperatury tego instrumentu.

0: tu w czasie, w czasie lotu, żeby, nie wiem, być może klimatyzacja nie wpłynęła na struny czy na jakość drewna.
1: Znaczy no w ogóle, wiesz, no do luku się rzuca te bagaże, prawda?
0: No tak, to dlatego pytam, jak się podróżuje, bo tam gitarę schować nawet do schowka się da, no, ale wiolonczela to jest
1: zawsze
0: już...
1: Zawsze jest obok mnie. Ten jedyny raz właśnie za dwa dni lecąc do Ibizy nie będzie jej obok mnie.
0: To normalnie biedna wiolonczela, która nie może, twoja wiolonczela, która nie może zaznać imprezy na Ibizie.
1: Zostanie w domu, w Warszawie.
0: Posługuje się do brawa jeszcze twoim Instagramem, bo tutaj najłatwiej zobaczyć tę rozpiskę. Ibiza, potem Krosno, Katowice, Holsztajn, Utrecht, Bruksela i jeszcze kilka innych miast. Masz rozpiskę naprawdę dość zajmującą twój czas przez najbliższych kilka tygodni. Jeszcze Bruksela, Katowice, Gdańsk. To jest plan na te najbliższe tygodnie dla ciebie. Dobrawa, bardzo ci dziękuję. Czas nas goni, bo nagle zrobiło się za prawie 10:10. Chciałbym, żebyśmy zakończyli jeszcze twoim utworem ze State of Matter. Dobrej drogi i niech ta wiolonczela jednak lata z tobą. I tylko ten jeden wyjątek dla Ibizy. Jakoś tak mi się jej szkoda zrobiło, że musi zostać
1: w
0: domu.
1: Też, no. Biedna.
0: A ma jakieś imię?
1: Ojejku, nie. Słuchaj, nie ma ona. Ja zawsze mówię tak trochę egzaltowanie, że to jest przedłużenie mnie. No ale jest tak, słuchaj. No instrument jest przedłużeniem ciebie.
0: Ale nie zwracasz się do niej w żaden taki sympatyczny sposób, że ta moja kochana wiolonczelko, nie.
1: Nie, czasami mówię beczka.
0: O, no to już słodko, to już słodko. Dobrawa Czocher, kompozytorka, wiolonczelistka i jeszcze nieśmiało bardzo multiinstrumentalistka i wokalistka była gościnią we wtorkowym poranku. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego i szerokości na tak zwanej trasie. A ja chyba też wykorzystam ten moment do pożegnania. Dziękuję za wtorkowy poranek. Słyszymy się ponownie w najbliższy piątek w nowych weekendowych porankach o godzinie 8. Bartek Czarkowski. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: A dziś, jak zawsze, przygotowałem prognozę pogody dla europejskich stolic. No właśnie, pogoda uległa dynamicznym zmianom w ciągu ostatnich godzin ze względu na przesuwający się na wschód front burzowy. No gdzie jest najcieplej? No najcieplej jest w Budapeszcie, stolicy Węgier. 40 stopni, no absolutne maksimum. Jest to najgorętsze miejsce na mapie europejskich stolic. Rzym, Belgrad 37-38 stopni, no tam czuć afrykański skwar. W Warszawie dziś 31 stopni. No, po wczorajszym rekordowym upale to naprawdę bardzo przyjemna pogoda. No ale mogą się pojawić także opady deszczu. Były zresztą opady deszczu już dziś, burze. No ale to przyniesie nam chyba ulgę. A najzimniej, gdzie jest najzimniej? Najzimniej jest w Reykjaviku, 12 stopni dziś, no najchłodniejsza stolica kontynentu, także może padać. No w Moskwie 18, a w Londynie i Dublinie 20-21 stopni.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 1,99 zł za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca!
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: To był Rafael i nagranie Gotta Be Cool. Nagranie, które już od wielu miesięcy krąży na parkietach, ale grają to tylko tak zwani tastemakerzy, czyli DJ-e powiązani z wytwórnią Crosstown Rebels, bo to właśnie wytwórnia Crosstown Rebels Damiana Lazarusa, bardzo popularnej w Polsce postaci, wydała ten utwór. Rafael powiedział o tym utworze tak. Wszystko zaczęło się w Los Angeles, kiedy Tobias Winkhorn puścił mi wokal, który momentalnie mnie urzekł. Kilka tygodni później, koczując na kanapie u kumpla w Nowym Jorku, zbudowałem wokół tego utwór z bardzo konkretną wizją. Chciałem czegoś bardzo emocjonalnego, jednocześnie z mocnym klubowym groove'em. Zależało mi stworzeniu fali przeplatających się emocji z chwytliwym motywem przewodnim,

który ludzie od razu podłapią i będą mogli wykrzyczeć na parkiecie. No i usłyszał to Damian Lazarus, szef wytwórni Crosstown Rebels, i później powiedział tak, raz na jakiś czas pojawia się numer, który każe ci porzucić ego, wyrzucić ręce w górę i śpiewać na całe gardło. Gotta Be Cool to właśnie taki kawałek, patrząc na reakcję ludzi za każdym razem, gdy go gram, wiem, że to będzie potężny hit. No właśnie, czy będzie to potężny hit, jestem bardzo ciekawy, mam nadzieję, że tak. Dużo klubowych numerów dziś, a za chwilę David Bay i Edit nagrania Melby Moore.

Disclosure i Varia. Nagranie, które nie ukazało się, zostało wysłane w formie promocyjnej tuż przed wydaniem, ale okazało się, że zespół, z którego samplował duet Disclosure, nie zgodził się na wykorzystanie tego utworu i całość trzeba było wycofać się i tak naprawdę nagranie Varia się nie, też Varia nie ukazało. Być może się ukaże, trwają, już od dawna, już od roku ponad trwają rozmowy na temat tak zwanego wyklirowania sampli, czyli doprowadzenia do tego, żeby stały się legalne. RP Brown i Capote, już teraz Capote, czyli Matias Modica, czyli Munk, kiedyś szef wytwórni Goma, teraz szef wytwórni Titanics. Bardzo lubię tę wytwórnię, wytwórnia nawiązująca do muzyki house, ale w tym odcieniu disco, czy też trochę soulful. I Capote wspólnie z RP Brownem wydał właśnie krążek, wydał w piątek, ostatni piątek, 26 czerwca, płytę Memento Ludi. No i Memento Ludi to jest określenie pochodzące z łaciny, oznacza pamiętaj o zabawie. No i właśnie, sami artyści mówią, że to jest to manifest spontaniczności, powrotu prawdziwego kunsztu instrumentalnego do elektroniki. Jest to przepełniony funkiem materiał, który płynnie krąży między rasowymi klubowymi bangerami, a pełnymi kompozycjami czerpiącymi z harmonii yacht rocka i neo-soulu, czy też indie dance. Ja już te nagrania z tej płyty prezentowałem, ale teraz mam nagrania, których jeszcze nie miałem okazji zaprezentować, bo kilka promówek już wcześniej dostawałem i za chwilę pojawi się kilka utworów, a Capote jeszcze powiedział tak: chcieliśmy stworzyć album, który brzmi jak zaginiona sesja studyjna z roku 78, zremiksowana i syntetyzowana na nowo w roku 2026. Już za chwilę kompozycja Used to Hold Me, potem pojawi się Love Get You, a potem jeszcze dwa inne nagrania, ale o tym powiem później.

Harvey Brown i Capote z płyty Memento Ludi. Nagranie nazywało się Love Get Ya. Jeszcze dwóch utworów posłuchamy z tej płyty. Bardzo mi się podoba ta płyta. Tu sami artyści mówią, że wszystkie partie klawiszy, basu, gitary, perkusjonaliów nagrali osobiście w studiu. Cały proces spiął klamrą dwie ery, jak mówią sami. Duet, że najpierw zarejestrowali surowe, improwizowane jamy, a później wszystko zremiksowane. Samplowano, czyli resamplowano, można powiedzieć, i zachowano taki właśnie organiczny, ludzki groove, jak oni mówią sami, The Human Swing, który jest, to prawda, znakiem rozpoznawczym brzmienia wytwórni, niemieckiej wytwórni Toy Tonics. Czasami artyści z wytwórni Toy Tonics pojawiają się na różnych występach, na festiwalach. Nie pamiętam, czy w tym roku gdzieś wystąpią, ale na pewno w tamtym roku kilka razy występowali. Nagranie zatytułowane Party, które bardzo lubię, a potem The Funk Bees.

R.P. Browne i Capote z albumu Memento Ludi. To jest płyta, która ukazała się 26 czerwca, w ostatni piątek. Bardzo dobra płyta dla wszystkich fanów klimatów disco. Crack and Smack już za chwilę. Płyta Velvet Seas Remixed. To jest nagranie, które pochodzi właśnie zremiksowanej płyty Velvet Sea. Wielu ciekawych artystów, których prezentowałem już w poprzednich audycjach, a dziś pora na francuskiego producenta i wokalistę i multiinstrumentalistę Anoraka. To jest człowiek, który działa w takim kolektywie Valeric Collective, który łączy disco lat 70. z nową falą, trochę muzyki house też się pojawia, trochę odniesień do popu. No bardzo utalentowany muzyk, który zremiksował nagranie hit, no pasujące może do ostatnich kilku dni, nagranie hit, i to jest wersja Anorak Remix.

W 2021 roku pamiętam, że przygotowywałem materiał na temat tego artysty Barry Can't Swim. No i to był początkujący muzyk, który znalazł się w artykule o wschodzących, o młodych talentach w magazynie na portalu New Musical Express. I minęło 6 lat i jest to w tej chwili jeden z najdroższych artystów na scenie klubowej. Na zabukowanie jego to fortunę trzeba wydać, żeby go zaprosić na imprezę Return to Bebo. To było właśnie to jego nowe nagranie, które zapoczątkowało też jego współpracę z wytwórnią dużą, bardzo dużą wytwórnią Atlantic Records. Czy go zobaczymy w Polsce? Nie słyszałem, żeby pojawił się w Polsce, a sam Barry Can't Swim to Joshua Maney, producent i DJ z Edynburga. Teraz pojawi się Papa Wemba Yolele w wersji Kitty Amor, trochę afro house'u w dobrym wydaniu.

0: No, trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Mówiłem o najcieplejszych i najzimniejszych miastach w Europie, stolicach, a teraz gdzie na świecie jest dziś najgoręcej i najzimniej? Najwyższe temperatury notuje się w pasie pustynnym Bliskiego Wschodu w Afryce Północnej, gdzie lato jest w pełni, jest naprawdę bardzo gorąco. W Kuwejcie i Basrze, Basra to miasto w Iraku, jest 52 stopnie w tej chwili. To biegun ciepła, przełom lipca i czerwca i lipca to jeden z najcięższych ekstremalnych upałów, które tam dominują. Natomiast w Iranie, Ahwazie jest 50 stopni, w Dolinie Śmierci 48 stopni, a najzimniej, no najzimniej jest jak zazwyczaj na Antarktydzie. Stacja Wostok to dziś minus 73 stopnie, a w stacji Amundsena Scotta jest minus 65.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
6: Czwórka. Polskie Radio.

Ktoś powiedział, że to nagranie ma barokowo-elektroniczny charakter. No i taka jest prawda. Jako Eino Kalevi, to jest fiński muzyk, producent, który stworzył swoje nagranie, Black Diamond się nazywało to nagranie, na podstawie utworu innej fińskiej grupy, power metalowej legendy, tak się o nich mówi, a ja oczywiście nie jestem fanem, nie jestem znawcą tego klimatu. Kamil Jasiński na pewno tak, grupy Stratovarius, i to było właśnie to nagranie. Natomiast na tej epce, my wysłuchaliśmy wersji oryginalnej, na tej epce pojawiły się także remiksy. Na przykład jest taki remiks, który nazywa się Soviet Funk. No i Soviet Funk to jest remiks, który bazuje na tym, to jest remiks samego artysty, jako Eino Kaleviego, który stworzył ten remiks używając wyłącznie oryginalnych instrumentów z czasów Związku Radzieckiego. I to sam powiedział, że to brzmi, opisał jako zachodnioafrykański funk przepuszczony przez filtr ZSRR z lat 80. Ja ten remix pewnie zaprezentuję w którejś z moich audycji. A także pojawił się doskonały remix od Prince'a Thomasa, norweskiego producenta i DJ-a, który stworzył wersję w stylu, no można powiedzieć, kosmicznego disco. Teraz Pevin Everett i Bakey w nagraniu I Can't Believe I Loved Her, to będzie Rainfall Remix. Nagranie bardzo znanej wokalistki zostało tu opracowane przez Bakeya i dostaliśmy bardzo ciekawą wersję tego wokalu. Już za chwilę, nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird, zapraszam na poranną, drugą godzinę porannej rezydencji z moim udziałem.

To Muramasa, jego nowy singiel Nigia, tak nazywa się ta kompozycja. Także pojawia się tu raperka Led By Her i wydała to jego własna wytwórnia Pond Recordings. A sam Muramasa mówi o tym stylu, który właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Emo Breaks, czyli połączenie mocnych breaków z emocjonalną elektroniką. Tak tłumaczy. A z kolei Led By Her powiedziała tak o tym nagraniu. Praca razem szła nam gładko jak smarowanie chleba masłem. Po prostu dobra rzecz, która przychodzi z łatwością. Większość czasu spędzamy na słuchaniu i dyskutowaniu o artystach rockowych albo o Sneaker Pimps i The Sundays. Oczywiście dopiero po tym, jak zaliczymy wizytę w kawiarni. Kiedy jesteśmy razem i coś tworzymy, nasze mózgi działają jak nieokiełznany ogień. Od po prostu dwójka dzieciaków z prowincji, która dobrze się bawi. No i jego kot Chaplin, który też nam pomaga, więc należą mu się tutaj honorowe wzmianki. To było właśnie to nagranie, nowe nagranie, a teraz pozostaniemy w takim klimacie jeszcze połamanym, breakowym, Soft Focus i Chase and Attract.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: Nina Simone i C-Line Woman. To było właśnie to nagranie, ale zremiksowane. Zremiksowane przez brazylijskiego producenta i DJ-a Moczaka. No Moczak to jest jedna z największych gwiazd na scenie house. Warto sprawdzić jego sety. Warto zobaczyć, jak gra, bo tam jest bardzo dużo ekspresji. To jest bardzo dobry DJ, który robi bardzo dużo różnych fajnych rzeczy z mikserem DJ-skim. No i bardzo dobrą ma selekcję, house'ową selekcję. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Moczaka w Polsce, ale to też pewnie niełatwo będzie, bo to też jeden z najdroższych DJ-ów. Na taką zwykłą, małą, house'ową imprezę na pewno nikogo nie będzie stać, żeby go zaprosić. A teraz artysta, którego prezentowałem już parę razy w moich audycjach. Prezentowałem też kiedyś ten remix. Baxter Jury, który wydał album w ubiegłym roku. Wydał ten album, bardzo dobry album. No i teraz ukazały się nowe wersje utworów z tego krążka. Alpha Dog, tak nazywa się kompozycja, tu zremiksowana, można powiedzieć, przez Paula Epworth'a. Paul Epworth to jest producent, legendarny producent, który współpracował przy tej płycie Baxter Jury. Jest to producent, który ma na koncie kilkadziesiąt bardzo dobrych albumów i no jeden z najlepszych producentów na świecie. Posłuchajmy, jak przerobił wersję, a może rozbudował, tak powinienem powiedzieć, rozbudował wersję utworu Alpha Dog.

0: Bardzo lubię to nagranie południowoafrykańskiego muzyka Dona Lucky. W latach 80. był pionierem muzyki, którą tworzono przy użyciu syntezatorów. Używał jako pierwszy komputera Commodore do tworzenia muzyki Stages w wersji Prince'a Thomasa, które ukazało się nakładem wytwórni Running Back, wytwórni Garda Jansona, po raz pierwszy w formie cyfrowej, wcześniej na winylu dostępne. Weronika Puszkar jest ze mną.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie, co tam w świecie słychać? Ja uwielbiam te nasze przekazki.
1: Ja też je bardzo lubię. Niestety ostatnia.
0: Tak.
1: Ostatnia, bo nowa Romówka od 1 lipca w czwórce.
0: Jutro.
1: Także tak, już jutro 1 lipca, rzeczywiście. Dzisiaj ostatni Świat 4.0, no i dzisiaj już będzie tak trochę podróżniczo. To znaczy oczywiście przyjrzymy się tym upałom na świecie i sprawdzimy, jak sobie ludzie radzą, bo to już nie tylko u nas. Zresztą no my też narzekamy, no ale jest bardzo gorąco, ale kiedy sobie zajrzymy do Niemiec albo do Francji, no to tamte temperatury wynoszą już ponad 40 stopni Celsjusza, więc trochę będzie o tym. Ale poza tym odwiedzi nas dziewczyna, która na własną rękę zrobiła sobie taką podróż po Ameryce Łacińskiej. Upodobała sobie najbardziej Brazylię, więc skupimy się głównie na tym państwie. Rio de Janeiro, São Paulo. Porozmawiamy sobie o tym, czy udało jej się złamać takie niektóre stereotypy, które mówią o tym, że to jest jednak bardzo niebezpieczny kraj.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać.
1: Zobaczymy. Co, no, znaczy, ona na pewno to potwierdzi, bo podróżowała sama, więc jestem bardzo ciekawa, jak to się w ogóle organizuje, że jednak nie umawiasz sobie żadnego hotelu, żadnej wycieczki, nie masz przewodnika, tylko sam pakujesz się, kupujesz jakiś lot i tam szukasz sobie jakiegoś noclegu, czy to na jakiejś grupie na Facebooku, no bo też musisz mieć mniej więcej jakieś informacje, która rzeczywiście dzielnica będzie okej, a która no jest niebezpieczna, no bo można łamać te stereotypy, ale na pewno coś w tym jest, prawda?
0: No tak,
1: w tym niebezpieczeństwie.
0: Tak, tak. No bardzo ciekawy temat. Włączę sobie radio.
1: Koniecznie.
0: Jadąc teraz samochodem. Czyli po godzinie 12 Weronika Puszkar, Świat 4.0. Teraz jeszcze Metronomy i nagranie Old School w wersji Playgroup, czyli Trevora Jacksona. Doskonały remix. Nazywam się Norbert Bożyn, DJ Bert. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz inne zdanie?
2: Inne zdanie?
1: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
2: Od godziny 16.
1: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Dzisiaj już chłodniej niż wczoraj, ale nadal ciepło. Minęła 12, sprawdzamy termometr.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dziś od 26-30 stopni Celsjusza na północy i na zachodzie do 33 i nawet 36 na wschodzie i na południu. Najchłodniej dzisiaj będzie na wybrzeżu, tam około 20 stopni Celsjusza. Dużo chmur właściwie w całym kraju, mniej jedynie na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a w południowej części kraju możliwe burze, lokalnie również może pojawić się grad. W związku z coraz więcej samorządów z województwa podlaskiego prosi mieszkańców o oszczędzanie wody. Apelom przyjrzał się Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok.
2: W większości z nich widzimy prośby, żeby wody używać tylko do celów socjalno-bytowych. Tak to piszą samorządowcy. Apelują o to, żeby teraz nie myć samochodów, nie podlewać ogródków i trawników, nie schładzać betonowych placów, czy nie polewać szutrowych odcinków ulic. W kilku ogłoszeniach jest też prośba o to, żeby nie napełniać przydomowych basenów. Na razie wody nie brakuje i są to tylko prośby i apele, ale samorządowcy, z którymi rozmawiałem, chcą poprosić o rozwagę mieszkańców wcześniej, zanim konieczne będą takie zakazy. Do swoich mieszkańców zwrócili się m.in. samorządowcy z Wizny, Nowogrodu, Piątnicy, Kleszczel, Grabówki czy Bociek. Na swojej stronie apel o oszczędzanie wody opublikowały też Wodociągi Podlaskie. Samorządowcy zwracają również uwagę na bardzo duże zagrożenie pożarowe i proszą o ostrożność podczas spacerów do lasów czy na łąki. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
0: Pamiętajmy też o kremie z filtrem, nawet jeżeli dzisiaj tego słońca brakuje, a na termometry znowu spojrzymy za godzinę.
1: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 4

0: Utwór Popular mija 8 minut po 12 i rozpoczynamy ostatni w tym sezonie.
1: Świat 4.0.
0: No właśnie, od 1 lipca, a więc już od jutra u nas w czwórce specjalna wakacyjna ramówka. I u nas dzisiaj też w Świecie 4.0 już taki temat bardziej wakacyjny, dlatego że będzie o podróży i to dalekiej podróży, bo do Ameryki Południowej. Odwiedzi nas już za kilka minut Ewelina Składanek, która

0: zdecydowała się na wyprawę po kilku krajach tej części świata, ale upodobała sobie wyjątkowo Brazylię. Na własną rękę zorganizowała tę podróż do kraju, który raczej nam się kojarzy z miejscem po prostu niebezpiecznym. Także sprawdzimy za kilka minut, czy uda nam się złamać trochę ten stereotyp, a może po prostu porozmawiamy sobie o tym, jak bezpiecznie podróż po Brazylii zorganizować. Zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem. Weronika Puszkar przed mikrofonem. Cześć, dzień dobry.
1: Nowość na playliście.

0: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: A w naszym studiu już Ewelina Składanek, podróżniczka, miłośniczka Ameryki Łacińskiej. Cześć.
2: Cześć.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o twojej podróży do Brazylii. Brazylia kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że to jest kraj niebezpieczny, a jak jeszcze dorzucimy do tego samotnie podróżującą kobietę, to już w ogóle wydaje się abstrakcyjny pomysł, żeby tam się wybrać, żeby się kobieta tam wybrała samotnie, ale jednak się na to zdecydowałaś. To ja ci chciałam jeszcze zapytać na początek o takie logistyczne wskazówki. Gdyby ktoś chciał sobie taką podróż bezpiecznie zorganizować. Od czego się zaczyna?
2: Na pewno, jeśli chodzi o wszystkie podróże do Ameryki Południowej, logistyka jest bardzo ważna, szczególnie na własną rękę, bo trzeba wziąć pod uwagę wielkość w ogóle Ameryki Południowej i ogólnie Ameryk obu. I nam czasami się na mapie wydaje, o, że to jest w sumie blisko, to jest kawałek. Ja tak nieraz miałam, o, że nie wiem, tu przejdę pieszo, ale potem powiększasz tą mapę, no i to jest tak 2 godziny pieszo, 40 minut pieszo. I podobnie z transportem. Ja pierwszy raz w Ameryce Południowej byłam w 2017. To się trochę zmieniło. Teraz jeśli chodzi głównie o takie linie tańsze, linie lotnicze, jest ich więcej. Natomiast w 2017 roku taniej było pojechać, załóżmy, z São Paulo do Madrytu i łatwiej to zorganizować niż, tak jak ja chciałam, z São Paulo do Kolumbii. Mhm. Ponieważ no, jest tam mało tych lotów wewnętrznych, one są też bardzo drogie.
1: Ale stąd, z Warszawy, jak to wygląda?
2: Z Warszawy teraz jest już łatwiej, są też bezpośrednie

0: loty. Ja akurat preferuję z przesiadkami, bo można dużo taniej właśnie polecieć, na przykład korzystając z brazylijskiej. Ja teraz ostatnio, jak leciałam, korzystam z brazylijskiej linii Azur, polecam w ogóle. Ona lata tak głównie między Brazylią a Portugalią, więc wiemy, że niskobudżetową linią można bardzo tanio polecieć sobie do Portugalii. Ja akurat leciałam w grudniu, więc to w ogóle tanioszka.
1: Ale to chyba trzeba być trochę już wprawionym podróżnikiem, żeby decydować się na te przesiadki jeszcze, kiedy jesteśmy na obcym kontynencie.
0: Wszystko trzeba zaplanować wcześniej, to na pewno. Tak, strategia i planowanie, tak też jak na początku powiedziałam, jest bardzo, bardzo ważna. Czy to zależy, kto lubi. Ja akurat uważam, że teraz planowanie nie jest czymś trudnym i w ogóle podróżowanie nie jest trudne w obecnych czasach. Ja na przykład się zastanawiam, nie wiem, moi rodzice, na przykład, nie wiem, w latach 80. jak pojechali samochodem do Grecji, tak? No to było wyzwanie. Teraz jak mamy internet i różnego rodzaju wyszukiwarki, portale, przeglądarki, no to na pewno jest to łatwiejsze, więc ja korzystam z różnego rodzaju wyszukiwarek i w ten sposób sobie porównuję i wybieram najtańsze opcje.
1: Czyli ty wybrałaś te opcje z przesiadkami, ale możemy sobie bezpośrednio do Brazylii polecieć i wtedy...
0: Ale wydaje mi się tak, że chyba są z Niemiec bezpośrednio. Z Warszawy rzeczywiście nie ma jakichś lotów bez przesiadek.
1: Czyli najbliżej będzie z Niemiec.
0: Tak, zazwyczaj. Ale można kupić to na jednym bilecie, nie tak jak ja, kombinując. Ja raczej szukam zawsze takich opcji powiedzmy niżej budżetowych i zawsze stawiam sobie też takie wyzwania logistyczne. Ale nie każdy to lubi.
1: No dobrze, ale jeżeli ty organizowałaś to wszystko na własną rękę, to też musiałaś sobie znaleźć nocleg i nie będąc tam wcześniej, to z czego korzystałaś? Z jakich informacji? No bo mimo tego, że pewnie będziemy łamać te stereotypy, że nie do końca jest tak niebezpiecznie w Brazylii, że można jakoś bezpiecznie podróżować, to pewnie są dzielnice mniej i bardziej przyjazne. To skąd wiedziałaś? Czy są jakieś grupy w mediach społecznościowych? Czy masz znajomych podróżników, którzy polecali ci, gdzie najlepiej tego noclegu szukać? Chodzi mi o miasto, o dzielnicę w danym mieście.
0: Tak, research tam jest bardzo ważny. W których dzielnicach wchodzić, a nawet o których porach, gdzie wchodzić. Ja akurat mam sporo znajomych Brazylijczyków, mam też znajomych z Rio de Janeiro, którzy mieszkają w różnych częściach świata akurat, ale mam też jednego znajomego na miejscu, więc najlepiej mieć kogoś, zasięgnąć opinii lokalsa po prostu, ale jest też dużo grup. Jeśli ktoś nie ma znajomych, ja też przeglądałam, jest dużo grup na przykład na Facebooku. Natomiast na grupie zazwyczaj jak napiszemy, to opinie są bardzo podzielone, trzeba to wypośrodkować. Jedni powiedzą, że jest bardzo źle, bardzo niebezpiecznie, inni powiedzą, że nie ma się czego bać. Wiadomo, że trzeba więcej tych opinii zasięgnąć. Ale tak, to są bardzo cenne informacje. Ja na przykład, ponieważ ja leciałam w sezonie teraz na Sylwestra, tam ceny są kolosalne, tak, jeśli chodzi o noclegi. No, ceny w jakiegoś hostelu, jakiegokolwiek są 3 razy większe niż w Nowym Jorku, w Rio de Janeiro na Sylwestra bądź na karnawał. Więc też szukam jakichś tańszych opcji, ale tutaj łatwo się naciąć. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Brazylię, trzeba uważać na scam. Jest bardzo dużo takich ofert fejkowych.
1: A to gdzie te oferty się pojawiają?
0: Nawet na popularnych portalach, które wynajmują lokum. I to jest czasami łatwo się nawet zorientować, bo jest bardzo duża różnica w cenie. I jeśli widzicie bardzo dużą różnicę w cenie, to najprawdopodobniej jest właśnie jakiś fake, czy po prostu próba oszustwa, no bo tam nie ma cudów. Są takie ceny, jak są, i one są podobnie. Jeśli tam widzicie już 1000 zł taniej, no to już coś jest podejrzane. Ja tak miałam, że już mnie zeskamowali, zazwyczaj w takich podróżach i tam, gdzie nie mam rozeznania, zawsze przez jakieś takie sprawdzone portale czy aplikacje korzystam, no i przez taką aplikację też już zostałam zeskamowana, zanim tam pojechałam, tak, no bo tam musisz podać dane karty, oczywiście masz jakieś bezpłatne anulowanie, ale u mnie już została ta opłata pobrana, zanim ja jeszcze tam pojechałam.
1: No myślę, że samo to, że gdzieś podajemy swój numer karty kredytowej, to już się zaczynamy stresować, że może ktoś później jakoś się tego naszego konta dostanie i sobie jeszcze pobierze jakieś kolejne pieniądze.
0: Ja nie polecam podawać poza jakimiś sprawdzonymi opcjami. No akurat ponieważ to była sprawdzona platforma, no to wiadomo, że potem możemy złożyć reklamację i ona zajmuje się ściągnięciem tych pieniędzy, no ona za to odpowiada. Dlatego takie jest bardzo ważne właśnie jednak ze sprawdzonych źródeł. Jest bardzo dużo też grup, można wejść na Facebook, i wtedy są różne grupy na WhatsAppie. Tam można znaleźć taniej, natomiast też wtedy nie ma tej gwarancji. Przeglądałam różne dzielnice, pytałam się mojego znajomego, na przykład chciałam wynająć sobie w Santa Teresa, to jest taka bardzo fajna dzielnica, czytałam, taka kolorowa, hipsterska, boho. No i widziałam, ceny tam były niższe i pisałam do mojego znajomego,

0: Znajomego, mówię, o, tu jest taki tańszy nocleg i co sądzisz o tej dzielnicy? A on mi odpowiada, Santa Teresa, okej, w dzień, ale w nocy tam czasami nie jeżdżą Ubery. No więc to są takie niuanse, które naprawdę warto znać od lokalsa. Potem jak byłam na miejscu, dowiedziałam się, że rzeczywiście ktoś nie miał takiego znajomego, nie miał takiego szczęścia jak ja i ktoś wynajął. To akurat taka dziewczyna mi opowiadała, która też samotnie podróżowała i wynajęła lokum na Santa Teresa. No i rzeczywiście miała taką sytuację, że Uber je do pewnego momentu zawiózł, a potem wysadził jej bagaże i powiedział, już dalej cię nie zawiozę, tak? No przeżyła, ale jednak trochę stresu jest, więc bardzo dobrze zrobić sobie ten research.
1: To za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy, bo ja sobie w ogóle myślę o różnych dzielnicach, które warto w Rio chociażby zobaczyć, poza tą, o której wspomniałaś. Dzisiaj z nami jest Ewelina Składanek, podróżniczka. Rozmawiamy sobie o Brazylii.

0: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: Utwór przez rap przed chwilą w czwórce. W naszym studiu dzisiaj Ewelina Składanek. Rozmawiamy sobie o podróży po Brazylii, a jaką muzykę można usłyszeć na ulicach Rio.

0: No przede wszystkim sambę. Samba i często grana na żywo, szczególnie w weekend. Są takie dzielnice, na przykład Lapa, gdzie wystarczy tam już druga, tak po południu, już ludzie wychodzą na ulicę z instrumentami, grają, śpiewają, tańczą. Ale myślę, dużo jest też funku, czyli to jest ten brazylijski funk, który wywodzi się z faweli, pewnie znamy te takie rytmy umca, umca. To jest tak, więc tego też na pewno dużo można. Myślę, że wszystkich rodzajów. Brazylia jest tak różnorodna pod każdym względem, że pod względem muzycznym również.
1: Wymieniłaś dzielnicę Lapa, to jest taka dzielnica, gdzie możemy spotkać wielu artystów, w ogóle taka kulturalna dzielnica?
0: To jest na pewno dzielnica imprezowa, słynna wśród lokalsów. Wszyscy lokalsi idą na Lapę w weekend. Jest tam dużo barów, ale właśnie w tych barach też grają muzykę na żywo. I Santa Teresa jest drugą taką dzielnicą. Tam też możemy posłuchać wielu artystów, którzy po prostu wychodzą przed knajpą albo wychodzą na ulicę. Lub też ludzie, którzy po prostu wychodzą i bawią się na ulicach.
1: Ale poza muzyką, tam też zobaczymy graffiti, jakieś muzea?
0: Tak, tak. Szczególnie w Santa Teresa. Santa Teresa jest taką dzielnicą właśnie bardziej boho, hipsterską, mogłabym tak to powiedzieć, więc tam jest dużo graffiti i tego typu klimatów, jakieś sklepy z ręcznie robionymi rzeczami, ubraniami designerskimi, więc jak najbardziej. Jest też dużo muzeów. Przyznam, że w Rio jest tyle rzeczy i jak się ma ograniczony czas, to ja niestety muzeów nie zwiedziłam, nie były na to w mojej liście, ale wiem, że jest.
1: No szczerze mówiąc, myślę o takich państwach, które oferują tak wiele, że i wyglądają tak wyjątkowo, to też chyba nie wpadłoby mi do głowy, żeby chodzić jeszcze gdzieś, wiesz, do specjalnych instytucji kultury.
0: Tak, ale pamiętam...
1: Gdybym była na krótko.
0: Tak, ale pamiętam też byłam w São Paulo i tam jest dużo muzeów bardzo nowoczesnych i to było tam właśnie 2017, więc tam były takie rodzaje muzea, wydaje mi się, których jeszcze u nas w Warszawie nie było, bardzo takie interaktywne.
1: Bo to już będzie bardziej takie miejsce, no właśnie chyba kulturalne, takie, gdzie no będziemy się czuć jak w takim wielkim mieście.
0: Tak, São Paulo zdecydowanie. To jest ogromna metropolia. Jak tam pierwszy raz byłam, to tak bardziej dla mnie to był taki kraj, który pretenduje do miana jakiejś metropolii, jak w Stanach Zjednoczonych, ogromne wieżowce, ale też bardzo dużo kontrastów, tak jak w całej Brazylii, czyli z jednej strony bardzo bogate dzielnice, butiki z jakichś najbardziej znanych designerów, najdroższe restauracje, a z drugiej strony no, wystarczy, te granice w zasadzie tak się zacierają, że w jednym momencie jesteś w takiej przestrzeni bardzo bogatej i tak to przynajmniej wygląda, a za parę kroków masz już zupełnie inną rzeczywistość. Często ludzie, którzy niestety muszą się poradzić z jakimiś trudniejszymi sprawami w życiu i te dzielnice wyglądają zupełnie inaczej.
1: Ale też po tych biedniejszych dzielnicach też tam chodziłaś?
0: Tak, ale czasami było to przypadkiem, bo to właśnie z tego wynikało, że te granice bardzo szybko się zacierają i w pewnym momencie to była taka przestrzeń, w której ja się czułam bezpiecznie, a wystarczyło przekroczyć jedną ulicę i nagle znawałam się w takiej dzielnicy, z której chciałam jak najszybciej wyjść. Ale nie mówię, że czułam się jakoś tam mega niebezpiecznie, no ale już widziałam, że to jest inna dzielnica, już ludzie troszkę inaczej na mnie patrzyli. Widać było, że no, raczej jestem tu w przypadku.
1: Ale to jest to, co, o czym mówiłaś na początku, że powinniśmy zawsze robić research i wcześniej sprawdzać, w które dzielnice się nie zapuszczać wieczorami, tak jak wcześniej wspomniałaś o tej dzielnicy Santa Teresa.
0: Dokładnie.
1: Albo do których w ogóle nie chodzić, chociaż tak się zastanawiam, jeżeli jesteśmy podróżnikami, pewnie chcemy zobaczyć wszystko.
0: Tak, to jest to coś, co odróżnia moim zdaniem podróżnika od turysty. Mhm. Właśnie, że podróżnik chce zobaczyć nie tylko tą piękną część i też chce bardziej poznać i eksploruje. Wydaje mi się, że no w Brazylii tak jak wszędzie, trzeba trzymać się jakichś podstawowych zasad takich bezpieczeństwa, tak? Czyli pierwsze trzeba obserwować lokalsów. Jeśli widzimy, że na jakiejś ulicy kogoś nie ma, no to lepiej tam nie iść, tak? Z jakichś powodów tych tłumów nie ma. Jeśli jest ciemno, tak samo, jakichś ciemnych zaułków unikamy. W Brazylii jest też to, co akurat było moim zaskoczeniem, jak byłam pierwszy raz, że nam się wydaje, że jak jest ciepło, to jest bardzo długo widno. A tam bardzo wcześnie jest zachód słońca, załóżmy 18, tak jak byłam w marcu, czy pierwszy raz, czy teraz. Więc no też może nasz ten zmrok zastać i lepiej po zmroku, szczególnie kobietom nie chodzić, to jest odradzane. Jeśli chcemy się przemieszczać, no to lepiej używać Ubera. W Brazylii Uber, na przykład w Rio, też jest dość popularny, jest dość bezpieczny. Oczywiście wiadomo, że w Uberze też trzeba zachować pewne zasady.

Trzeba się też przygotować, że trochę te pojazdy wyglądają inaczej w Europie, bo czasami przyjeżdża Uber, który prawdopodobnie samochód nie przeszedłby przeglądu w Polsce. Ale no tak, ale takie jeżdżą są stosunkowo tanie.

0: jest audycja Świat 4.0.
1: Brazylijskie dźwięki dzisiaj w czwórce, dlatego że podróżujemy sobie po tym kraju razem z Eweliną Składanek, która była już dwa razy w Brazylii. Zaczęłyśmy dopiero rozmawiać o tych bardziej niebezpiecznych miejscach, tych, które pewnie byśmy omijali, jeżeli jesteśmy po prostu turystami, bo wydaje mi się, że jeżeli już podróżujemy, to chcemy przynajmniej w ciągu dnia zobaczyć te nawet skromniejsze, dużo biedniejsze dzielnice Brazylii, żeby przekonać się, jak ludzie tam żyją.
2: Tak, na pewno. Pierwsza zasada to wiadomo, unikamy trochę, tak jak mówiłam, po zmroku, bo dużo dzielnic wygląda inaczej w dzień, inaczej po zmroku. Mniej taką przyjazną dzielnicą też jest centrum, ale to jest też chyba taka domena krajów Ameryki Południowej, że zazwyczaj centra czy stolice wyglądają najmniej ciekawie. Po prostu jak tam trafi się do centrum, to masz taką ochotę w ogóle jak najszybciej je opuścić. Ja przynajmniej tak miałam. Jest tam kilka też zabytków, no bo wiadomo, na przykład Brazylia czy Rio to nie są tylko plaże i dużo osób może o tym nie wie. Oni mają też sporo zabytków, jakieś katedry. Natomiast no, klimat jest troszkę inny.
1: Ale to jak wyglądają te biedniejsze dzielnice? Bo mówiłaś wcześniej, że właściwie nie wiadomo do końca, kiedy ta dzielnica się zaczyna. To znaczy jeszcze sobie idziemy i jest w miarę spokojnie. Wręcz poruszamy się takim miejscem, gdzie mamy dużo drogich butików, mamy restauracje, sklepy, takie zwykłe sklepy i nagle wchodzimy do miejsc, które są właśnie dużo biedniejsze?
2: Tak. Bardzo łatwo widać architektonicznie, bo to są ogromne budynki, ogromne bloki, widzimy nowoczesne. No i na chwilę jesteśmy w miejscu, gdzie to są mniej zadbane, powiedzmy, budynki. Nie ma tak ładnych chodników czy tak ładnych deptaków, więc łatwo się zorientować. Natomiast jeśli rozmawiamy

0: takie miejsca, które na pewno są warte zobaczenia, a też cieszą się różną opinią, to na pewno są fawele. Szczególnie najbardziej popularne są te w Rio. One teraz bardzo się rozwijają turystycznie, czyli jest mnóstwo wycieczek i większość osób, które teraz, ja przynajmniej, które spotkałam, no to musi odwiedzić jakąś fawelę. Ja przyznam, że od dziecka też miałam takie dziwne marzenie, że chciałam jechać do faweli. Nie wiem dlaczego, nie do Disneylandu.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze bardziej dziwne jest to, że tam są organizowane wycieczki.
0: Tak, to jest też
1: z
0: bardzo...
1: Z przewodnikiem, rozumiem.
0: Najlepiej tam iść z przewodnikiem. W sumie poza, nie ma za bardzo wstępu, bo jeśli na przykład zamawiacie Ubera, no to Uber też was wysadzi przed fawelą. W faweli jest już transport lokalsów, tam jest tak zwany mototaxi, też łatwo, on jest też zorganizowany w pewien sposób, to, bo wszyscy osoby, które, bo tam mnóstwo jeździ, bo w ogóle fawele są na wzgórzach położone. To jest tak, że tam historycznie one były zasiedlane, z tego, one powstały w Rio po zniesieniu niewolnictwa, kiedy zostało mnóstwo ludzi, bo w Brazylii było najwięcej chyba niewolników, około 5 milionów, znacznie więcej niż w Stanach, i zostało mnóstwo ludzi, którzy nie mieli nic, tak, nie mieli mieszkań.
1: Ale to rozumiem, wchodziłaś do tych własności. Faweli, tak?
0: Tak, wchodziłam. Ja akurat moim celem nie było zwiedzanie samej faweli, tylko dużo jest punktów widokowych w Brazylii. I żeby dostać się na ten punkt widokowy, każdy prowadzi przez fawelę. Więc najlepiej po prostu wykupić sobie takie wejście na ten punkt widokowy z przewodnikiem i wtedy ten przewodnik was odbiera. No i tym elementem, takim atrakcją w fawelach jest przejazd właśnie tym mototaxi. Tak jak powiedziałam, to jest dobrze, dość zorganizowane, możemy łatwo odróżnić. Oni mają taksówkarze, mają kamizelki takie odblaskowe, no i zawiodą nas do punktu, z którego ruszamy, zaczynamy trekking.
1: A jak cię czułaś w tych fawelach? To znaczy tam też jest tak, że ludzie do ciebie podchodzą, zaczepiają cię, że czujesz, że ktoś cię obserwuje?
0: Nie, tam jest tak dużo turystów, że oni są przyzwyczajeni. Teraz ja byłam w takiej mniejszej faweli, akurat bo tam ruszał ten start.
1: Ale turyści tam też zostawiają pieniądze?
0: Tam jest, z tego co słyszałam, tam się tak rozwinęło, że na przykład jest sporo klubów nocnych, do których ludzi specjalnie, czy barów przyjeżdżają do tej faweli. Natomiast tutaj to też zależy, kto ma jakie granice bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać, że w faweli wjeżdżamy w obszar, w którym znajdują się grupy terrorystyczne i przestępcze, tak? I no ja tego te będę słuchać, też doświadczyłam, dlatego że jak przejeżdżaliśmy, no to, znaczy z jednej strony masz życie, tam toczy się normalnie, masz mnóstwo turystów, kolejka po prostu do mototaxi, to tak była na 20-30 osób. My pamiętam, wtedy wzięliśmy z przewodniczkę, przewodniczka powiedziała, bo my wchodziliśmy na zachód słońca, że nie zdążymy, jeśli będziemy czekali na to mototaxi, z tego względu, że jest taka kolejka. Pojechaliśmy jakimś takim starym busikiem, on tam wiezie, bo te fawele są właśnie na wzgórzach, więc jedziemy tak pod górę. No i tam zatrzymało nas kilku chłopców. Tam trzeba się przyzwyczaić, że jak wchodzisz do faweli, no to takim normalnym obrazem jest, że masz takich chłopców, nie wiem, 16-letnich z karabinami maszynowymi. To jest podobno też normalne, no więc...
1: I oni zaczepiają i pytają, co tu robicie?
0: Akurat nas zatrzymali, bo jedna dziewczyna obok mnie nagrywała, aczkolwiek no dużo turystów nagrywa. Tylko ona nagrywała się, okazała w nieodpowiednim miejscu, tego przewodniczka nam nie powiedziała, więc podeszli do nas właśnie z bronią i kazali, coś tam zaczęli krzyczeć. Przewodniczka przetłumaczyła, żeby usunąć zdjęcia, potem sprawdzili w telefonie, kazali jeszcze usunąć z kosza, no i wtedy powiedzieli, że okej, można iść. Natomiast no taki stresik, jeden moment był, na początku się zastanawiałam, czy to może jakaś ustawka, czy coś, ale no rzeczywiście nie wyglądali przyjaźni i wtedy przewodniczka powiedziała, to jest bardzo bezpieczna fawela, ale rzeczywiście na tym terenie to jest teren gangów i tu nie można robić zdjęć. No więc trzeba też się na to przygotować, ale podjechaliśmy dalej, no i potem tam już są ludzie bardziej przyjaźni, można sobie pograć w piłkę z lokalsami. Była na tej wycieczce jedna dziewczyna, która była z synem w ogóle 7-letnim i on tam grał z nimi, więc aczkolwiek z ciekawostek powiem, że na tym samym wzgórzu to Dos Hermanos, to jest właśnie ten szczyt, na który wchodzi się przez tą fawelę, w kwietniu utkwiło, z tego co czytałam, około kilkadziesiąt turystów, z tego względu, że policja przeprowadziła tam akcję militarną, tam co jakiś czas są przeprowadzane akcje, one się nazywają pacyfistyczne. No i po prostu na skutek tego jakiś powiedzmy ludzie przez ileś godzin nie schodzili.
1: Znowu wracamy do tego, że trzeba robić research, tak. Szczególnie jeżeli wybieramy się do tak odległego państwa. Ewelina Składanek jest razem z nami, podróżniczka. Oj.

0: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: W Świecie 4.0 dzisiaj Ewelina Składanek, podróżniczka. Rozmawiamy o twojej podróży do Brazylii i poza mikrofonem jeszcze cię zapytałam, jaka pogoda jest w Brazylii o tej porze roku, bo my już się tutaj męczymy z upałami, ale mówisz, że w Brazylii chłodniej.
2: Tak, no tam jest teraz zima, więc tam jest około 20 stopni.
1: Ale to też jest ciekawe, że my właśnie też to powinniśmy brać pod uwagę. Kiedy my jedziemy, biorąc pod uwagę właśnie te pory roku, no bo wcześniej już wspomniałaś o tym, że jeżeli chodzi o ceny, to oczywiście najdroższe są wycieczki w okolicach Sylwestra i karnawału.
2: Tak, tak, zdecydowanie, więc jeśli ktoś nie potrzebuje takich atrakcji, więc bardzo dobrą, ja też robiłam research wcześniej, bardzo dobrą porą roku jest właśnie jesień, listopad. Wtedy ta temperatura jest umiarkowana, jest dużo mniej turystów, ceny są znacznie lepsze, a jeśli chodzi o lato, to jest też tak, że ta pogoda jest tropikalna, tak, więc podczas tygodnia, jak ja byłam w styczniu, no to zaznałam różnej temperatury, więc na przykład od 35-6 stopni, też do tam w okolicach 25, a jeden dzień był taki, że zresztą cały dzień lało. Mhm. To trzeba się też z tym liczyć, że latem to nie jest też tak, że ta pogoda jest tak idealna, tylko na plażowanie. Akurat właśnie słyszałam, że jesień, wiosna, że nawet wtedy można nieco lepszej pogody zaznać niż w szczycie sezonu.
1: Chociaż myślę sobie, że i my się będziemy powoli chyba do

0: tego przyzwyczajać w Polsce i w Europie. Ewelino, jeżeli chodzi o to, co koniecznie zobaczyć w Rio, no to od razu nam przychodzi do głowy pomnik Chrystusa Odkupiciela. To robi wrażenie?
1: Robi. Ja jestem osobą, która stroni od takich mocno turystycznych miejsc.
0: No tak, ale ja właśnie, kiedy myślę sobie o takich państwach jak Brazylia, to od razu sobie wyobrażam, że jeżeli tam lecimy, no to nie będziemy tam już może drugi, trzeci raz lecieć. No może tak, ale no, to nie będzie nasza taka miejscówka, do której będziemy regularnie wracać.
1: Dokładnie. I z tego samego założenia ja wyszłam i tak sobie myślę, no to jest jeden z siedmiu cudów świata, musi coś w tym być i zdecydowanie widok jest najlepszy. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej mówiłam, ja też byłam w innych punktach widokowych, na których się spinam, ale rzeczywiście to jest, tam jest widok na całe centrum. Jest to niesamowite też miejsce, nie wiem, coś ma w sobie, mimo że tam jest mnóstwo turystów i trochę tą atmosferę jednak zaburza to takie instagramowy traveling, czyli po prostu każdy ustawia się w tych pozycjach z Instagrama do tego zdjęcia, co bywa trochę takie irytujące czasami, jeśli chcesz na przykład mierzyć się widokiem, a to ktoś na ciebie krzywo patrzy, bo akurat wchodzisz mu w kadr, a jest mnóstwo osób. Warto też tam sobie zaplanować odpowiednio przyjście. Wiadomo, że wszyscy sugerują, żeby rano, no bo wtedy jest najmniej osób. Wydaje mi się, że już dużo osób ten patent zna i jak ja byłam rano, chyba przy pierwszym otwarciu, bo to jest chyba o 8, no to już dużo osób wtedy było. Natomiast, a unikać też weekendów, też tak starałam się unikać, w poniedziałek rano byłam, tak, więc wydawało mi się, że będzie tak w miarę znośnie, no tłumy tam są, no ale w Rio, w Brazylii wszędzie są tłumy, no trzeba się tego przyzwyczaić, widoki są warte tego na pewno.
0: Czytałam też jeszcze odnośnie widoków, że warto wjechać na Głowę Cukru, to też jest tak, punkt widokowy?
1: Tak, tam jest też...
0: Który przypomina po prostu cukier. Taką baryłkę cukru.
1: Tak, to jest taka kolejka, którą ruszamy i to jest jeden z takich głównych kultowych miejsc, które ja nie odwiedziłam, ale to tylko dlatego, żeby mieć powód wrócić. Ale tak, to jest też takie kultowe miejsce z świetnym widokiem. No i będąc na pomniku, gdzie jest Chrystus Odkupiciela, nie widzimy samego pomnika, a właśnie z Głowy Cukru można tą drugą perspektywę zobaczyć i z bardzo bliska zobaczyć ten pomnik. Jest też ogród botaniczny, to też może dużo osób nie wie, ja nie wiedziałam, dopiero na miejscu się dowiedziałam, jest też bardzo ciekawy ogród botaniczny, w którym też jest bardzo dobry widok na pomnik, bo w zasadzie on zajmuje się tak centralnie pod pomnikiem, więc też z bardzo ciekawej perspektywy. I Rio jest takim miastem na wzgórzach, więc jest dużo wzgórz i dużo takich punktów widokowych, z których można podziwiać miasto.
0: To jeszcze na koniec cię zapytam o jedną taką radę, żeby się nie dać oszukać pod kątem finansowym w Brazylii.
1: Na pewno trzeba patrzeć na terminal. To jest pierwsza rzecz, dlatego że w Brazylii wszędzie zapłacicie kartą, nawet za kokosa na plaży. I taka podstawowa zasada, że jeśli płacicie tymi płatnościami bezgotówkowymi, to zawsze spojrzeć na terminal. W restauracjach sami kelnerzy pokazują wam przed płatnością, żeby zapoznać się z tą kwotą. Na plaży trzeba tego pilnować, no bo czasami niektóre osoby wciskają po 1, 2, 3 zera więcej. Warto też mieć właśnie dlatego jakieś limity na karcie. A jeśli nie chcecie o to dbać, no będziecie na plaży i na przykład chcesz się chillować tylko, no to lepiej wziąć gotówkę i jakoś tak w ten sposób się kontrolować. To jest taki ten minus, bo reszta, myślę, zasad bezpieczeństwa są takie jak wszędzie.
0: Ewelina Składanek, podróżniczka, miłośniczka Ameryki Łacińskiej, była dzisiaj razem z nami. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki bardzo.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.

0: dzieje? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
1: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
2: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
3: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: I już prawie godzina 13.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj wynosi od 26 stopni Celsjusza, 30 na północy i na zachodzie, do 33-36 na wschodzie i na południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 20 stopni. Miejscami przelotnie będzie padał deszcz właściwie w całym kraju. Poza tym po upałach również prognozowane są burze. Te głównie pojawią się na południu, lokalnie również burze z gradem.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
2: Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 13. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Świat 4.0. Jak zawsze właściwie zaczniemy sobie od przeglądu newsów ze świata. Na pewno będzie trochę o upałach i o tym, jak różne kraje sobie z nimi radzą, bo mimo, że u nas wczoraj 37, czasami nawet 38 stopni wskazywały termometry i ciężko sobie z czymś takim radzić, to w niektórych państwach, na przykład w Niemczech, można było już zobaczyć 40 stopni Celsjusza. Poza tym później zrobimy przegląd wiadomości europejskich. Też tradycyjnie Piotrek Firan pojawi się w studiu. Zapraszam przez najbliższą godzinę. Jeszcze jesteśmy razem.

0: Godzinie 13:00 prawie czas na przegląd newsów.
1: Świat 4.0.
0: I zaczynamy od upałów. Czesi mają ze sobą rekordowo upalny weekend. Odnotowano krajowy rekord na północnym zachodzie Czech. Było prawie 42 stopnie Celsjusza. Stopniowe ochłodzenie ma przynieść wkraczający do kraju od zachodu zimny front atmosferyczny. Czekają na to mieszkańcy Pragi, gdzie wczoraj w południe termometry pokazały 33 stopnie.
2: No jak radzimy sobie?
3: Jak sobie radzimy? Idziemy nad wodę. To wiele nie daje, ale jest lepiej niż w mieszkaniu. Nie uciekniemy od tego upału, nie da się nawet pracować. Zimny prysznic, pozamykanie okien albo klimatyzacja pomagają tylko trochę. Nawet burza niewiele dała.
2: Burzki tak stejnie. Żadnej.
4: Chcesz tady z rodziną?
5: Z dziecka. Już zaczęły pracę.
3: Zaczęły się wakacje, więc wzięłam dzieci nad wodę. Dziś jest przyjemna, ani lodowata, ani też za ciepła. Można się orzeźwić. W weekend było nieznośnie. Spędziliśmy te dni schowani w domu przy wentylatorze, jedząc lody.
0: Z mieszkańcami Pragi rozmawiał korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. Po Polsce, Niemczech i Czechach, również na Słowacji padł rekord temperatury. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały tam wczoraj ponad 40 stopni.
6: Najwyższą temperaturę 40,5 stopnia odnotowano po godzinie 15 w miejscowości Muzla przy granicy z Węgrami. Zostanie ona oficjalnie uznana za nowy krajowy rekord ciepła po weryfikacji pomiaru przez Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. Na trzech innych stacjach na południu kraju termometry wskazały 40,3 stopnia, czyli tyle, ile wynosił dotychczasowy rekord z 2007 roku. Słowaccy klimatolodzy określili dzisiejszy dzień jako bezprecedensowy nie tylko ze względu na nowy rekord temperatury. Stało się tak również z powodu pierwszego w historii pomiarów upalnego dnia w Szczyrbskim Plesie w Tatrach Wysokich, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Część okupowanych przez Rosję ukraińskich miejscowości nie ma prądu. Takie są skutki nocnego ataku ukraińskich dronów. Radio Swoboda ustaliło, że bez energii elektrycznej są niektóre miejscowości na Krymie oraz w obwodach donieckim, chersońskim i zaporowskim.
7: Informację potwierdził szef okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego Władimir Saldo. Informują o tym również serwisy internetowe Krymski Wiatr i Exilenowa Plus. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło w ciągu nocy 209 ukraińskich bezzałogowców. Moskwa nie jest w stanie w krótkim czasie naprawić uszkodzonych podstacji energetycznych, ponieważ ukraińskie naloty zakłóciły logistykę dostaw. Kłopoty mają także rosyjskie firmy lotnicze. Jak podała gazeta Kommersant, co najmniej 20% samolotów rosyjskich linii lotniczych czeka na remont. Opóźnienia związane są z brakiem części, a ten Rosja musi ściągać od zagranicznych kontrahentów, omijając sankcje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: U nas za chwilę kolejne wiadomości. Teraz gramy Espresso Tonik w czwórce.

0: Świat 4.0.
1: Wracamy do przeglądu newsów. Księżna Kate zdobyła 3 najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii. To gest solidarności z pacjentami po diagnozie nowotworowej. Akcja charytatywna wsparła Royal Marsden, londyński szpital onkologiczny, w którym sama była leczona.
2: Księżna Kate ukończyła jedno z najbardziej znanych brytyjskich wyzwań górskich. Polega ono na wejściu na najwyższe szczyty 3 regionów Wielkiej Brytanii w 24 godziny. Dla księżnej Walii ta wyprawa była jednak czymś więcej niż sportowym wyczynem. Miała być osobistym gestem solidarności z pacjentami, którzy mierzą się z chorobą nowotworową. Po zakończeniu wyzwania księżna opublikowała zdjęcie ze szczytu Ben Nevis. Napisała, że rak nie dotyka tylko ciała. Jak podkreśliła, choroba zmienia sposób myślenia, emocje i codzienne życie. Kate zaznaczyła, że mówi o tym z własnego doświadczenia. Jej zdaniem po diagnozie i leczeniu pacjent potrzebuje także wsparcia, troski, rozmowy i pomocy w powrocie do normalności. Właśnie na taką całościową opiekę mają trafić pieniądze z charytatywnej akcji. Na mecie w Walii czekali na księżną najbliżsi: książę William, dzieci George, Charlotte i Louis, a także jej rodzice i brat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Co najmniej 1450 osób zginęło na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar rośnie. Ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają oznaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego udręki oczekiwania na wieści o zaginionych.
3: Ekipy ratunkowe wydobyły żywą kobietę, która przez 3 dni była uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w miejscowości Karabaleda. Nagranie z akcji ratunkowej przedstawia moment wydobywania kobiety spod gruzów na noszach i przenoszenia jej do karetki. W dalszej części filmu widać startujący śmigłowiec. Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby oraz pomoże w zaspokojeniu potrzeb humanitarnych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. Katastrofa pogłębia trudności wynikające z wieloletnich napięć gospodarczych i politycznych, szczególnie w przypadku przeciążonego systemu opieki zdrowotnej. W La Guaira, regionie najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi, przywrócono dostawy energii elektrycznej w 75%, dostęp do wody pitnej w 68%, a infrastrukturę drogową naprawiono w 90%. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A u nas za chwilę Piotr Firan i przegląd europejski. 19 minut po 13:00.

0: crise na Golfo dos Anos.
1: Alá, perra. Será que você sabe como rapiar? Tchua.
2: 25 minut prawie po 13. Piotrek Kwiran ze mną w studiu. Krzywi się, cześć. Dobrze, dobra pora. 25 po 13 prawie.
3: Nie, no tak, ale krzywi się z innego powodu.
2: Z jakiego?

0: że niewygodnie mi było przez chwilę, ale już mi jest bardzo wygodnie.
1: No to możemy zaczynać.
2: Eurovibe w czwórce.
1: Czy jakieś wakacyjne newsy przyniosłeś?
0: No, okaże się, trochę tak, bo chodzi o te upały, które były, a w zasadzie nawet są. W niektórych miejscach w Brukseli podczas fali upałów wybuchła afera z klimatyzacją w siedzibie Komisji Europejskiej. W piątek 26 czerwca w budynku Komisji wyłączono chłodzenie na piętrach 1-7.
1: No, zwariowali.
0: Tysiące zwykłych pracowników dostało SMS-a z informacją o przymusowym shutdownie z powodu ekstremalnej pogody. Na wyższych piętrach od 8 do 13, bo budynek ma 13 pięter, klimatyzacja działała normalnie. Ursula von der Leyen siedzi na 13.
1: Kto łączy kropki?
0: No właśnie. I tak, Ursula i większość komisarzy mieli klimatyzację. Pracownicy niższych pięter nie kryją oburzenia. To jak feudalizm, skandal, hańba. No i wypowiedzieli się w tej sprawie do mediów. Symbol gorącego lata. No i także dyskusja o oszczędzaniu energii i tego, że nie wszyscy są równi wobec upału. Można? Można. Dobrze. Irlandia od 1 lipca przejmuje półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 8 raz w historii. Koszty będą rekordowe, nawet 3-krotnie wyższe niż w poprzednich prezydencjach Cypru czy Danii. O ponad 100 milionów na przykład na bezpieczeństwo. Pytanie, dlaczego drożej? Irlandia planuje mnóstwo wydarzeń na miejscu. 270 spotkań, wizyty wielu delegatów, dużą promocję i także oczywiście logistyka pochłonie pieniądze. Jeśli chodzi o priorytety tej prezydencji, konkurencyjność gospodarki, wartości unijne, w tym bezpieczeństwo dzieci online oraz bezpieczeństwo, w tym wsparcie dla Ukrainy i negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata od 2028 do 2034. Dla młodych Irlandczyków to szansa na większą widoczność kraju, ale też temat dyskusji o tym, czy te pieniądze są dobrze wydane. I trzeci news. Europejczycy coraz mocniej chcą ograniczyć zależność od obcej technologii. Z najnowszego Eurobarometru wynika, że aż 94% Szwedów, Finów i Duńczyków uważa rozwój własnej infrastruktury cyfrowej za priorytet. Najsilniejsze poparcie dla ograniczenia zależności od USA i Chin jest w Szwecji. Tutaj mamy 88%, Niemczech, Danii, Finlandii i Luksemburgu. Młodzi i mężczyźni są szczególnie otwarci na zmianę, nawet jeśli miałaby być droższa. Liczy się bezpieczeństwo danych i niezależność, a Komisja Europejska już pracuje nad pakietem suwerenności technologicznej i chmury, od chmury po chipy AI. I już za chwilę na ten temat rozwiniemy sobie ten temat z Norbertem Całą, którym mówi o sobie, że jest głównym geekiem, więc to dobry adres, żeby porozmawiać o tym, czy Europa w ogóle ma takie zdolności, żeby stworzyć sobie tak skutecznie, znaczy stworzone to już są, ale żeby coraz więcej osób korzystało z rozwiązań chociażby mediów społecznościowych europejskich, a nie amerykańskich czy chińskich.

0: Eurovibe w czwórce.
1: Czy Europa jest gotowa uniezależnić się technologicznie od Stanów Zjednoczonych i Chin? Z najnowszego eurobarometru wynika, że poparcie dla rozwoju własnych rozwiązań cyfrowych jest bardzo wysokie, zwłaszcza w krajach nordyckich. Łączymy się z Norbertem Całą, dziennikarzem, technologicznym podcasterem i promotorem elektromobilności. Dzień dobry, Norbercie.
2: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo mi miło. Również, no właśnie, to pytanie. Czy Europa realnie może uniezależnić się technologicznie od USA i Chin? Pewnie może.

0: Ale pytanie, czy jest to opłacalne i czy nie jest za późno?
1: Realnie uważam, że nie może. I jeżeli byśmy mieli powiedzieć tak w 100%, czy faktycznie możemy odciąć sobie z jakiejś perspektywy nawet 5 lat, zupełnie odłączyć się od korporacji chińskich, korporacji amerykańskich, no to jest to praktycznie niemożliwe. Możemy budować, próbować budować swoją niezależność w wielu takich obszarach najważniejszych, takich kluczowych dla państwa, kluczowych dla strategicznych branż.
0: A pod jakim względem generalnie to jest niemożliwe? Bo to jest bardzo ciekawy wątek. Chodzi o to, że jakby tort już został podzielony i już użytkownicy przyzwyczaili się do określonych aplikacji i korzystają jakby no, w gigantycznej liczbie właśnie z nich i tutaj już za bardzo nie ma możliwości, żeby jeszcze cokolwiek wcisnąć, na przykład jakieś rozwiązanie typu media społecznościowe europejskie.
1: Takie rzeczy spokojnie zrobimy. Media społecznościowe europejskie możemy sobie zrobić. Możemy zrobić europejskie usługi w stylu Gmaila, dokumentów Google'a, systemów streamingowych. To wszystko możemy zrobić. Problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, którego taki użytkownik zwykły, który jest przed telefonem albo komputerem, nie zauważa. Czyli to są wszystkie centra obliczeniowe i centra danych. Wszystkie duże centra danych, duże centra obliczeniowe, czy to Amazonu, czy Microsoftu, czy Google'a, to są korporacje amerykańskie. I wszystkie aplikacje, nawet bardzo często mamy aplikacje europejskie, mamy, nie wiem, nasze polskie usługi cyfrowe rządowe, one korzystają z tych serwerów, które są pod władzą amerykańskich korporacji. I to jest rzecz, która jest taka, której na pierwszy rzut oka można nie widać, bo nam się wydaje, o, korzystamy z czegoś, co wydaje się, że to jest nasze polskie albo nasze europejskie. A na końcu te dane są przechowywane w serwerowniach, które może są czasami położone i w Europie, bo takie wymogi też się pojawiają, ale ciągle są to serwerownie najczęściej zarządzane w większości przypadków, ponad 70% przez amerykańskie korporacje.
0: No właśnie, Norbercie, czy w Europie w ogóle nie ma takich firm, które zajmowałyby się jak Google czy Microsoft. One cały czas, czy Nvidia, one cały czas optymalizują, szukają nowych sposobów na to, żeby te obliczenia były jak najszybciej wykonywane, żeby te układy właśnie obliczeniowe i te serwery działały jak najszybciej. Pytanie, czy właśnie na terenie Unii Europejskiej, czy w ogóle w Europie nie ma takich firm wielkich, które mogłyby też zajmować się właśnie centrami danych, centrami obliczeniowymi?
1: To jest tak, takich ogromnych jak amerykańskie nie ma, takich, które mogłyby zastąpić te amerykańskie w jakimś dużym procencie też nie ma, ale takie, które mogłyby zastąpić to te firmy w obszarach tych właśnie najbardziej chronionych, tych najbardziej nastawionych na bezpieczeństwo narodowe, tam to na pewno może się udać. I moim zdaniem właśnie ta izolacja od Stanów, od Chin powinna iść właśnie w tych najbardziej kluczowych dla gospodarki, dla kraju dziedzinach. I ona ma tam tak naprawdę największy sens, bo moim zdaniem też z takiego punktu widzenia i użytkowego, i punktu widzenia finansowego też, no to całkowita izolacja tutaj nie ma sensu. Dość pokazać ciekawą rzecz, że jak to się może nie udać. Mieliśmy kiedyś producenta sprzętu, który produkował bardzo dużo, ciągle jest producentem sprzętu, produkował telefony Huawei i był bardzo popularny również w Polsce. Reklamowały te telefony nasze gwiazdy narodowe, sportowe i potem ta firma została odcięta od usług Google'a. Po prostu urząd amerykański zakazał sprzedawania do tej firmy usług Google'a. Ta firma przestała praktycznie produkować telefony komórkowe. Ona praktycznie znikła z rynku. To pokazuje, jak te ogromne korporacje i w tym zakresie oczywiście. To pokazuje, jak te ogromne korporacje amerykańskie mają wpływ na usługi cyfrowe.
0: No dobrze, ale chciałem jeszcze się odnieść do jednego wątku, bo tak sobie myślę o takim systemie naczyń połączonych, że jednak to wszystko musi działać na jakiejś infrastrukturze i myślę sobie na przykład o firmach takich jak Nokia, Ericsson, Alcatel. Być może one sobie nie poradziły z konkurencją na rynku smartfonów czy w ogóle urządzeń mobilnych, ale jeśli chodzi o produkcję podzespołów do tworzenia całych sieci, żeby w ogóle był zasięg, czy także przesyłanie informacji między centrami danych, to one są naprawdę liderami.
1: Tak, w Europie są liderami, ale dlaczego? Zadajmy sobie pytanie. Dlatego, że tak naprawdę zrezygnowaliśmy regulacjami w Europie z korzystania z rozwiązań chińskich, czyli właśnie Huawei, ZTF-a czy innych firm i po prostu te firmy dostały w cudzysłowie bana na możliwość stosowania w takich systemach w Europie. I dlatego tutaj korzystamy z tych firm. Ale te firmy były już dość rozwinięte, te przemysły były już mocno rozwinięte, te firmy działały.

0: nie mamy możliwości zakazania teraz używania chmury Azura, Amazonu, AWS-u, czy tam właśnie AWS-u, czy innych właśnie Google'a, bo po prostu nie mamy czego tym zastąpić.
1: O co toczy się gra? Bo mam wrażenie, że o prywatność. Także w kontekście tego wątku, o którym wspomniałeś, a propos tego, że Chińczycy w wielu krajach Europy nie budują już sieci za pomocą swoich urządzeń.
0: Prywatność na pewno, ale też bezpieczeństwo, no bo jeżeli mamy sieć kluczową, jeśli dla kluczowego działania pewnych systemów potrzebna jest nam łączność, no to oddawanie tej łączności w ręce kogoś, kto nie do końca wiemy, czy jest nam przychylny, czy nie jest przychylny, to po prostu nie może mieć racji bytu. Stąd na przykład też Europa zaczyna budować swój odpowiednik łączności satelitarnej, tak jak Starlink amerykański. Bo wiadomo, Starlink jaką odegrał rolę chociażby teraz na wojnie na Ukrainie i ile razy Elon Musk straszył, że jakby coś to odetnie tego Starlinka wojsko ukraińskim. I tutaj znowu Europa chyba to zrozumiała i zaczyna budować. I znowu jest to ta gałąź, gdzie ona powinna to robić, bo w tych właśnie strategicznych, najważniejszych dla bezpieczeństwa obszarach, tamtą niezależność powinniśmy budować, ale czy ona jest nam tak bardzo potrzebna, ta niezależność na Instagramie czy na Facebooku? Pewnie mniej.
1: No właśnie, pytanie, czy Europa, czy Unia Europejska jest w stanie jednak uzyskać to, czego chce, czyli chociażby za pomocą regulacji prawnych lepiej chronić użytkowników i zmusić do tego koncerny amerykańskie. To się dzieje, bo mieliśmy chociażby przykład z USB-C w iPhonie. Teraz zapowiadane wymiany baterii, że w przyszłych urządzeniach będzie taka możliwość, żeby łatwo samemu w domu wymienić baterię, ale także gigantyczne batalie, czy to z Metą, czy to z Googlem, a propos zasad korzystania z tych serwisów i bezpieczeństwa danych i wysyłania także danych o użytkownikach za ocean. Więc presja legislacyjna także wielu krajów i dużego rynku w Unii Europejskiej ma sens.
0: Oczywiście, że ma sens i właśnie to, co powiedziałeś, to pokazuje, że to się udaje, że generalnie jako Europa możemy wywierać presję i powinniśmy to robić na te wielkie amerykańskie korporacje, bo jesteśmy bardzo znaczącym ciągle rynkiem, ciągle może konsumentem, mniej graczem, ale bardzo znaczącym. I generalnie te firmy gdzieś tam się uginają, więc powinniśmy tak. Ja się cieszę, że żyję w Europie, że mam takie regulacje. Niektórych usług może nie dostaję wtedy takich, jak dostają Amerykanie. Często o tym nie w podcaście rozmawiamy z moim kolegą, który prowadzi podcast, a mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych i on ma trochę więcej usług, one są ciekawsze, ale ja się cieszę, że ja jestem po tej stronie oceanu i mam te regulacje europejskie, bo czuję się, że jestem bezpieczniejszym użytkownikiem w internecie. To za chwilę się przejdzie też na samochody, bo samochody też są jeżdżącymi komputerami i też tu zaczną się te regulacje i też mam wrażenie, że te samochody dzięki regulacjom europejskim będą bezpieczniejsze cybernetycznie, a to jest najważniejsze w tych samochodach współczesnych, niż samochody, które będą jeździły po drugiej stronie oceanu bądź na drugim końcu tego wielkiego euroazjatyckiego kontynentu.
1: I jeszcze jeden wątek, nie wiem, czy nam wystarczy czasu, ale sztuczna inteligencja. Czy Europa totalnie skapitulowała na tym polu?
0: Patrząc na suche dane, tak, bo jeżeli chodzi o modele AI, no to tam mamy chyba jakieś 3 takie europejskie, które się w miarę rozwijają, Amerykanie mają 40, Chiny 30 chyba, więc to w ogóle ta dysproporcja to jest rząd wielkości. Tutaj myślę, że jest szansa to nadgonić, czyli jest szansa na jakieś duże modele AI od Europy, bo tutaj dość łatwo jest uczyć, w tej chwili jest taki trend, że szkolimy modele na modelach i dość łatwo możemy zrobić takiego forka i zrobić sobie po prostu, wziąć, wyszkolić nasz lokalny model na bazie modelu jakiegoś dużego modelu, czy to open source'owego, czy modelu chińskiego, czy modelu amerykańskiego, więc tutaj w tej AI możemy, mam wrażenie, że możemy najłatwiej i najszybciej tutaj dużo dogonić. Bo jest to dużo prostsze teraz właśnie szkolenie modeli na bazie już istniejących.
1: No tak, ale jednak okazuje się, że w jedności siła i większy rynek usług, tym głos jest bardziej słyszalny nawet przez takie wielkie firmy zza oceanu, z jakimi mamy na co dzień do czynienia. Więc presja też ma sens. Norbert Cała, dziennikarz technologiczny, podcaster, promotor elektromobilności, był naszym gościem. Norbercie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. Do usłyszenia.
0: Również dziękuję, do usłyszenia.
2: A w naszym studiu był Piotr Firaniak co tydzień, także dzięki za wszystkie spotkania.
1: Dziękuję.

13 minut po, zostało do godziny 14. Audycja Świat 4.0 dobiega końca i to była też ostatnia audycja w tym sezonie. Słyszymy się już właściwie w letniej ramówce, bo jutro 1 lipca, wakacje. I słyszymy się teraz w piątek po godzinie 10 w nowej audycji Przerwa Kawowa. A u nas za chwilę Kamil Jasiński pojawi się w studiu i tradycyjnie jeszcze popołudniowa, także zachęcam Was do tego, żebyście zostali z czwórką i brali udział w konkursach, bo tych na pewno przez najbliższe 2 godziny nie zabraknie. Weronika Puszkar, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: turn around and think, has entered the chat. Like, he get behind and he like, I just keep on doing that dance.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 1,99 zł za kilogram.

0: to się opłaca.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.

0: Gospodarki wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. We wtorek głównym zagrożeniem będą burze z silnymi opadami deszczu, a także upał. Obowiązują żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach podkarpackim i lubelskim. Temperatura maksymalna wyniesie tam nawet 37 stopni. W nocy na termometrach zobaczymy do 21. Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę. No i przy tak wysokiej pogodzie zaleca się zamknięcie i zasłonięcie okien, no i najlepiej założyć też na siebie coś przewiewnego, chociaż jak okna są zasłonięte, to można zrobić odwrotnie, zrzucić z siebie coś przewiewnego.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14, wtorkowe popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się nisko na taki nietrafiony utwór na początek naszego dzisiejszego spotkania. Outside, outside, lepiej jednak dzisiaj spędzać czas inside, inside. Szczególnie jeżeli klimka tutaj działa, fur, fur, fur, fur, fur. Tak właśnie działa tutaj w studiu i przez 2 godziny jestem z wami już za moment zgadywanki. Czwórkowy kubas do zgarnięcia, do którego można wlać jakiś schłodzony napitek, no i po prostu poprawiać sobie samopoczucie w te upalne dni. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy o książce, która na pewno będzie przydatna w sytuacji, kiedy twój stary wbija o 8 rano w niedzielę z bojowym zadaniem. Niezbędnik survivalowy.

0: tym wydawnictwie sobie porozmawiamy, jak przetrwać w lesie. Mamo, ja jeszcze jestem w lesie, nie zdążymy. No to właśnie, ta książka przychodzi z pomocą i o tym sobie porozmawiamy po godzinie 15. Kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższe 2 godziny. Kamil Jasiński.
1: Nowość na playliście.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: I już mamy 16 minut po godzinie 14. Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk za nami, a przed nami nasze zgadywanki. Przypominam zasady. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Nie są to skomplikowane zasady. Taka odwrócona gra w czółko, tylko ja znam hasło, a wy musicie zadawać pytania. Dla ułatwienia podaję oczywiście kategorie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniej zadanie, bo no wiadomo, właściwie nic nie wiadomo, tylko znamy kategorię. Więc może zadać dwa pytania, no a później oddać jeden strzał, a później jeden telefon, jeden strzał i jedno pytanie i tak dalej, aż zgadniemy i aż ktoś wygra kubek. Dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze. No i warto się rozejrzeć, co tam gdzieś leży, czy coś przypadkiem się nie wala, czy to nie jest nasze hasło, poszukać inspiracji dookoła siebie, jeżeli ktoś już jest w domu paprazy. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czekam na wasze telefony, a na was czeka czwórkowy kubek.

20 minut po godzinie 14 dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie 226452100. Kategoria to dom i wnętrze, chociaż jak sobie myślę o dzisiejszym haśle, to jeżeli

skorzysta się z tego czegoś na zewnątrz, no to świat się nie skończy. Można. 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Idealny utwór dla wszystkich szafiarzy. Fashion, fashion. 24 minuty po godzinie 14. I Viola jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo.
2: No, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Już jestem.
1: No to słuchamy dwóch pytań. Dzwonisz jako pierwsza.
2: Czy to jest może... Ja od razu odpowiem, bo wydaje mi się, że wiem.
1: Dobrze.
2: Czy to jest miauczący, mrauczący kot, który domaga się drapania za uszami?
1: Rozumiem, że uwielbiasz te zwierzęta. Jesteś kociarą, innymi słowy.
2: Ich... Tak, tak, takowego tak, posiadam.
1: Tak właśnie. Myślałem. Są pewne tutaj poszlaki, skoro od razu tak strzelasz. Niestety nie. To nie jest kot, ten miauczący i domagający się głaskania, ani żaden inny. Nie. Niestety, to nie jest kot.
2: Nie jest to zwierzaczek, nie.
1: Nie, nie, nie. Nie jest to zwierzę. Tak, możemy to już wykluczyć. Wiolu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tam pozdrawiamy kotka. Jak kotek się nazywa?
2: Kiki.
1: Kiki, to pozdrawiamy Kiki oczywiście też. Tak. Na razie trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Michał. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Czy ty masz kota?
3: Nie.
1: Ach, a jakieś inne zwierzę?
3: Nie.
1: No trudno. Dobrze,
3: nie
1: to
3: słuchaj.
1: Słuchaj.

0: Słuchamy pytania, słuchamy pytania.
1: Okej, dobra, czy to... Zakładam, że jest to urządzenie, więc czy służy to do chłodzenia?
0: Do chłodzenia? Nie.
1: W jakimś sensie?
0: Nie. Wszyscy tylko o chłodzie teraz myślą, ale nie. Strzelaj.
1: Okej, czy to dywan?
0: Jakbyś się owinął dywanem, to może byś się ochłodził, jak dywan byłby z naturalnych materiałów. Ale nie, to nie jest dywan. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy Przemka, halo Przemku.
2: No, hejka.
0: No, siemano. Słuchamy pytania, Przemku.
2: Czy to działa na... Czy to ma zasilanie elektryczne?
0: Nie.
2: O.
0: Nie.
2: Nie ma. No to lustro.
0: Lustro? Nie. Niestety nie. To nie jest lustro. Byłeś kiedyś w lustrach? W takim klubie?
2: A to chyba w Warszawie, to?
0: Tak. Ale znany na całą Polskę. Nie wiedzieć czemu. Jeżeli
2: wiesz,
0: nie byłeś...
2: Coś chyba kojarzę.
0: To jest taki klub...
2: Nazwy mi się mylą, ale...
0: Rozumiem. Można nie pamiętać, że się tam było. Można nie pamiętać, ale jeżeli nie byłeś, to ty...
2: To tam byłem.
0: A, to źle o tobie świadczy. Gdybyś powiedział, że nie byłeś, to by świadczyło o tobie dobrze.
2: Ale ktoś mnie tam zabrał, także wiesz, no nic za to nie mogę.
0: Na nieświadomce tam parowałeś. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się. Przemek, na razie, hej. Cały czas możecie dzwonić, wiemy, że szukamy już jakiegoś przedmiotu, to nie jest zwierzę i nie jest zasilane elektrycznie i nie służy do chłodzenia. Kategoria dom i wnętrze. Co to może być? 226452100 to jest numer do naszego studia. Do zgarnięcia jest czwórkowy kubek, który teoretycznie można byłoby postawić obok naszego dzisiejszego hasła.
3: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cięż potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: tratwa, tratwa.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Już mamy 14.30 i Krzysztofa na linii. Halo, halo, Krzyśku.
3: Cześć, cześć. Witam.
2: No, dzień dobry, jak tam w upalny dzień?
3: Upalnie.
2: Upalnie? Jakoś się chłodzisz? Masz jakieś sposoby sprawdzone?
3: Tak, siedzę akurat w samochodzie.

0: chodzę i się chodzę w tej chwili, ale wracam do domu, także niedługo będę się chodził w basenie.
1: No dobrze, komu dobrze, komu dobrze. To w takim razie słuchamy pytania.
0: Pytanie, czy to będzie coś płóciennego?
1: Nie.
0: Uuu, tego się nie spodziewałem.
1: Wszystko płócienne, tak?
0: No, chodziło mi o firanę, ale obstawiam kanapę.

0: leje jak w piekarniku.
1: No ale sobie radzisz.
0: A, radzę sobie, leje się ze mnie jak...
1: leje jak z cebra. To, tak można skończyć tę wypowiedź. Januszu, słuchamy pytania.
0: Jak nie służy do chłodzenia, to może do grzania to coś służy.
1: Nie.
0: Jeszcze mało nam ciepło.
1: Nie.
0: Nie służy do grzania. Myślałem o kuchence, jak kubek, to coś na kuchence zrobić, jakąś kawusię.
1: No nie, niestety, bez kawusi dzisiaj. Januszu, niestety, to nie ma grzania, dzisiaj nie grzejemy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
0: Ale to jest, była gadka, na razie nie.
1: Czy ja za szybko, tak? No to strzelaj. Janusz to zna zasady, stary gracz, stary wyjadacz.
0: Kombinator, tak?
1: Kombinator, niech będzie. Słuchamy strzału.
0: Nie do chłodzenia, nie do grzania. To może hamak poleżeć sobie.
1: Nie, hamak jest materiałowy, tak jak Krzysiek pytał, ale nie, to nie jest to. Pozdrówki na razie. No i Przemek wraca do gry. Halo Przemku.
2: Wraca, bo do trzech razy sztuka, na razie drugi raz, także teraz pytam ciebie, czy można na tym usiąść?
1: Lepiej nie. To będzie... Jakbyś na tym usiadł, źle to by się skończyło.
2: No to proszę ciebie... Aż tak źle. No dobrze, nie wiem. No kosz na śmieci.
1: Nie, no na koszu możesz usiąść. Nawet możesz do niego wpaść niestety, ale nie, to nie jest kosz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i do ustrzelenia jest czwórkowy kubek. Kategoria dom i wnętrze. Nie chłodzi, nie grzeje. Lepiej na tym nie siadać. Co to może być? No jeszcze więcej wam nie podpowiadam, czekam na wasze telefony. 226452100 to jest numer do naszego studia.

0: Siemanko, kłaniamy się, jak samopoczucie?
1: Bardzo dobrze, bo dzisiaj robię prawie 800 km w samochodzie, ale jest chłodno, działa, więc jest w miarę przyjemnie. Ale przechodząc do naszego konkursu, czy to pełni funkcję ozdobną?
0: Można tak uznać. Można tak uznać.
1: Kurde, mówiłeś, że nie można na tym siadać, albo źle się to skończy. To może jest to świecznik?
0: Nie, to nie jest świecznik, ale jakoś tak bardzo daleko nie jesteśmy od tego tematu.
1: Okej, dobra. Spróbujemy później jeszcze raz.
0: Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No i mamy Łukasza. Halo, halo, Łukaszu.
2: Halo, halo, witam serdecznie.
0: I jak tam u ciebie dzisiaj leci?
2: Leci dobrze, 34 na plusie pokazuje.
0: Uła, ale chyba lubisz takie pogody, co?
2: Lepiej, że... Lubię, bo chyba, póki to sprawna, więc daję radę.
0: Taki nasz Marcin Latynos się trafił w gorący chów. Słuchamy pytania.
2: Czy jest ten przedmiot wykonany ze szkła bądź z czegoś podobnego?
0: Ze szkła? Nie, nie, nie.
2: Nie. Nie jest. Kurczę, bo chciałem powiedzieć, ale dobra, nie powiem, bo się... Czy jest to może popielniczka?
0: Nie, to nie jest popielniczka, ale popielniczka może tak się pojawić w pobliżu dzisiejszego hasła. I pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, na razie. No Jagoda jest razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak tam wakacje?
3: Dobrze.
0: Odpoczywasz sobie?
3: Tak.
0: Pełen relaks?
3: Tak, tak.
0: Można żyć, zazdro, zazdro. Dobrze. Jagoda, słuchamy twojego pytania.
3: Ja bym chciała od razu strzelić.
0: Dobrze, bez pytania, proszę bardzo.
3: Czy to jest balon z helem?
0: Niestety nie. A kiedyś próbowałaś trochę łyknąć tego helu? Nawdychać się?
4: I takim głosikiem mówić?
0: Robiłaś tak?
3: Tak.
0: I co, fajnie było, prawda? Warto, warto. Miłe doświadczenia. Jagoda, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Niestety nie tym razem. To nie jest balon. Pozdrówki, może później się uda. Wszystkiego dobrego, miłych wakacji. No i mamy Jarka. Dzień dobry, Jarku.
5: Cześć, witam serdecznie.
0: Siemanko, czy ty kiedyś nawdychałeś się helu?
5: Nawdychałem.
0: No i co, pewnie brzydkie słowa mówiłeś. Śmiesznie,
5: nie,
0: tak
5: absolutnie,
0: to
5: nie. No,
0: grzeczny chłopiec, grzeczny chłopiec. Tak, słuchamy pytania.
5: Tak. Słuchajcie, to można podłączyć do prądu.
0: Nie, nie, to, tego się nie podłącza.
5: Kurczaki. Nie podłącza się, no dobra.
0: To analogowe. Analogowe urządzenie.
5: Kurde, dobra, ale strzelę. Czy to jest radio?
0: Nie, to nie jest radio. Niestety nie. Pozdrawiam dobra, serdecznie, pozdrawiam. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. I mamy Mariusza. Halo, halo.
6: No witam, cześć.
0: Witamy Mariusza i słuchamy twojego pytania.
6: Czy to możemy powiesić na ścianie?
0: Raczej nie.
6: Raczej nie. Ale dobra, strzelam od razu. Czy to będzie kaktus?
0: Kaktus ścienny. Niestety nie, to nie jest kaktus. Pozdrówki, na razie, hej, hej. 226452100. Numer do naszego studia i mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
7: Dzień dobry, dobry.
0: Dobry, dobry, słuchamy, słuchamy.
7: Powiedz mi, czy tą rzeczą, tym przedmiotem można coś otworzyć?
0: Czyjeś serce, co najwyżej. Czyjeś serce, raczej nie, niczego nie otworzysz tym. Bo się złamie.
7: Nic nie otworzy.
0: Bo się złamie.
7: No to będzie ramka do zdjęć.
0: Niestety nie. No pewne rzeczy ramką do zdjęcia, tak sobie myślę, że można byłoby otworzyć. Nie powiem, co można byłoby otworzyć. Trochę by się uszkodziło, ale dałoby radę. Pozdrówki, na razie, hej, hej. No i mamy jeszcze Maćka. Halo, Maćku.
8: Hello.
0: Siemaneczko, jak tam?
8: Elegancko, żary leje się z nieba, tak jak lubię.
0: Wiadomo, czy jesteś spocony?
8: Nie.
0: Okej, okay, czyli air condition działa. Dobrze. Odparzeń też nie ma, tak?
8: A, to bywa różnie, bo to wiesz. Jak nie wentylowane fotele, to może być różnie.
0: A, kto to widział? Wentylowane fotele, człowieku. Dobra, Maciek, konkrety. Słuchamy pytania.
8: Konkrety. Dobra, to moje pytanie brzmi, czy nazwa tego przedmiotu składa się z jednego wyrazu?
0: Tak.
8: Tak. Dobra, to w takim razie myślałem, że z dwóch to bym strzelał, ale tak to... czy to będzie serwetka?
0: Nie, to nie jest serwetka. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, do później, na razie. Aby cały czas możecie dzwonić, no jesteśmy już całkiem blisko. Jedno słowo, kategoria dom i wnętrze, przedmiot

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty pozostały już tylko do godziny 15. No i mamy Marcina. Halo, halo Marcinie.
2: Halo, dzień dobry, uszanowanie.

0: tylko o jednym myśli.
1: No już mało czasu zostało, 17 minut. Do godziny 15 trzeba podkręcić tempo i Przemek wraca do gry. Halo, Przemku.
2: No cześć, szefie, powiedz proszę, czy można coś do tego włożyć? Czy ja już w ogóle pytałem o takie coś? Pamiętasz może?
1: Czy można... Myślę, że kiedyś mogło paść takie pytanie, czy można coś do tego włożyć. No trochę podpowiem, że nie, do tego nie możesz nic włożyć, ale to możesz do czegoś włożyć. Do stojaczka.
2: To świeca?
1: Nie, to nie jest świeca. To nie jest świeca, niestety nie. Trzymaj się, pozdrówki, na razie. Ale robi się gorąco. No i teraz Karol jest razem z nami. Dzień dobry, Karolu.
3: Siema, siema.
1: Siemaneczko, jak u ciebie dzisiaj?
3: No oczywiście, jak tak samo jak reszta.
1: Tak, ale...
3: Topimy się.
1: Topisz się. Jak sobie radzisz?
3: Nawadniając się.
1: Dobrze.
3: I tyle do jutra.
1: Hydration break przez cały dzień. Słuchamy pytania.
3: Czy to jest drewniane?
1: Nie. Znaczy ma końcóweczkę, może ma zawiera elementy drewniane.
3: Dobra, ale to zapalniczka pewnie nie jest, a niech będzie.
1: Nie, to nie jest zapalniczka, ale zapalniczka jest przydatna do naszego hasła dzisiejszego. Pozdrawiam. Dobra. Na razie. Hej, dobrze, hej, hej. No to Karol trochę podpowiedział. I teraz Monika jest razem z nami. Halo.
4: Halo, witam.
1: Dzień dobry, Moniko. Słuchamy pytania.
4: Dzień dobry. Czy to jest przyrząd kuchenny?
1: Nie, ale możesz to postawić w kuchni. Ale raczej stawiasz tam, gdzie się relaksujesz, odpoczywasz.
4: To jest fajka.
1: Fajeczka? W taki sposób. Fajka pokoju oczywiście. I bez nikotyny. Nie, to nie jest fajka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Dzięki, pozdrawiam.
1: Na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Adam jest razem z nami. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
5: Powiem szczerze, że czekając padły moje strzały.
1: Tylko o fajeczkach myślisz.
5: Tylko... czy to pracuje z ogniem?
1: Tak.
5: Lampion?
1: Nie, to nie jest lampion, dziękujemy bardzo. Pozdro na razie, no trzeba to podpalić. No i mamy Marcina. Halo, Marcinie.
6: Witam serdecznie.

0: serdecznie ponownie.
1: No siemanko.
0: Czy unosi się z tego dym po odpaleniu?
1: Tak.
0: Kadzidełko.
1: Tak, to jest kadzidełko. Brawo, brawo, brawo, brawo. Czy ty czasami sobie kadzisz trochę albo komuś w otoczeniu?
0: Komuś raczej, ale zdarza mi się też odpalić to, okay. To paskudztwo.
1: Rozumiem, rozumiem. No, a jakieś zapachy masz swoje ulubione? Drzewo sandałowe?
0: Nie. To chyba to klasyczne takie to najbardziej. To prawdopodobnie drzewo sandałowe, ale głowy sobie za to nie dam urwać.
1: Dzień dobry, proszę pani, chciałbym kupić kadzidełka, takiego zapachu kadzidełek. Najlepsze. Klasyczne. No dobrze, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowy kubas jest już twój. Mam nadzieję, że kawka w tym kubku stanie obok kadzidełek.
0: Kurczę, no to teraz będę miał już dwa do kompletu te kubeczki.
1: A to jest inny, to jest inny, to jest nowiutki, to inny wzór.
0: No wiem, właśnie dlatego ten wezmę sobie, a ten drugi oddam narzeczonej.
1: Albo może warto pomyśleć, żeby zrobić taki czwórkowy ołtarzyk i właśnie tam te kadzidełka podpalić. To jest myśl, to jest myśl. Taka ścianka kubków. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, pozdrówki.
0: Okej.

Już tylko 10 minut pozostało do godziny 15. No i cóż, sezon festiwalowy w pełni. Już jutro zaczyna się w Gdyni Open Air Festival. Oczywiście nasza czwórkowa ekipa też tam się pojawi. Będziemy was informować na bieżąco, co dzieje się na tym największym festiwalu w naszym kraju. Natomiast jeżeli ktoś nie wybiera się na Open Air'a, no to wczoraj też pojawiły się informacje, że część z tych koncertów będzie transmitowana w Telewizji Polskiej. Będzie można chociaż przez chwilę poczuć jak na festiwalu, albo nawet i lepiej, bo nie trzeba stać w kolejkach do Toy-Toyów i do innych przybytków. Można wygodnie rozłożyć się na kanapie i oglądać te koncerty. Pełna lista oczywiście jest dostępna już w mediach społecznościowych. Naprawdę bardzo interesujący weekend się zapowiada i to wszystko będziemy też relacjonować w naszych mediach społecznościowych, ale także na naszej antenie.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No niestety, jeszcze trochę będzie tych upałów. Wtorek i środa z wysokimi temperaturami nawet do 36 stopni, także opadami deszczu i burzami w większości kraju, ale od czwartku upał ustąpi, a temperatura nie wzrośnie powyżej 30 stopni.

0: Autopromocja.
1: Masz inne zdanie?
2: Inne zdanie?
1: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam!
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 15. Niezbędnik survivalowy. Ta książka jest teraz przede mną. Jeden z autorów tej publikacji, Marian Wyrzykowski, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Marianie, jako doświadczony survivalowiec, człowiek, który jest w stanie przetrwać w każdych warunkach, jak sobie radzisz z upałem?
2: Jak sobie radzę z upałem? Mam zawsze przy sobie czapeczkę i staram się...
1: To ta czapeczka?
2: To ta czapeczka.
1: Okej, moro czapeczka, dobra.
2: Staram się ją zmoczyć, bo mokra powoduje to, że się chłodzę przez parowanie. Też staram się mieć jakąś chustkę, którą zakładam sobie na szyję, też zmoczoną, i ona również chłodzi moje tętnice szyjne, które wychładzają mi głowę.
1: A przy takiej temperaturze, przy takich upałach, jak teraz panują, czy wyprawa do lasu jest dobrym pomysłem?
2: Tak, bo tam jest temperatura o wiele niższa niż na słońcu i można wtedy lepiej odpocząć, schłodzić się tym, co tam las oferuje.
1: No to w takim razie w tej godzinie, w czwórce, będziemy planować wyprawę do lasu, żeby się trochę schłodzić, jak się do tego wszystkiego przygotować, co ze sobą wziąć. No na pewno wziąć te rzeczy, które nasz dzisiejszy gość przyniósł.

0: Już mamy 14 minut po godzinie 15. Marian Wyrzykowski jest razem z nami. Jeden z autorów książki Niezbędnik Survivalowy. I o survivalu będziemy dzisiaj rozmawiać. Zastanawiam się nad tym, Marian, co cię tak ciągnie do lasu i co cię ciągnie w stronę survivalu, skoro już żyjemy w takich czasach, no, że wszystko jest właśnie, nawet nie chcę powiedzieć na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie jednego kliknięcia. Nawet nie trzeba wychodzić z domu. Wszystko można załatwić. Przywiozą cię, zawiozą, odwiozą. No, mamy już wszystko, absolutnie. I no, życie jest bardzo łatwe. A ty chcesz w jakiś sposób czy sobie je utrudnić, czy jednak wrócić trochę na łono natury. Co cię ciągnie najbardziej do tego survivalu?
1: Co mnie ciągnie najbardziej do survivalu? Zaradność. Zaradność. Survival uczy zaradności. Czyli w sytuacjach, które mogą nam się spotkać i są niecodzienne, które nas zaskoczą, no to ta wiedza, te umiejętności, które się nabędzie w trakcie szkoleń survivalowych, mogą się przydać. Tutaj mówisz, że wszystko klikamy i mamy. A jak nie będziemy mieli czego kliknąć, bo na przykład nie będzie prądu, jak się skomunikujemy? Jak sobie poradzimy?
0: Przez małe tranzystorowe radyjko wtedy.
1: Przez małe tranzystorowe radyjko. Zgadza się, ale tylko będziemy mogli słuchać.
0: No dobrze, Marian, czy zdarzyły ci się takie sytuacje, że czegoś zabrakło? Bo ja wiem, że to środowisko prepersów też jest bardzo mocno rozwinięte, bardzo dużo osób tym się interesuje. Czy kiedykolwiek zdarzyła ci się taka sytuacja, czegoś nie było? Musiałeś skorzystać z tych swoich umiejętności. Czy na szczęście nie?
1: Tak. Parę razy mi się zdarzyło, że musiałem skorzystać ze swoich umiejętności.

0: Nawet w leśnym biwakowaniu jest tak, że zawsze brakuje jakiegoś elementu. Najczęściej jest to sznurek. Mhm. Wystarczy znaleźć kawałek butelki plastikowej i z tej butelki plastikowej można zrobić naprawdę bardzo dużą ilość sznurka, około 10 metrów z jednej butelki plastikowej.
1: Jak zrobić z butelki sznurek?
0: Jak zrobić z butelki sznurek? No to trzeba mieć nóż, trzeba mieć tą butelkę. Tych butelka jako owoc leśny jest bardzo powszechny, w każdym lesie można znaleźć. I odpowiednio naciąć patyk, włożyć na przykład między te dwa ten patyk nóż i już można zrobić sobie takie prowizoryczne narzędzie do cięcia z butelki, taki nawet nie sznurka, ale tasiemki, która jest bardzo wytrzymała.
1: Czyli jeżeli tak trzymamy butelkę, to tak tniemy i robimy.
0: Tniemy tak, w taki jakby spiralkę.
1: Okej, okay, dobrze. I później do czego można wykorzystać? Można coś przywiązać,
0: bo można coś
1: żeby
0: przywiązać.
1: Sobie dłoni nie uszkodzić.
0: Ona nie jest aż na tyle ostra, że się pokaleczymy. Jakiś miałem taki przypadek, że na przykład strzyłem oponę roweru. Mhm. Pękła mi opona roweru i nie byłem w stanie jechać, bo bym przetarł dętkę. Więc po prostu zszyłem sobie takim kawałkiem właśnie tasiemki oponę i pojechałem dalej. Jeszcze przejechałem 30 km, zanim się ta tasiemka nie przetarła, ale dotarłem już do domu. Okay. Więc to była taka sytuacja, która mnie zaskoczyła, no bo jak często pęka opona w rowerze? I to jeszcze z dętką.
1: Właśnie, raczej dętka.
0: Raczej dętka, tu opona mi pękła. Zszyłem, naprawiłem, pojechałem. Więc to było takie coś, co wykorzystałem. I sznurek zwykły by się przetarł, z butelki przetrwał.
1: Marian, to może za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądała twoja nauka survivalu. Czy od razu to był skok na głęboką wodę i weekend w lesie, czy jednak w jakichś takich bardziej przyjemnych, chociaż nie, w lesie jest bardzo przyjemnie, ale trochę bezpieczniejszych warunkach tego wszystkiego się uczyłeś. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: 20 minut po godzinie 15. Marian Wyrzykowski jest razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak przetrwać w lesie. Marianie, jak ty się uczyłeś tego survivalu? Czy ile w ogóle czasu zajmuje takie opanowanie tej sztuki przetrwania?
1: Jak ja się uczyłem? Wyssałem to znakiem matki, można tak powiedzieć. Od samego początku się tym interesowałem, zawsze mnie ten las ciągnął. Nawet jeszcze nie znałem słowa survival, a już chodziłem do lasu ze scyzorykiem, coś tam dłubałem w drewnie, coś sobie szałasy budowałem. Takie normalne dzieciństwo w latach 80. Później jak zaczęły lata 90, to już się zaczęły pojawiać pierwsze książki o survivalu i zacząłem je czytać. Później zacząłem chodzić do biblioteki, szukać informacji, no bo survival naturalnie się związał z wojskiem. W ogóle słowo survival poznałem w Żołnierzu Polskim. Kiedyś od kolegi dostałem jakiś stary magazyn i tam czytam, że o, ludzie chodzą do lasu, budują sobie szałasy, tam rozpalają ogniska. O, to robią to samo co ja. I piszę, to się nazywa survival. O,

0: O, to jestem survivalowcem. Zacząłem czytać, przeczytałem w słowniku języka angielskiego, co znaczy słowo przetrwać. Okej. Okay. Później zacząłem szukać w bibliotece książek, znalazłem kilka, zacząłem czytać, poznawać i tak do dzisiaj poznaję i cały czas się uczę. To nie jest tak, że poznam w ciągu tygodnia wszystkie filmy na YouTubie. Już jestem ekspertem od survivalu.
1: Okay.
0: To jest proces.
1: No dobrze, a jak oceniasz popularność tej formy spędzania wolnego czasu? Bo to jest hobby, prawda?
0: Survival przede wszystkim.
1: Teraz jest dosyć popularne. Kiedyś było bardziej popularne, jeszcze tak jak wspominasz, lata 80. Kiedy był ten taki pik?
0: To był przełom wieków. To był przełom wieków, kiedy tak naprawdę był boom na szkolenia survivalowe. Później to się zamieniło w bushcraft. To jest forma biwakowania. I w tej chwili jest więcej osób, które się zajmują bushcraftem, czyli biwakowaniem, niż survivalem.
1: No dobrze, to możesz nam wyjaśnić, bo to jest bardzo ciekawe. Jaka jest dokładnie różnica między survivalem a bushcraftem?
0: Znaczy, to są dwa elementy tej samej układanki. Bushcraft, według definicji ze słownika Collinsa, to jest sztuka życia i przetrwania w buszu. Czyli najczęściej jest to busz australijski, Nowa Zelandia, rejony RPA. Ale ze względu na to, że było to ciut bardziej atrakcyjne marketingowo niż survival, który się już przejadł trochę w Europie, no to zaczęto wprowadzać właśnie bushcraft na teren Europy jako formę biwakowania i życia w tej przestrzeni, jaką jest las, jaką jest przyroda. I czym się różni? Praktycznie tym samym. Znaczy, bo Jezu, przepraszam, nie różni się niczym.
1: Tylko inaczej jest sprzedany, po prostu coś nowego, chwyt marketingowy.
0: Chwyt marketingowy.
1: Ale to, o czym mówisz, o tej popularności na przełomie wieków, ja też to sobie przypominam, bo wtedy właśnie chyba mniej więcej byłem w harcerstwie i rzeczywiście te niektóre takie spotkania właśnie na tym polegały, tam posiedzieć trochę w lesie i tak dalej. Jakieś robiło się, to były specjalizacje, tak? Nie specjalizacje, sprawności tak, więc bardzo dobrze to wspominam. A jak jest dzisiaj? Bo ten przełom wieków to jeszcze był taki czas, no były już telefony komórkowe, ale nie było internetu. A jak dzisiaj wśród najmłodego pokolenia jest z popularnością tego hobby?
0: Jest dosyć popularne. Nie jest tak popularne, jak było to 20 lat temu, ale nadal jest popularne. Wiele osób młodych zaczyna się bawić tą zajawką, czyli chodzić do lasu. Najczęściej są to właśnie dzieci byłych harcerzy.
1: Okej, okay, wszystko czyli jasne. Zostaje w rodzinie.
0: Zostaje wszystko w rodzinie.
1: No dobrze, a jeżeli wy chcielibyście poznać sztukę przetrwania, no to dzwońcie do naszego studia, bo mamy dla was kilka egzemplarzy książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Niezbędnik survivalowy 226452100. Bez znaczenia, czy byliście już w lesie, gdzieś tam spaliście, czy po prostu chcecie się wybrać po raz pierwszy, albo przeczytać tę książkę, dzwońcie do naszego studia. 226452100.

0: 27 minut po godzinie 15. Maciek się do nas dodzwonił. Halo Maćku. Halo, halo Maćku, czy się słyszymy?
1: Cześć Kamilu, jak najbardziej.
0: Dzień dobry. Maćku, czy może masz jakieś pytanie do naszego gościa, eksperta od survivalu?
1: Akurat nie. Akurat cieszę się, że mogłem się dodzwonić. To jest mój pierwszy telefon do czwórki, więc tak naprawdę cieszę się, że się dodzwoniłem. Mam nadzieję, że wszystkiego się dowiem praktycznie z książki, bo mam jakieś doświadczenia. Chodzę po lesie, zbieram ekwipunek, też zarażam młodszego syna w te przyjemności. No i co, no spróbować dalej, no. dalej
0: Dobrze.
1: Działać w lesie.
0: To w takim razie, czy możesz nam powiedzieć, czy kiedyś nocowałeś w lesie?
1: Jeszcze nie. Choć mam już przygotowany właśnie na taką pogodę, jak jest teraz. Mam przygotowany hamak z moskitierą, jakieś właśnie śpiwory, więc ale jeszcze tak, żeby właśnie nie nocowałem typowo w lesie, tak dziko, może tak.
0: Dobrze. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Książka jest już twoja. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej. No jeszcze Wojtek się do nas dodzwonił. Halo Wojtku.
2: Halo.
0: Dzień dobry. Czy ty kiedyś w lesie nocowałeś?
2: Nie, ale dużo czasu spędzałem w lesie w młodości.
0: W młodości?
2: I obok lasu mieszka.
0: Okej, rozumiem. Czy survival nie jest ci obcy absolutnie?
2: Nie.
0: Dobrze.
2: Chyba nie.
0: Dajesz radę. Książka jest już twoja, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Na razie. W nawiązaniu do tego, co mówił nasz poprzedni gość, jak chciałby przenocować w lesie przy takich temperaturach, przy tym, co jest obecnie, no to powiedział, że ma hamak z moskitierą. Co jeszcze mu będzie potrzebne?
3: Na pewno śpiwór, materac.
0: No ale jak ma hamak, to po co materac? W hamaku będzie spał.
3: No właśnie, ale wtedy jak ma hamak, to pod hamakiem robi się taka poduszka powietrzna, która ochładza nas. I nawet jak mamy śpiwór, to śpiwór pod naszym ciężarem się kompresuje i nas nie izoluje od zimna.
0: Okej, dobrze.
3: Więc ja przynajmniej zawsze robię tak, że jak mam hamak i śpię w hamaku, wkładam tam albo karimatę, albo materac, na tym śpię.
0: Izolacja. I coś jeszcze będzie nam potrzebnego? Scyzoryk.
3: Scyzoryk by się przydał, jakiś nóż. No i coś do jedzenia, coś do gotowania, coś do picia.
0: No ale to, że nocujemy w lesie, to też wpływa na to, co możemy ze sobą zabrać, jeśli chodzi o jedzenie. Co ty z reguły zabierasz?
3: Co ja najczęściej zabieram z sobą? Kanapki.
0: Czyli na gotowe, tak?
3: Na gotowe, tak.
0: Ja już sobie nie zawracasz głowy gotowaniem, jakieś suszone owoce też pewnie.
3: Suszone owoce, orzechy, peski ze słonecznika.
0: Coś wartościowego,
3: coś co daje takiej energii.
0: No dobrze, czy zdarza ci się coś w lesie ugotować?
3: Zdarza się ugotować.
0: I co wtedy gotujesz?
3: Co wtedy gotuję? Mam taką, ojejku, zalewajkę.
0: Zupkę
3: po prostu, zalewajkę gotuję.
0: Zawsze to się sprawdza. No dobrze, Marianie, a możesz nam powiedzieć, co dzisiaj akurat ze sobą wziąłeś do studia? Co tam jest w twoim ekwipunku?
3: Wziąłem takie typowe wyposażenie, które może się przydać w ciągu jednodniowej wycieczki.
0: To jest na nocowankę czy bez nocowania?
3: Z tym, co tutaj mam, mógłbym nocować.
0: Okej, dobrze.
3: W takich warunkach, jak dzisiaj są, bez problemu mógłbym nocować. I co ja mam? Tak jak tutaj słuchacz powiedział, ma hamak.
0: Mhm. To jest hamak. Wygląda jak nerka. Jakby ktoś szedł na imprezę do klubu, to taka nerka właśnie.
3: Tak, wygląda trochę jak półksiężyc, jak nerka, jak banan.
0: Obfity.
3: I to jest hamak. W środku mam oczywiście też taśmę do montażu na drzewie. I to jest mój hamak ulubiony. Jeszcze jest w takim fajnym pomarańczowym kolorze, że jestem widoczny w lesie. Nikt mnie nie pomyli.
0: Muchy do tego nie lecą, inne insekty.

0: Nie lecą.
1: Przez to, że jest pomarańczowy?
0: Nie lecą. Okay. Jakoś jeszcze się nie zdarzyło. Bardzo lubię ten hamak, więc zawsze mam z sobą hamak. Nawet jak nie śpię, to sobie go rozkładam i tak odpoczywam. Oprócz tego

0: bo w niektórych miejscach, tam gdzie jest wyznaczone miejsce w lesie, można zagotować wodę. Potem ma właśnie menażkę z kuchenką, z palnikiem Trangia i to jest kuchenka na...
1: I to jest cały zestaw?
0: Taki to jest palniczy? Cały zestaw, tak.
1: Okay,
0: to jest zestaw w kubku, wszystko się mieści, gotuję wodę, zalewam zupę.
1: A w tym białym pudełeczku?
0: To jest paliwo. Paliwo płynne.
1: Żeby się... Rozumiem. Żeby można było gotować zupę.
0: Można gotować, ewentualnie nawet zalać wrzątkiem zupę liofilizowaną.
1: O, to jakieś specjalne danie, tak?
0: To jest specjalne danie.
1: Danie premium.
0: Tak. Opiekana szarpana wieprzowina.
1: Ajajaj, narobiłeś smaka. Dobrze, i co tam jeszcze jest?
0: Apteczka. Niezbędna rzecz. Zawsze apteczkę mam przy sobie.
1: Czy i co musi być w apteczce?
0: W apteczce? No rzeczy takie, które potrafimy użyć. Bandaż, plaster, coś do dezynfekcji. Ja tu mam jeszcze nożyczki, mam tutaj jeszcze sól fizjologiczną, więc mam tutaj taki zestaw, który mi zawsze się przydaje, no bo najwięcej takich uszczerbków na zdrowie, jakie mogą nam się przydać w lesie, to są drobne skaleczenia i otarcia, które możemy zabrudzić chociażby ziemią, nie utrzymując dobrze higieny, więc apteczkę zawsze mam przy sobie. Worek na śmieci.
1: To jest najważniejsze.
0: To jest najważniejsze. To, co wyniosłem do lasu, wynoszę. Nie każdy tak ma, bo niestety butelka plastikowa przyniesiona waży mniej niż wyniesiona i trzeba ją wyrzucić, więc zawsze mam worek na śmieci. Butelkę z wodą.
1: A, czyli ty na pewno nie masz butelki później pustej, tylko to jest butelka wielokrotnego użycia.
0: Wielokrotnego użycia. Właśnie po to, żeby nie kusiło mnie zostawienie jej w lesie, więc mam butelkę.
1: No i pełna jest, proszę jest bardzo. Pełna. Przygotowany przyszedłeś do rady.
0: Zawsze przygotowany. To jest akurat fajna butelka, która jest z takiego materiału, gdzie mogę nawet wrzątek nalać i mogę sobie z tego zrobić na przykład ogrzewacz. Jakiś termofor.
1: I to jest woda, bo ta butelka jest taka, wygląda jakby tam była herbatka.
0: Nie, to jest butelka brązowa akurat.
1: Okej, dobrze, wszystko jasne. No, cały zestaw można funkcjonować w lesie. Jak uzdatniać wodę i jak rozpalić ognisko, kiedy dookoła wszystko jest mokre? O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: 23 minuty, pozostały już tylko do godziny 16. Adam jest razem z nami. Halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Dzień dobry, Adamie. Chyba masz jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa. Słuchamy.
1: Tak, słuchaj. Chciałbym przedstawić specyfikę na szybko, czym ja się zajmuję.
0: Słuchamy.
2: Dobrze, Adamie.
1: Jestem elektrykiem, ale robię często stacje transformatorowe i mój survival jakby odnosi się do tego, że ja jeżdżę często głęboko w pola, nawet po kilka kilometrów. Często nie ma tam już zasięgu telefonów komórkowych, już nie wiem, w tym roku już nam się zdarzyło ze 3 razy, że się po prostu zakopaliśmy. Nie było możliwości skontaktowania się z kimś i na przykład spędziliśmy 2 noce gdzieś na Mazurach w środku pola.
2: To prawdziwy survival.
0: No survival, tak.
1: I nagle się okazuje, że jest to problem. I widzisz, pytanie, co najlepiej brać takiego, bo wiadomo, wszystkiego na auto nie spakujesz, zresztą zmieniamy często samochody. Ale takie rzeczy, taki plecak, który taki must have po prostu, bo u nas na przykład, no często może się to zdarzyć, że staniemy, jedziemy najczęściej na nocki, więc jak coś się dzieje, to zawsze w nocy. Nigdy za dnia.
2: Co zabrać z sobą? Myślę, że śpiwór, dmuchany materac. Te materace teraz są tak małe, że one wielkości są butelki litrowej. Podobne śpiwory też można kupić. Na pewno bym zabrał z sobą kuchenkę gazową czy na jakieś inne paliwo. Coś do jedzenia, co mogę podgrzać albo zalać wrzątkiem, tak jak przed chwilą mówiłem o zupach liofilizowanych albo daniach liofilizowanych. Na pewno bym z sobą zabrał dodatkową wodę i to dużą ilość wody. Tutaj jeszcze bym zabrał z sobą oczywiście latarkę, najlepiej czołówkę i chyba to wszystko. A, przepraszam, jeszcze łopatkę do dołka i papier toaletowy, więc to jest taka niezbędna rzecz. I to w małym plecaku, takim maksymalnie 15-20 litrów byś to zmieścił. Łatwo to jest przetransportować. Waga może to sięgnąć z wodą około 5 kg maksymalnie. Więc to jest dosyć lekkie.
1: Ma to sens, bo już kiedyś była bardzo, może nie konkretnie taka audycja i dzięki wam na przykład teraz nam się udało wylecieć, bo wzięliśmy sobie radia krótkofalarskie i między ekipami, gdzie komórkowe nie działają, a krótkofalarskie jednak dało się skontaktować.
2: Zgadza się, to jest bardzo dobry pomysł.
1: Audycje są super, bo to jest naprawdę pomocne wbrew pozorom.
0: No nic, tylko słuchać czwórki.
2: Dziękujemy
0: ci bardzo serdecznie, Adamie. Wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że rady od Mariana zostaną wcielone w życie. Książka jest już twoja. Życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrówki, na razie. Hej, hej.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: Trzymaj się, na razie. No i dobrze, ja pamiętam to też z harcerstwa. Deszcz pada, zimno jest w lesie, trzeba rozpalić ognisko, a wszystko jest dookoła mokre. Jak? Jak to zrobić?
2: W lesie nie ma czegoś takiego jak suche drewno. Zawsze jest jakieś wilgotne, ale suche drewno można dostać do suchego drewna. Jeżeli jesteśmy w lesie, to większość osób patrzy na ziemię i szuka na ziemi drewna. To jest błąd. Warto poszukać w koronach drzew. Wiszące gałęzie, one z zewnątrz będą mokre, ale jeżeli mamy nóż, jesteśmy w stanie zebrać to drewno mokre i dostać się do suchego. Jeżeli już mamy suche drewno i wystarczająco dużo ilość tego drewna, jest to miejsce, gdzie możemy rozpalić ognisko, no to budujemy platformę. Ta platforma to właśnie z takiego suchego drewna budujemy platformę, ona może być różnej wielkości, może mieć kilka warstw i na tej platformie możemy rozpalić wtedy ognisko z tego drewna, które żeśmy zebrali z koron.
0: Ta platforma to jest taka wieżyczka, tak?
2: Wieżyczka, 4x4. Tak. 4x4, takie poukładanie.
0: Tak, tak.
2: Jedna warstwa, później po przekątnej druga i tak budujemy 2, 3, 4 warstwy i wtedy jesteśmy w stanie się odizolować od mokrego podłoża. A nawet jak to drewno, które będzie na samym dole i będzie wilgotne, to się wysuszy w trakcie palenia tego ogniska na górze.
0: I ognisko w takich survivalowych warunkach, czym podpalasz?
2: Najczęściej treningowo krzesiwem.

0: Krzesiwo jest to jedno z najbardziej zawodnych narzędzi do rozniecania ognia.
1: Ale jest bardzo trudne.
0: Bardzo trudne, ale jak są bardzo trudne warunki, to trzeba mieć dobrą zapalniczkę.
1: Okej, wtedy w ostateczności. Tak. No dobrze, jeszcze taka sytuacja, która może nam się przydarzyć. Kończy nam się woda. I co wtedy?
0: Kończy nam się woda. No to najlepiej mieć filtr turystyczny do wody, dwustopniowy, czyli filtr mechaniczny, który oczyszcza z zanieczyszczeń biologicznych, tam bakterie, pierwotniaki, ich formy przetrwalnikowe oraz jak ma jeszcze dodatkową warstwę węgla aktywnego, która nam oczyszcza z zanieczyszczeń chemicznych i wtedy taką wodę filtrujemy sobie na przykład z babrzyska, które robią dziki, albo z jakiejś rzeczki. Filtrujemy do kubka i musimy zagotować tą wodę.
1: I jak ona później jest w smaku?
0: Jeżeli to jest dobry filtr, będzie smakowała jak mineralna niemalże.
1: Okej, no dobrze. No to zdrówko w takim razie. Marian, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Kiedy najwcześniej wybierasz się do lasów? I co, będzie z nocowaniem? Czy tylko na chwilę tam zajrzysz, co się dzieje w lesie?
0: Będzie z nocowaniem.
1: No dobrze, to udanego weekendu ci życzę. Jeszcze raz gratuluję książki. Marian Wyrzykowski, współautor publikacji Niezbędnik Survivalowy, był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Dzięki.

0: 12 minut pozostało do godziny 15 i Kuba Mrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry. Na taki entuzjazm czekałem.
0: Co tam, Kuba, u ciebie, jak dzisiaj?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy domówki odchodzą do lamusa, i to nie bez powodu, dlatego że według danych Eurostatu około 36% dzieci w Polsce dzieli pokój z rodzeństwem albo rodzicami. Natomiast wielu dorosłych przyznaje, że ten brak prywatnej przestrzeni wpływa także na życie towarzyskie, więc wychodziłoby na to, że wychodzimy w miasto. No i patrzę teraz na twoją minę.
0: Nic, bo taki miks tutaj, wiesz, przypominam sobie audycję z zeszłego tygodnia, no. O pokój. No. Czy to się jakoś łączy? To jest, że taki follow-up do tego, że tam jak wygląda twój pokój z dzieciństwa?
1: Nie, zupełnie nie. Chodzi o to, że mamy dzisiaj małe przestrzenie i też niechętnie organizujemy domówki podobno, ale można się ze mną pokłócić i powiedzieć, że jest zupełnie inaczej, że domówki to jest styl imprezowania w 2026.
0: A kiedy byłeś ostatni raz na domówce?
1: Byłem w ubiegłym roku, więc dawno. Natomiast ja jestem w ogóle fanem jednak wychodzenia w miasto, bo nie trzeba zmywać, bo też gości nie trzeba wypraszać.
0: Skarpetami nie wali.
1: Też przy okazji.
0: Nie. Ale inne aromaty się pojawiają.
1: Różne. A ty jesteś zwolennikiem domówek?
0: Na początku tam biforek w domu, a później też gdzieś można uderzyć.
1: Tak. Taki biforek bez rozkładania talerzy.
0: Co innego jest rozkładane. Dobrze, nie będę już tutaj zagłębiał się w ten temat, ale nie jestem chyba fanem. Znaczy, no, jeszcze zależy, w jakim gronie. Bo jak ktoś zrobi tak, na przykład imprezę urodzinową, jesteś znajomi, ty tego nie kojarzysz, jakiś tam small talk, to nie bardzo.
1: Chociaż
0: nie.
1: Ja byłem na bardzo fajnej imprezie, ale bolały mnie nogi, bo to było takie trochę cocktail party i wiesz, była jedna sofa, były dwa krzesła na balkonie i było 30 osób, więc to było trochę tak... Jest taka zabawa weselna,
0: standing,
1: że ludzie...
0: Party po prostu.
1: No tak, ale jest taka zabawa weselna, że ludzie liczą na to, żeby tam zdobyć swoje krzesełko. Jak nie zdobędziesz, to odpadasz. I to trochę tak wyglądało, więc byłem zmęczony.
0: Ale przeżyłeś. Jesteś tutaj cały, będziesz 2 godziny mógł siedzieć teraz.
1: Poszło w mięśnie.
0: Kuba Mrozek z wami zostaje, a my w tych godzinach słyszeliśmy się po raz ostatni, bowiem jutro po południu właśnie wydłużano wasze wszystkie petycje, prośby, listy. To zostało wysłuchane. No i więcej Kamila na antenie od godziny 13 do 16. Słyszymy się jutro. Wielkie dzięki. Na razie. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex z

0: skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Drodzy grzybiarze, to już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich wiele, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki czy koźlarze. Po fali upałów na kolejny wysyp trzeba będzie poczekać. Udzielaliśmy już pojedynczych porad, powiedział Polskiemu Radiu Poznań grzyboznawca z wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu Jerzy Rumiński.
2: Pod grzybem brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu. Aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
0: To jeszcze jedna ważna informacja. W lasach pojawia się już trujący muchomor sromotnikowy, który można pomylić z jadalną czubajką kanią. Pierwsze grzyby wielkopolanie zbierali już wiosną, wtedy to były między innymi smardze. A jeśli chodzi o pogodę, w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejsce

0: miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem, a temperatura, no ta maksymalna wyniesie od 18 stopni nad morzem, około 22 na zachodzie, do 33 na południu i północnym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: 24 hours, tak gramy specjalnie dla was. 7 minut, właściwie 8 minut po godzinie 16 i jest wtorek, 30 czerwca. Dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Czy wy jeszcze pamiętacie takie imprezy, na które wpadało pół osiedla, a potem sąsiad pukał do drzwi dopiero nad ranem albo czasem się dołączał. Czasem nad ranem, żeby powiedzieć, że za głośno, ale zwykle wchodził i się bawił ze wszystkimi. No dzisiaj coraz trudniej o takie spotkania. Według danych Eurostatu 36% dzieci w Polsce dzieli pokój z rodzeństwem albo z rodzicami. No, a wielu dorosłych przyznaje, że brak tej prywatnej przestrzeni wpływa także na życie towarzyskie, czyli na co? Wpływa na ewentualne domówki. Czy to oznacza, że domówki przechodzą do lamusa? Że coś takiego jak prywatka przestaje mieć rację bytu, bo dzisiaj, kiedy chcemy się spotkać ze znajomymi, to po prostu idziemy w miasto. Nie ukrywam, trochę się dzisiaj wzruszyłem, dlatego że odnalazłem swoją rozmowę z Krzysztofem Krawczykiem sprzed 9 lat w internetach. Rozmawialiśmy wtedy o wszystkim, ale tam też pojawił się wątek prywatek. Posłuchajcie sami.
2: Dziewczyny na prywatkach, kiedy śpiewał Elvis, to zauważyliśmy, że to jest dobra płyta, bo bardziej dziewczyny się do nas przytulają. I to był bardzo koronny argument, żeby tego Presleya jak najczęściej słuchać. Z Beatlesami było to samo. A two for show, feeling together, ready go. Go, gun, go, don't you know. Step on my blue suede shoes, yeah. You can do anything. Step on my blue suede shoes.
0: To oczywiście Krzysztof Krawczyk z archiwalnego nagrania. No ten to potrafił rozkręcić niejedną imprezę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy domówki odchodzą do lamusa, ale pytanie do was brzmi, jaka była najlepsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byliście? Czy to była domówka, czy jednak wyjście gdzieś w miasto? Czekam na telefony 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: No ja jakieś 3 lata temu byłem na takim wieczorze kawalerskim, że jakbym teraz chciał opowiadać, co tam się działo, to skończyłbym jutro. A jaka była najlepsza impreza waszego życia? 226452100. Magda Żelazowska, Kasia First-Wojtkowska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18:00.

0: Pogadajmy.
1: Tu czwórka i pogadajmy. Dziś pytamy was o najlepszą imprezę waszego życia. Ona była mała, duża na zewnątrz, czy może to była domówka? Dajcie znać, jak to u was wyglądało. I wygląda. 226452100. Czekamy na telefony, a razem z nami czeka Krzysztof Karpiński, czyli Wodzirej Karpik. Halo, halo, cześć Krzysztofie.
2: Cześć Kuba, cześć słuchacze.
1: Czuj się jak u siebie na parkiecie. Mam do ciebie szybkie strzały. Dla ciebie szybkie strzały. Wchodzisz w to?
2: Oczywiście.
1: Domówka czy impreza w lokalu?
2: Impreza w lokalu dla mnie przynajmniej, bo wtedy nie trzeba sprzątać, nie trzeba zmywać, nie trzeba. No i wtedy możemy zarobić też trochę.
1: Klub czy pub?
2: No, klub.
1: Duża ekipa czy kameralne grono?
2: Duża ekipa.
1: Planowanie czy spontaniczny wypad?
2: Planowanie.
1: Piątek czy sobota?
2: Sobota.
1: Miasto czy impreza pod chmurką?
2: Impreza pod chmurką.
1: DJ czy playlista ze Spotify?
2: DJ.
1: A, tego się spodziewałem. Taniec czy rozmowy przy stoliku?
2: Taniec.
1: I jeszcze dwa. Dress code czy pełna dowolność?
2: No, pełna dowolność.
1: Ostatnie. Selfie z imprezy czy telefon do kieszeni?
2: Telefon do kieszeni.
1: To odpowiedzi Krzysztofa Karpińskiego, czyli Wodzireja Karpika, człowieka, który ogarnął niejedną imprezę w swoim życiu i na niejednej imprezie był. Krzysztofie, zauważyłeś taki trend w ostatnim czasie, że my trochę idziemy w stronę tych kameralnych imprez, a odchodzimy od takich dużych, czy może to jest jakiś taki stereotyp i ty się z tym nie spotykasz?
2: Zauważyłem, że na pewno jest tych większych imprez coraz mniej, bo po prostu społeczeństwo troszkę już bardziej chyba pieniążki liczy, oszczędza i ceny za talerzyki są coraz większe. I chyba z tego względu też trochę jest tych imprez takich super dużych, dużych, rodzinnych jest coraz mniej. No a domówki, no wydaje mi się, że to od zawsze były, nie? Im ktoś chyba młodszy, to te domówki były bardziej popularne, bo ja mam swoje córki już w wieku nastoletnim, więc jakby ich imprezy się kojarzą z domówkami, bo to jeszcze jakieś duże imprezy typu 18, no to już lokal, ale takie imprezy takie wśród znajomych, no to domówki.
1: Ale to może wiązać się z tym, że one w perspektywie czasu będą w stanie zarobić na to, żeby organizować swoje imprezy nie w domu, a w lokalu.
2: No myślę, że spokojnie tak. Jak nie młodzież sobie zarobi, to rodzice myślę, że się dokładają jakby z myślą o swoich pokojach, drzwiach, parametrach domu, bo no córka mówi na przykład, że tato, jak będę chciała nawet zrobić imprezę w domu, to weź mnie od tego odwiedź, bo jak byłam u jednych znajomych czy drugich,

0: to, no to później ten efekt końcowy tego domu, no jakby trzeba sprzątać po prostu i to ściany, podłogi i wszędzie są różne elementy takie, no jak po imprezie.
1: Ale sam ciebie spytałem w krótkich strzałach, czy wolisz taką imprezę w domu, czy na zewnątrz? Powiedziałeś, że na zewnątrz, w knajpie, dlatego, że nie trzeba zmywać wtedy i to jest taki punkt, który może przechylać szale na korzyść tego, że wychodzimy imprezować na zewnątrz.
0: No tak, tak. Kiedyś urodziny zwykłe, takie domowe się robiło po prostu w domu, a teraz czy 40, czy 30, czy 50, czy rocznica ślubu, no to już zwykle lokal, no i jak już lokal, no to też z jakimś prowadzącym też. No i to jest chyba dobry trend, bo dla wszystkich jest wygodnie.
1: A ty grasz zwykle na takich imprezach mniejszych, które nie są weselami, ale są na przykład 40 albo 30, czy to jest jednak rzadkość, jeśli chodzi o zlecenia?
0: No nie jest to jakoś super często, tak jak przyjęcia weselne, ale się zdarzają. 40, jak chyba to są imprezy, które najczęściej gramy. Na przykład mąż robi z zaskoczenia 40 dla swojej żony, więc wszyscy są poinformowani, nawet dzieci i rodzina, i wszystko jest w tajemnicy, i żona przyjeżdża do hotelu z mężem i z rodziną niby tak o po prostu, bo to tak ten, a nagle się okazuje, że tam jest, nie wiem, 50-60 osób na sali, jest wodzirej.
1: No i popatrz, i oni to samo mogliby spokojnie zrobić w swoim domu, a jednak tego nie robią. Ja wiem, że to 40-50-60 osób byłoby ciasno, ale mimo wszystko jest taka opcja.
0: Tak jest, znaczy myślę, że i te imprezy są, te w lokalu spoko, ale te domowe też. Ja miałem przez swoją żonę zorganizowaną taką 40 w swoim domu. Też przyjeżdżam z pracy, a nagle tłum ludzi w naszym salonie się pojawia i no i to też jest fajne zaskoczenie. No catering z zewnątrz, jakby jakaś tam firma. No i też bardzo fajnie, no. Pełna dowolność.
1: Ja chciałem cię spytać o najlepszą imprezę w twoim życiu. Rozumiem, że to jest właśnie ta, o której opowiadasz.
0: Oczywiście, że tak.
1: Krzysztof Karpiński, Wodzirej Karpik razem z nami. Pytanie do was. Najlepsza impreza waszego życia 226452100. Czekamy na telefony dziś do godziny 18.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: To jest nowość.
4: To jest nowość.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Tu czwórka i pogadajmy. Są rzeczy zmienne i niezmienne. Wiem, mówię o tym codziennie. Niezmienne jest na przykład to pytanie, które między 16 a 18 kierujemy do was. Najlepsza impreza waszego życia. To była domówka, to była impreza pod chmurką, w gronie znajomych i to grono było bardzo duże, czy może nieco kameralne. 226452100. Razem z nami Krzysztof Karpiński, czyli Wodzirej Karpik. Krzysztofie, to gdybym zaproponował ci udział w takiej domówce, ale żebyś był tam Wodzirejem, to byś w to wszedł, czy pojawiłby się jakiś taki opór? No nie, no gdzie? DJ? Do domu, na domówkę? Trochę słabo.
1: No oczywiście tak, trochę bym jęczał, ale jeśli byśmy byli tak bliskimi znajomymi, to oczywiście bym nie miał wyjścia, trochę bym musiał jakby się zgodzić, ale nie, tak naprawdę to chętnie, no bo to dla mnie im więcej jest osób na imprezie, tym jest trochę łatwiej prowadzić, bo zawsze te osoby się same nakręcają, więc taka domówka, jeżeli jest, nie wiem, 10 osób, no to jest o wiele trudniejsza do poprowadzenia niż jest ich 30 czy 50, bo zawsze muszę się bardziej napracować, jak jest mniej osób.
0: Czyli jak jest więcej osób, to rozumiem, zawsze jest nadzieja, że trafi się jakiś wujek radosny, który będzie chciał ten tłum porwać.
1: Tak, który trochę pomoże, który tam coś odpowie Wodzirejowi, coś tam ten, no i zawsze jakieś tam wywoła emocje takie, które no pobudzą, nie?
0: Czyli pytasz na początku, kiedy ludzie się do ciebie zgłaszają z jakąś propozycją, na ile to będzie osób impreza, czy nie?
1: Zawsze.
0: Jak ktoś powie 15, to wtedy mówisz, tak, że musisz się zastanowić.
1: Trochę tak, ale zwykle też, bo jakby cena nie zależy moich usług od ilości osób. Więc zwykle jak ktoś sobie przeliczy na 15 osób tą wartość i tak dalej, to wtedy chyba nawet sam rezygnuje. No bo co innego jest na 90 osób, a co innego na 15 osób. No to później rozkładanie tych kosztów i tak dalej, to trochę się mniej kalkuluje.
0: Zaczęliśmy od domówek, a byłeś kiedyś Wodzirejem na weselu, takim bardzo kameralnym?
1: Mieliśmy takie przyjęcia, na przykład starszych osób troszkę, gdzie było wtedy na 30 osób. W tym roku też nam się takie jakby szykuje wesele, gdzie tam 20 będzie osób. Też to wyzwanie takie, żeby goście mieli poczucie, że coś się działo, że było atrakcyjnie, żeby było fajnie i żeby wspominali dobrze, to po prostu trochę więcej musimy użyć narzędzi swoich niż przeważnie.
0: Ale wychodzi na to, że taka 40, o której dzisiaj wspomniałeś, od kameralnego wesela często niewiele się różnią.
1: No tak, tak.
0: Z punktu widzenia DJ-a przynajmniej, Wodzireja.
1: No muzycznie to gramy dość podobnie, jak najbardziej znane utwory. No oczywiście nie ma tych stałych elementów typu paramoda i tak dalej, i te oczepiny i te elementy, ale muzycznie to jest dość podobnie.
0: A widzisz taką różnicę w podejściu do zabawy? Nie pytam już o wesela, tylko bardziej o inne kameralne i mniej kameralne imprezy, jeśli chodzi o pokolenia, to znaczy pokolenie najmłodsze, nie wiem, Gen Z niech będzie, milenialsi, potem to starsze, my się bawimy inaczej?
1: To chyba bardziej zależy nie od wieku, tylko od środowiska. Tak mi się wydaje, że w jakim środowisku trochę się człowiek ukształtował i przebywa, to chyba to ma większy wpływ niż wiek. Bo osoby gdzieś tam, które są związane bardziej z nauką, środowiska jakieś tam prawnicze, lekarskie, to też zauważyłem, że po prostu wolą sobie posiedzieć i jak my coś proponujemy, to wychodzą, prawda, się angażują, ale jak już sami mają ze sobą potańczyć tak normalnie, no to nie jest to jakby dla nich taki odruch, taki po prostu łatwy do zrealizowania.
0: To czekaj, zaraz się okaże, że oprócz tego, że pytasz o liczbę gości na imprezie, pytasz też o zawód organizatorów.
1: Można by tak pomyśleć, ale nie, no aż tak nie wnikam, no po prostu co jest, to przyjmuję, no jakby też się godzę z tym, no też muszę znaleźć klucz wtedy do takich osób, klucz do otworzenia się, do jakby co zrobić, żeby jednak troszkę pobudzić, nie?
0: Ten głos znają wszyscy, którzy lubią się bawić. Krzysztof Karpiński, czyli Wodzirej Karpik, jest gościem czwórki Pogadajmy. Pytanie do was. Najlepsza impreza waszego życia? Może to był festiwal? W tę stronę też spokojnie możemy iść. 226452100. Czekamy na wasze telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Kuba Jamrozek z tej strony, a wysłuchacie Pogadajmy w czwórce. Pytanie na dziś. Najlepsza impreza waszego życia? 226452100. Podejrzewam, że ten numer znacie już na pamięć, ale na wszelki wypadek podrzucam. Razem z nami Krzysztof Karpiński, czyli Wodzirej Karpik, człowiek, który zmierza niemalże już prawie na wakacje do Chorwacji. Nie wiem, czy mogłem to zdradzać, czy nie. Krzysztofie, najwyżej mi nie wybaczysz, ale pozwól, że zanim mi nie wybaczysz, to pogadamy jeszcze trochę o tych imprezach, w których masz okazję brać udział. Jak one się zmieniły przez ostatnie 10-15 lat, kiedy ty jesteś na rynku, kiedy jesteś Wodzirejem, kiedy nakręcałeś i wesela, i imprezy pozaweselne, 40, 30, 20. Jak to się zmieniło?
1: No, zmiana na pewno jest taka zauważalna, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, to na pewno, bo też jak zaczynałem, to takich przyjęć, gdzie goście byli tak pijani, że mało świadomi swojego ciała i tego, co się dzieje wokół, to już teraz raczej się bardzo rzadko zdarza.
0: Rozmawialiśmy, powiem ci, że rozmawialiśmy z Wojtkiem, który siedzi za szybą, o tym, że coraz modniejsze są dzisiaj takie sober rave'y, gdzie ludzie faktycznie bawią się gdzieś w ciągu dnia między 12 a 15 bez alkoholu w centrum miast, w Krakowie, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, gdziekolwiek.
1: Ale też powiem, że spotkaliśmy się już z czymś takim, co kiedyś w ogóle nie do pomyślenia, o innych z innymi substancjami, które wchodzą, takie oczywiście nielegalne, które wywołują później agresję, no to też się spotkaliśmy w ostatnich czasach, a kiedyś tego nie zauważaliśmy.
0: Słuchaj, zaraz się okaże, że praca Wodzireja to jest trochę praca komandosa.
1: No trochę tak.
0: Trochę tak.
1: Trzeba walczyć, żeby tam przetrwać czasami.
0: A czy ty na przykład jesteś w stanie przewidzieć już po pierwszych 30 minutach, jaka będzie atmosfera?

0: Atmosfera do końca wieczoru, czy nie? Na domówce, czy nie na domówce?
1: Nawet nie po 30 minutach, po 5 sekundach tak naprawdę jestem w stanie zobaczyć, jakby wyczuć, czy będzie spoko, czy tak będzie, o, trochę się pomęczymy. A takim papierkiem lakmusowym jest zwykle, na przykład na weselu, pierwszy 100 lat. Bo my, jeżeli proponujemy ten pierwszy toalet,

0: To są pełni entuzjazmu, czy to jest takie delikatne, takie spokojne i takie nieśmiałe? No i jakby to już po 5 sekundach widać, jakby czuć, że no, czy będzie tak, czy będzie tak.
1: No chyba, że będzie zaskoczenie i w tym delikatnym obudzi się nagle lew.
0: No tak, to też bywa. Też się zdarza. Też nas zaskakują tak czasami,
1: Czyli
0: oczywiście.
1: niespodzianki w twoim zawodzie też występują. Wspomniałeś o tym, że twoje córki, nastolatki, chodzą na domówki i domówki organizują. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy trzeba zorganizować, albo nie trzeba, ale się chce, 18 urodziny i tutaj ta perspektywa się zmienia, bo rozumiem, że coraz rzadziej są organizowane w domach.
0: No tak, to jeszcze przed nami. Mam córkę 16-letnią, więc to jeszcze chwilę. No ale już uczestniczyła i czy my uczestniczyliśmy jako goście w lokalach, gdzie były osiemnastki organizowane. No i to chyba przed nami jest, no bo jakby jest to o wiele, no tak jak mówię, bezpieczniejsze wprowadzenie młodzieży do jakiegoś lokalu, do jakiegoś klubu, niż do swoich tutaj czterech ścian.
1: A będziesz namawiał ją do tego, żeby zatrudniła cię jako wodzireja, czy nie?
0: No nie, no chyba aż tak to nie.
1: To by było ciekawe. Ojciec wodzirej na osiemnastce córki.
0: To myślę, dla mnie też by było ciekawe, dla córki też. No oczywiście mamy takie relacje, że myślę, że jest szansa, żeby się to udało, żeby było spoko, ale już chyba tam no, na świecie, w Polsce mamy sporo znajomych, co są w stanie też pomóc.
1: Krzysztofie, my dzisiaj też zwracamy uwagę na nasz dobrostan, który może mieć odzwierciedlenie w bardzo wielu różnych aktywnościach. Sen jest jedną z nich. W takim razie my dzisiaj stawiamy raczej na imprezy do rana, czy takie krótsze, ale intensywne. Jak to widzisz?
0: Według mnie są troszkę krótsze. No, jakby wytrzymanie, tak jak kiedyś było standardem, że w ogóle do 5 to rano to w ogóle to mus być i większość gości bywała do 5, tak jak zaczęliśmy tam, gdzie 2007 rok, to tam każde wesele było raczej do 5, jak nie dłużej. Musieliśmy tam tego. A już teraz jest tak, że no, różnie bywa, że tam czwarta kończymy, trzecia kończymy czasami.
1: To zawsze sprawia, że wujek nie ląduje z tą twarzą w sałatce, bo był taki stereotyp przez lata, że na każdym weselu to się dzieje. A powiedz jeszcze jedną rzecz. Muzyka, ludzie czy atmosfera, co dzisiaj króluje na imprezach? Co jest najważniejsze? Co jest takim powodem tego, że ta impreza będzie udana?
0: Muzyka, ludzie czy
1: Atmosfera,
0: atmosfera?
1: tak. No atmosfera pewnie z ludźmi się trochę będzie wiązać, chociaż tu wiele innych czynników też wchodzi w grę.
0: No tak, to jakby też zauważam, że nie wszystko od nas zależy, że robimy na dwóch przyjęciach podobne rzeczy, a są dwa zupełnie różne przyjęcia. Więc według mnie ci ludzie, konkretne osoby, to po prostu to jest coś, co jakby tworzy całość. Więc sama muzyka, a bez ludzi, którzy są czuli na tą muzykę, są dwa różne efekty, nie? Głównym wentylem to są ludzie, według mnie.
1: To już absolutnie na koniec. Wodzirej jedzie na wakacje, powiedzmy do Chorwacji. Tam są tańce integracyjne. Czy ty w tym bierzesz udział, czy jesteś tak przemęczony tym w ciągu roku, że już nie masz na to siły?
0: No jeśli są tańce, to oczywiście mnie ciągnie. Jak słyszę gdzieś, to mnie ciągnie. Dzieci mnie powstrzymują czasami i mówi: tata, dobra, to już przestań. Ale no lubię, no bo to już jak się w tym przesiąkło od wielu lat, no to jest taka ciągotka, że no jeszcze tam coś
1: To ja
0: porobić.
1: ci życzę tego, żeby na twoich wakacjach ta możliwość była, a dzieci zawsze mogą być wtedy w basenie. Krzysztof Karpiński, Wodzirej Karpik był gościem Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: A my pytamy was o najlepszą imprezę waszego życia. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: The King and I. Zastanawiam się, czy Eminem pasuje bardziej do domówki, czy jednak imprezy gdzieś na mieście. Moim zdaniem absolutnie do każdego rodzaju imprezowania. 226452100. Najlepsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byliście, to jest pytanie do was.
1: Pogadajmy.
0: Czy domówka, czy wyjście w miasto, to zwykle dzieje się popołudniem, to zwykle dzieje się wieczorem, to zwykle dzieje się w nocy i trzeba się tam jakoś ubrać, więc w czym tańczymy w tę szaloną noc?
2: Tańczymy w tę szaloną noc w tym, w czym nam jest wygodnie, a więc w sukniach blisko ciała, powiem więcej, w koszulach, które są obszerne, wirujące. Te najbardziej szalone dziewczyny mogą naprawdę założyć męską koszulę, która jest do połowy uda. Te z dam, które są bardziej klasycyzujące, mogą sobie zakomponować szmizjerkę, żeby nie powiedzieć tunikę, do połowy uda, którą w sytuacjach bardziej zwyczajnych będą nosiły ze spodniami wąskimi lub rozkloszowanymi, a właśnie w tę szaloną noc, fikając nogami, będą nosiły ją do rajstop czarnych, złotych, lureksowych. Jest takie hasło. Nogi, nogi, jeszcze raz nogi na wiosnę, lato.
0: Ciekawy jestem, w czym tańczy nasz słuchacz Michał i czy faktycznie jest to koszula do połowy uda. Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć, witam.
0: Znany czwórkowy imprezowicz.
3: Tak jest, bardzo, bardzo. Nie, to jest sarkazm. Ja to w ogóle tak na imprezę za bardzo nie chodzę. 35 lat mam w sumie, może jeszcze bym mógł, ale długo się zastanawiałem nad tym pytaniem oryginalnym, najlepsza impreza w życiu, i wymyśliłem.
0: Mm-hmm. Jestem ciekawy.
3: I to był półmetek w liceum, drugim liceum ogólnokształcącym w Jaśle, który zorganizowaliśmy sobie sami uczniowie. To była najlepsza impreza w życiu. Byłem tam z moją przyszłą żoną.
0: Czyli rozumiem, to jest powód tego, dlaczego to jest najlepsza impreza, że byłeś tam ze swoją przyszłą żoną. Już wtedy próbowałeś podbijać, czy nie?
3: Poznaliśmy się już wcześniej. My to w ogóle jesteśmy 20 lat razem.
0: A ile masz teraz na liczniku?
3: 35.
0: 35, jak wspomniałeś. No to wcześniej się zaczęło. Ładnie, ładnie.
3: Grubo, nie?
0: Grubo, grubo.
3: To ta impreza już była, chyba już byliśmy ze 4 lata razem. Ale tak, ten półmetek to niezapomniane.
0: Lepszy niż studniówka?
3: 100 razy, bo studniówkę mieliśmy bez osób towarzyszących, żeby nie było problemów. A ten półmetek to był taki prawdziwy, dziki, jedna z pierwszych.

0: różnych takich imprez dużych, no bo to de facto jak trochę jak wesele, prawda, jakieś jedzonko, jakieś napoje i tak dalej. I myśmy tam byli jako niby dorośli, no nie? Więc klimat był nie do podrobienia.
1: Ale ja się zgadzam z tym, co mówisz. Faktycznie półmetki mają coś w sobie, bo jeszcze nie ma tej presji związanej z tym całym polonezem, który się tam ma pojawić, że to będą nagrywać, potem pokazywać. U mnie na przykład było tak, że było na studniówce 6 rund poloneza. Trzeba było to jakoś wytrzymać. Ściana była bardzo blisko, więc te polonezy były raczej nieudane. Natomiast ten półmetek, no to był szał, jakaś dzikość, o której wspomniałeś. Każdy się bawił i nie myślał jeszcze o maturze.
0: Kuba, a ja ci mogę podziękować za jedną z audycji, która ostatnio była. Mhm. Już to zrobiłem trochę, nie? Ale ta audycja, w której mówiliśmy o rzeczach, na które nigdy nie jest za późno w życiu. I tam był taki ostatni pan na koniec i on wyczyścił po prostu temat. I fajnie, że to robicie. Dzięki.
1: Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziesz z nami przez całe wakacje. Tym bardziej, że Pogadajmy zmieni się w audycję do roboty i będziemy wspólnie przez 3 godziny, a nie przez 2.
0: No i wspaniale. To jest optymistyczny akcent. Dziękuję i pozdrawiam.
1: I zapisuj nasz numer, chociaż pewnie znasz go na pamięć. 226452100. Ja też czasem, jak ktoś mnie na mieście...
0: Obudzisz mnie w nocy i ja... Pierwsze co to ten numer.
1: Ja wiem, to jest jak z datą chrztu Polski. Zresztą ktoś mnie ostatnio pytał gdzieś na mieście w jakimś urzędzie i podałem ten do 4. No czasem się zdarza. Czasem się zdarza. Tobie też może. Wszystkiego dobrego, Michale.
0: Tak jest. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Najlepsza impreza waszego życia. Co to było? Czy to była domówka? Czy to było wyjście gdzieś w miasto? Może to był półmetek, jak w przypadku Michała, a może jednak studniówka i od tamtego czasu lepszej imprezy w waszym życiu nie było. Powspominajmy i domówki, i prywatki, chociaż to pojęcie jakoś chyba odeszło trochę do lamusa. 226452100. Festiwale też można.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: What's up, y'all? You know what it is.

0: To Ezra Collective, jazzujący kwintet prosto z Wielkiej Brytanii, który na stałe zadomowił się na naszej playliście i bardzo dobrze, bo uważam, że to jest kawałek i to jest zespół, to jest kwintet, który spokojnie mógłby stanowić o niej jednej dobrej domówce albo imprezie, która jest zorganizowana gdzieś na mieście. 226452100. O co dzisiaj pytam? O to, jaka była najlepsza impreza waszego życia. Pomyślcie teraz o tych wszystkich imprezach, na których byliście. Która była szczególna z jakiegoś powodu? Michał zadzwonił i powiedział, że Półmetek, bo to jeszcze nie myślenie o maturze, tam była dzikość, można było trochę poszaleć, a on od 4 lat znał już swoją przyszłą żonę. Właśnie tam, na Półmetku. 226452100. Dajcie znać, jaka jest najlepsza impreza waszego życia.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Swoją drogą, jak ktoś imprez nie lubi, to zawsze może cichaczem wyjść, odpalić sobie Spotify albo YouTube'a, albo platformę podcastową Polskiego Radia, albo Apple Podcast i odsłuchać 3. odcinka podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że ten 3. odcinek dzisiaj się pojawił. I to jest historia Pawła Kostowskiego, który trafił do organizacji Łukasza Kadzińskiego, czyli katolickiego księdza, który w Teresinie pod Warszawą stworzył organizację o cechach sekty, organizację destrukcyjną, zresztą tę swoją działalność ukrywał przed swoimi przełożonymi.
2: Straciłem wszystkie relacje z ludźmi spoza tej grupy, tylko byłem tam, bo już na nic mi nie starczało czasu. Była taka duża presja, żeby wszystko robić ze wspólnotą. Były awantury o to, że ktoś przeczytał książkę albo obejrzał film bez zgody księdza. Pasterz chciał wszystko kontrolować, więc związek to jest coś jeszcze bardziej poważnego niż obejrzenie filmu. Byli tacy mężczyźni, którzy się przytulali tak intymnie z pasterzem, którzy go tam masowali.

0: wcierali mu w ciało olejki, jakoś tak mu usługiwali mu w taki sposób właśnie, z takiej bliskości fizycznej. Sekciarstwo się chyba zaczęło w tym momencie, odłączając się od kościoła katolickiego.
1: Z pozoru kościelna wspólnota. Jednak jej lider, poza wiedzą przełożonych, podporządkowywał sobie ludzi, decydując o najbardziej intymnych sferach ich życia. To fragment trzeciego odcinka podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty. Znajdziecie go na YouTubie, na platformie podcastowej Polskiego Radia, na Spotify i na Apple Podcasts. Tam też znajdziecie dwa poprzednie odcinki. Jeden poświęcony rodzinie miłości Dawida Berga i drugi poświęcony sekcie Niebo Bogdana Kacmajora. Właściwie ten poświęcony sekcie Niebo to jest pierwszy premierowy odcinek. A skoro o niebie mowa, Niebo jest pułapem, to jest kawałek, który już teraz chcielibyśmy wam zaserwować prosto od Don Guralesco.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Fatboy Slim i dźwięki z Krainy Łagodności. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Grupa rozproszona była na długim odcinku Orlej Perci i nie powinna znaleźć się w tak eksponowanym miejscu, w takich warunkach, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.
2: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to, że ta opieka będzie zapewniona właściwie i że zachowanie opiekunów w trudnej sytuacji będzie właściwe.
0: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. A jeśli chodzi o pogodę jutro, w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a lokalnie to także będą burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad samym morzem, około 22 na zachodzie do 33.

0: Na południu i północnym wschodzie, ale jeszcze jedna informacja. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, do 37 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie, nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Pink Panthers i dziewczyna taka jak ja. 6 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Nie wiem, czy kojarzycie takie powiedzenie, że domówek się nie organizuje, na domówki się chodzi. Ja to powiedzenie bardzo lubię i praktykuję je, co się trochę kłóci z tym, że lubię gotować i podawać to jedzenie innym ludziom. Ale z tymi domówkami jest kilka problemów, bo tak, trzeba po ludziach potem pozmywać. Wiem, że są zmywarki, ale mimo wszystko trzeba się tym zająć. Nie wiadomo, jak powiedzieć gościom, idźcie sobie już, a jak się jest po 30, no to wiadomo, 21, leki, herbatka i do łóżka. Trzecia rzecz jest taka, że dzisiaj żyjemy przecież w nie jakichś wielkich powierzchniach, gdzie

0: można by organizować wielkie bale, tylko czasem jest tak, że to są dwa pokoje, a czasem to po prostu kawalerka. Zresztą są dane Eurostatu, które mówią, że 36% dzieci w Polsce dzieli pokój z rodzeństwem i rodzicami, a wielu dorosłych przyznaje, że brak prywatnej przestrzeni wpływa także na życie towarzyskie. I dlatego zastanawiamy się dzisiaj, jak to jest z tymi domówkami. Czy to jest coś takiego, co odchodzi do lamusa i czego już w przyszłości nie będzie, a może wcale nie jest z tym tak źle. Pytamy też o to, jaka była najlepsza impreza waszego życia. 226452100. Czekam na telefony i się doczekałem, bo razem z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
1: Witaj serdecznie.
0: Człowiek, który lubi imprezować, czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Lakonicznie na razie odpowiedziałeś i teraz zacznie się wykład odnośnie do najlepszych imprez, jakiekolwiek przeżyłeś kiedykolwiek.
1: Tak, tak. No oczywiście domówki też, to fajnie, ale jak akurat powiem o tych balach. Ja mam takie dwa bale, przyjęcia weselne. Jedno przyjęcie było w bardzo nietypowej atmosferze, to był skansen lubelski, cały ten anturaż, ale co było najciekawsze, to muzyka. To byli żywi muzycy swingujący. I ta muzyka niosła wszystkich gości, tak samo państwo młodych. To jest pierwsza. Druga to było nawiązanie do tego, co mówicie wcześniej, również przyjęcie weselne, ale uwaga, bezalkoholowe, ale z wodzirejem. Więc przyszłam na to przyjęcie, no tak trochę, no zobaczymy jak będzie, może będzie kwaśnie i tak dalej, ale nie, wodzirej tam zrobił super robotę i do dzisiaj wspominam te skecze, zabawy i to wszystko, co się działo na tym przyjęciu weselnym.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe podejście, dlatego że my żyjemy trochę w takich stereotypach, że musi być alkohol na dobrej imprezie. W twoim przypadku okazało się, że nie. Zresztą są sober rave'y, które pozwalają na to, żeby imprezować na przykład w południe, to znaczy od 12 do 15 i w 3 godzinach zamyka się w ciągu dnia taka impreza. No i druga rzecz, że musi być, nie wiem, na weselu disco polo, bo bez tego się nie da. Swing też jest super. Rozumiem, że bawiłeś się wtedy świetnie, skoro akurat te imprezy przywołujesz.
1: Najlepiej. Najlepiej, jeżeli wchodzimy do folkloru pod tytułem disco polo, nie jestem fanem tej muzyki niestety, więc no czasami bywam zmęczony tą muzyką, jeżeli ona jest rzeczywiście na przyjęciu lub też jakichś innych wydarzeniach.
0: Zawsze można posłuchać wtedy czwórki. Michale, gdybyś ty miał organizować imprezę, to zrobiłbyś to w domu, czy jednak wynajął jakiś lokal i tam zaprosił ludzi?
1: Jeżeli to jest mała impreza, to w domu oczywiście już trochę więcej, no to bym jednak zrobił lokal i nawet takie coś robię dla żony, która obchodzi tam rocznicę którąś i to jest na zewnątrz. No i robimy imprezę zewnętrzną, będzie muzyka, będzie granie, będzie biesiada, będzie pięknie.
0: Ale czekaj, zorganizowałeś to już? To jest taka faza finiszowa, czy nie?
1: Nie będzie w połowie lipca, więc przygotowuję się do tego.
0: Słuchaj, to zadzwoń zaraz po tej imprezie. Możesz dzwonić oczywiście wcześniej, ale jestem ciekawy, jak poszło i czy żona zadowolona.
1: Dobrze.
0: Czekam na telefon, numer znasz, 226452100. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i szerokości, bo chyba w trasie. A razem z nami Tymoteusz. Cześć Tymku.
2: Hej, hej.
0: Jak ci mija ten tydzień, który się de facto rozpoczął takim upałem, który trochę nas przytłacza?
2: Fantastycznie, chociaż już mnie trochę wykańcza ten upał i mam nadzieję, że niedługo ta pogoda trochę się poprawi. I będzie taka idealna właśnie pod te domóweczki, o której tutaj rozmawiamy.
0: No właśnie, a taka domóweczka, o której ty chciałbyś opowiedzieć, bo rozumiem, że do niej pijesz, to była taka domóweczka, kiedy temperatura nie sprawiała, że chcieliśmy wszyscy leżeć i być polewani wodą, tylko jak to u ciebie wyglądało?
2: Temperatura była idealna. To koło tej 30, 28, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to był czas, kiedy miałem 16 lat. Mama gdzieś tam z bratem wyjechała do Niemiec, więc pojawiła się okazja. Teraz wyobraźcie sobie dom na wsi, duży ogród, bardzo blisko czeskiej granicy. I chłopak nastoletni zaprasza ludzi na domóweczkę. Tak się złożyło, że w tym terminie akurat z powodów technicznych zamknięto jedyną w okolicy dyskotekę. Więc wszyscy, absolutnie wszyscy ludzie z okolicznych wiosek wbijali na imprezę. Było tak grubo, że do dzisiaj pamiętam dosłownie wszystko, bo jako organizator musiałem być trzeźwy, ale przewinęło się ponad 160 osób na domówce, na którą było zaproszonych około 40 osób.
0: Słuchaj, to ja myślę, że ty możesz do niejednej gminy startować w przetargach na organizowanie lokalnych imprez, dożynek i tego typu rzeczy, bo doświadczenie masz.
2: O, zdecydowanie tak. To zresztą nie pierwsza impreza, którą udało się zorganizować.
0: Tymek, a ile minęło od tamtej imprezy czasu? Ile masz dzisiaj?
2: O, dzisiaj?

0: Ja mam 32 lata, więc już niestety nie ten metr, aż, w którym dysponowałem kiedyś. No i szkoda trochę, że nie można poimprezować na tych domóweczkach.
1: Ale widzisz taki trend, że jednak wszystko wynosi się z domu na zewnątrz, gdzieś w miasto?
0: Niestety tak, ja jednak wolę posiedzieć tak bardziej kameralnie, posiedzieć, potańczyć, ale bardziej kameralnie. Dlatego jeśli już idę w miasto, to raczej wybieram te mniejsze kluby.
1: Tymku, to ja ci życzę w takim razie, żebyś miał swoją własną wielką przestrzeń. Myślę tutaj o mieszkaniu albo o domu. Nie tylko dlatego, żeby ci się tam dobrze żyło. Oczywiście to też jest jeden z powodów, ale żebyś mógł organizować takie imprezy, jakie lubisz. Być może wracając pamięcią do tej, kiedy miałeś lat 16.
0: Cudownie. Dzięki wielkie za życzenia i trzymaj się cieplutko.
1: Wszystkiego dobrego. 226452100. Cieplutko to na pewno będę się trzymał, a pytanie do was brzmi: jaka była najlepsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byliście?
2: Pogadajmy. 226452100. Pogadajmy. No matter what, you got.

0: Runway. Jeśli ktoś zastanawia się, czy usłyszał tam Lady Gaga, tak, tak, ona tam była. 226452100. No gdyby ona zaczęła opowiadać o najlepszych imprezach, na jakich była, to podejrzewam, że to byłaby niekończąca się opowieść. A jak to wygląda w waszym przypadku? Najlepsza impreza, na jakiej byliście? Pytam o domówki, pytam też o imprezy gdzieś na mieście, albo te wczesnoszkolne, bo dzisiaj też pojawiły się i takie opowieści w trakcie naszego spotkania. To jeszcze raz, 22 645 2100, czekamy na wasze telefony.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A razem z nami prawie debiutanci, i zaraz powiem dlaczego prawie, Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studia Pół na Pół, chociaż nie tylko tego studia, jak się okazało. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, witaj.
0: Andrzej ma doświadczenie radiowe, Ania dzisiaj, rozumiem, debiutuje.
4: Zdecydowanie tak.
0: No to idziesz na pierwszy ogień. W takim razie, Aniu, opowiadaj, jaka była najlepsza domówka, na jakiej kiedykolwiek byłaś. Możesz teraz wrócić pamięcią do tego.

0: wydarzenia. Jak to jest coś takiego, o czym Andrzej nie powinien wiedzieć, to na chwilę zasłoni uszy, a my słuchamy.
1: Ja to już chyba nie pamiętam, kiedy sama robiłam domówkę dla siebie, to raczej się musiała cofnąć bliżej 18 roku życia i zdecydowanie to była domówka, tak? U mnie w domu wpadli znajomi. No a teraz chyba jest tak, że te domówki trochę się przenoszą właśnie z domu do różnych kameralnych przestrzeni i ludzie chcą mieć z głowy takie organizacyjne wszystkie zadania, które my robimy, a oni mogą się wtedy zająć sobą i bawić.
0: Andrzeju, najlepsza domówka twojego życia?
2: Ja szczerze powiedziawszy, wspominam swoje urodziny i to były takie czasy studenckie. Nie były to domówki, sensu stricto. Robiłem imprezy w lesie na Bemowie, pamiętam, tutaj w Warszawie. W imprezach tych uczestniczyło, nie wiem, 40, 50, 60 osób. Wszyscy się zjeżdżaliśmy, był jakiś grill, ognisko. No i dobra impreza, no, czekaj, przez całą noc.
0: To była jakaś impreza tematyczna, nie wiem, miłośnicy grzybów albo coś takiego, czy zupełnie nie?
2: Nie, to było spotkanie z okazji urodzin. Zjeżdżaliśmy się, a że znajomych miałem wielu z różnych, że tak powiem, środowisk, no to fajnie było spotkać się tam razem. I no i rzeczywiście, było całkiem fajnie.
0: Czyli taka żyłka organizacyjna była w tobie od samego początku?
2: No, można tak powiedzieć. W sumie pomysł na nasze przestrzenie wyszedł gdzieś z naszego jakiegoś takiego doświadczenia życiowego i z organizacji własnego wesela, później urodzin naszych dzieci i tak powstał biznes.
0: Ale czekajcie, jak to wszystko wyszło od waszego wesela?
1: Bo szukaliśmy takiego miejsca, które nie jest stricte salą weselną, ani takim miejscem właśnie pompatycznym, żeby było czymś zupełnie w innym klimacie i zorganizowaliśmy nasze wesele w studiu fotograficznym mojej siostry. I potem jakoś tak, żeśmy szukali takich klimatów, gdzie można coś zrobić zupełnie inaczej. Tak?
0: Ja rzuciłem takie hasło dzisiaj, że na domówek się nie organizuje, tylko na domówki się chodzi. I trochę to tak u was wygląda, albo inaczej, u waszych klientów, którzy decydują się na to, żeby wyjść ze swojego domu. Dlaczego ludzie to robią? Dlatego, że mają małe mieszkania, dlatego, że nie chcą im się zmywać, czy dlatego, że nie wiedzą, kiedy mają wyprosić swoich gości?
2: Szczerze powiedziawszy, myślę, że motywacje są bardzo różne. Od tego, że część osób mieszka w małych mieszkaniach i zaprosić tam 40 czy 50 osób może być trudno. Z drugiej strony jest część osób, które no, chce po prostu się bawić u siebie na imprezie, a organizacja takiej imprezy to jest sporo roboty tak naprawdę, zwłaszcza dla osób, które nie mają w tym doświadczenia. Chociażby, nie wiem, ugotowanie jedzenia dla takiej ilości osób, czy zapewnienie szkła. Tak, to są takie rzeczy, o których w sumie człowiek nie myśli, a my myślimy.
0: A zdarzyło się kiedyś tak, że ktoś do was przyszedł i powiedział: proszę mi zorganizować domówkę? Użył tego sformułowania, czy nie? Czy
1: nie,
0: raczej to jest impreza tam z okazji 30 urodzin, 40, 50?
1: Raczej chyba nie mówił domówka. Impreza na luzie, tak ją inaczej określają, ale...
2: Chociaż nie wiem, no czasami zdarza się takie stwierdzenie tam w stylu domówki,
1: a,
2: tak?
1: W stylu domówki, no
2: tak,
1: a,
0: to ciekawe. Takiego, tak. Wiecie co, zawsze mi się wydawało, że hasło prywatka jest już trochę takie oldschoolowe i zastanawiam się, czy w perspektywie lat z domówką będzie tak samo.
2: Tak naprawdę cały czas coś nowego powstaje. Nowa mowa dzieciaków jest kreatywna, więc...
0: Ale nie, mówię o tym dlatego, że domówka kojarzy się z tym, że organizujemy jakąś imprezę w naszym domu, a skoro wy tworzycie przestrzenie, gdzie wyciągacie ludzi z ich domów i takich przestrzeni dzisiaj w Polsce jest coraz więcej, ludzie decydują się na to, żeby imprezę organizować poza swoim domem, no to wychodzi na to, że to słowo jest nam niepotrzebne.
1: Ta domówka chyba ma takie przeniesienie, że oni są w swoim gronie, ze swoimi znajomymi, że nie idą do klubu. Tak,
0: tak? Metaforycznie bardziej.
1: Tak, chyba to w tą stronę idzie, tak? Że robią tą domówkę gdzieś na zewnątrz, ale są po prostu w swoim sosie, ze swoimi znajomymi, tak? Bez obcych ludzi.
2: Tak, znaczy ja szczerze powiedziałbym, że impreza u nas nie różni się bardzo od domówki, bo może to też trochę zależy od naszej filozofii, bo my zawsze staramy się zrobić to tak, żeby człowiek czuł się jak u siebie w domu i gdzieś tam po prostu użyczamy tej naszej przestrzeni, a wszelkiego rodzaju pomysłowość z tymi pomysłami, które są okej, i z tymi, które czasem nie wypalają, jakby często się zgadzamy na to i gdzieś tam mówimy, podpowiadamy, ale jest to Myślę, że taka przestrzeń jak nasza daje to, że człowiek czuje się tak naprawdę jak

0: W domu, bo jest w gronie swoich, tak jak właśnie Ania powiedziała, w gronie swoich znajomych. Nie jest to klub, gdzie mamy, nie wiem, wydzieloną lożę i powiedzmy ktoś tam się nam dookoła kręci, ale mamy tą intymność i prywatność i to myślę, że jest taką mocną stroną tego typu miejsc.
1: To w takim razie o takich wyjściowych domówkach porozmawiamy za kilka minut. Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studia Pół na Pół, goszczą dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Pytanie na dziś. Najlepsza impreza, na jakiej byliście? Czy to była domówka, czy coś zupełnie innego? Dajcie znać. 22 645 2100.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: it's okay. Zmieniłam level, ty dalej bass.
1: Baw się dobrze, to życzenia muzyczne między innymi od Faustyny Maciejczuk, a my pytamy was dziś o to, jaka była najlepsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byliście. 226452100.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Razem z nami Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studia Pół na Pół, studia 1/3 i studia Cicha Woda. I teraz wszystko się zgadza, bo faktycznie tych nowych przestrzeni powstaje dzisiaj wiele. Przestrzeni do, jeśli powiem, imprezowania, to będzie okej?
3: Jak najbardziej.
1: No bo ustaliliśmy dzisiaj, że ludzie decydują się na to, żeby wyjść z własnego domu i zorganizować imprezę, biorę w cudzysłów, na mieście. Jak to zwykle wygląda? Ktoś do was przychodzi i co mówi? Chcemy wynająć lokal, czy te rozmowy wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej? Ania.
4: Myślę, że to tak się zaczyna, tak? Albo są maila, piszą, że szukają miejsca na imprezę, na spotkanie. I tutaj zaczynamy wymyślać, tak? Na ile osób, jaki to ma mieć charakter i pomagamy im to zorganizować. U nas jest taka duża swoboda, więc czasami ktoś przychodzi z pomysłem już gotowym, a czasami tak zupełnie nic nie wie i pomagamy mu to wszystko zaaranżować od A do Z.
1: Bo ja piję trochę do tego, co dzisiaj ludzie organizują. Czy faktycznie to są takie imprezy jak 18, 30, 40, 50, czy może ludzie mają bardzo różne pomysły i czasem wymyślają coś, o czym ja na przykład teraz bym nie pomyślał. Andrzeju.
3: Tak naprawdę okazji jest bardzo dużo. Urodziny jak najbardziej. 18 pewnie częściej, bo to taki ważny moment w życiu, myślę. 30, 40, 50, 60, rocznice ślubu, wesela, ale też czasami na przykład, nie wiem, imprezy z okazji nostryfikacji czy zakończenia studiów medycznych, już zakończenia specjalizacji. Tak naprawdę okazji jest bardzo dużo. Czasami profesury również.

0: Przeróżne, przeróżne. Chociaż też czasami zdarzało się nam wcale nie okrągłe urodziny. Nie wiem, 33, 40 któreś.
1: No 33 tak. To wiek Chrystusowy, jak niektórzy mówią, trochę okrągłe.
0: No może
1: zależy
0: tak.
1: Jak na to patrzeć.
0: Ale bardzo różne. Tak naprawdę okazji jest dużo.
1: Słuchajcie, a gdybyście mieli zaprojektować takie idealne mieszkanie z myślą o spotkaniach ze znajomymi, to co w tym mieszkaniu byłoby obowiązkowego? Ania, pomyśl trochę o waszej przestrzeni, bo wy trochę w tym kluczu zaczęliście prowadzić własny biznes. Co powinno być w mieszkaniu, w którym można organizować spotkania ze znajomymi?
2: Myślę, że przede wszystkim też klimat wnętrza jest ważny, tak? Do którego przychodzą goście, ono tworzy całą atmosferę. Jakiś fajny bar, dobre nagłośnienie. Myślę, że to są takie punkty, które są tak ważne.
1: Czyli nagłośnienie w mieszkaniu, swoim własnym, prywatnym, dobre.
2: Tak.
0: Ja myślę też, że fajnie zorganizować różne strefy. Tak, że każdy gdzieś się dobrze będzie czuł. Czyli jakąś strefę taneczną, strefę taką, przy której można posiedzieć. Strefę taką, przy której można coś zjeść. Bardzo ważną rzeczą, co myślę,
1: i to wszystko na 30 metrach kwadratowych.
0: Tak jest.
2: I duży taras.
1: A myślicie, że to jest naprawdę do zrobienia? Żeby tak pomyśleć o własnym mieszkaniu, urządzając to mieszkanie, żeby było komfortowe, ale żeby ten klimat domówkowy też tam był.
2: No, przy tych meblach teraz, które się chowają w ściany, to myślę, że jest to możliwe.
0: Tak, znaczy myślę, że jak najbardziej. Ale tak naprawdę chyba... Wystrój nie jest ważny, ważne jest to, co Ania powiedziała, atmosfera i goście.
1: A co dla was było ważnego, kiedy zdecydowaliście się tworzyć takie przestrzenie, które dzisiaj można wynająć? Powiedzieliście o tym, że chodzi o to, żeby ludzie przyszli i poczuli się trochę jak w domu, żeby faktycznie ten klimat nawet domówkowy tam był, ale pewnie jakaś wizja tego, jak to powinno wyglądać w praktyce, była.
2: Przede wszystkim szukaliśmy takiej dosyć unikalnej przestrzeni, żeby to nie była taka zwykła sala, ani jakaś taka... szkoleniowa salka albo coś takiego zwykłego. Raczej szukaliśmy, żeby to było coś zupełnie oryginalnego. A potem żeśmy stawiali na taką dużą swobodę w podejściu do organizacji naszych klientów, tak? Że zawsze dawaliśmy im, nie narzucaliśmy im żadnych rzeczy, tak? Że nie mieliśmy takiej sztywnej oferty, że jak przychodzisz do nas, to musisz coś zrobić A, B, C, D, tak? Tylko to zawsze wszystko powstaje razem.
1: A zdarza się, że ludzie przychodzą na przykład i wymyślają sobie, jakby przearanżowali waszą przestrzeń pod kątem swojej domówki, imprezy, urodzin i tak dalej?
2: Oczywiście, tak, że tak.
0: Tak, tak, jak najbardziej.
1: I wy wtedy, rozumiem, odpowiadacie nie, bo to nasze.
0: My wtedy odpowiadamy oczywiście, że tak.
2: I przestawiamy wszystkie meble.
0: Tak. Tak, tak. Tak mam urządzoną przestrzeń, że właściwie wszystko można poprzestawiać. I kanapy, nagłośnienie, bary. Także dostosować to w pełni.
1: Ale słuchajcie, to wychodzi na to, że to jest taki biznes żyła złota, bo skoro ludzie nie organizują już domówek u siebie, ja dzisiaj przywoływałem też te dane Eurostatu, 36% dzieci w Polsce dzieli pokój z rodzeństwem lub rodzicami, a wielu dorosłych przyznaje, że brak prywatnej przestrzeni wpływa także na życie towarzyskie, to pewnie szybko się nie zmieni, więc chcąc imprezować jakkolwiek, będziemy szukać czegoś, co możemy dzisiaj w mieście gdzieś wynająć.
0: No myślę, że tak. Patrząc nawet na naszą historię, no my jesteśmy na rynku 10 lat. Jak się otwieraliśmy, to no myślę, że w całej Warszawie było takich miejsc, takich stricte jak nasze. Myślę, że nie wiem, może z 10. Teraz jest ich dużo więcej, a też jest duża rotacja. Dużo się otwiera, potem się zamyka. Tak. My jesteśmy.
1: Chciałem wam powiedzieć, że za kilka minut padnie najtrudniejsze pytanie. Co to znaczy dobra impreza? Ja wiem, że mówiliście już po części, że atmosfera, którą stanowią ludzie, ale podejrzewam, że tam kilka innych czynników też odgrywa ważną rolę. Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studiów. Pół na pół, jedna trzecia i cicha woda gością dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Pytamy was o najlepszą imprezę, na jakiej byliście. Dajcie znać, złapcie za telefon 226452100.
3: Pogadajmy 22 645 2100.

0: Back in the Days, tak nazywa się ten kawałek. Przyjemny, przyznacie, do tupania nóżką na przykład na domówce. A my dzisiaj pytamy was o najlepszą imprezę, na jakiej kiedykolwiek byliście. 226452100, czekam na telefony.
1: Pogadajmy.
0: My czekamy właściwie, bo Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studiów Pół na Pół, Jedna Trzecia i Cicha Woda razem z nami, to są takie przestrzenie, które się wynajmuje, kiedy na przykład nie chcemy organizować domówki w swoim własnym domu i dochodzimy do wniosku, że 30 metrów kwadratowych to jednak jest trochę mało. Słuchajcie, dobra impreza, gdybyśmy mieli ją zdefiniować waszym zdaniem, co to by było, Andrzeju?
2: No jest parę elementów tak naprawdę. Mhm. Po pierwsze miejsce, po drugie jedzenie, po trzecie napoje. Czasem wyskokowe, czasem mniej wyskokowe. Po czwarte muzyka. I tak naprawdę tyle. Ewentualnie dekoracje, które są bardzo ważne. U nas się tym zajmuje Ania.
3: I dobra obsługa.
2: I dobra obsługa, tak.
0: A, czyli to są takie rzeczy, na które też zwracamy uwagę.
3: Tak, jak najbardziej myślę,
0: że... A nie, bo tak się zastanawiałem, że jak się wynajmuje przestrzeń i to ma być taki domowy klimat, to czy tam faktycznie jest tak, że kelnerzy chodzą między stolikami, czy zostawia się to trochę już gościom, że wy dajecie miejscówę, a ludzie robią sobie domówkę tam.
3: Trochę chcemy, żeby goście też mogli się na swojej imprezie bawić, tak? Więc zazwyczaj robimy te imprezy z obsługą, która tak dyskretnie, niezauważalnie im pomaga.
2: Tak, bo wyobraźmy sobie, zapraszamy, nie wiem, 40 czy 50 osób, każdy pije 2-3 drinki w szklance. No to już mamy 200 szklanek, które tak naprawdę trzeba zebrać, trzeba schować. I tego się nie widzi, a jest to taki ważny element imprezy, żeby było też czysto, ładnie i sprawnie.
0: A na przykład dzisiaj szukamy też sal weselnych, które są, znaczy inaczej, nie sal, ale może takich przestrzeni, gdzie można zorganizować wesele, które nie są tradycyjnymi salami, bo u was tak było. Przecież nie chcieliście tej tradycyjnej sali, gdzie będzie jakiś stół wiejski i tam będzie ten prosiak i w każdy inny kąt będzie jakoś konkretnie zagospodarowany, tylko zrobiliście swoje wesele w studiu fotograficznym. Więc czy wy również dajecie siebie ludziom o tyle, że oni organizują u was wesela?
2: Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę parę dni temu mieliśmy takie wesele, gdzie było 90 osób i nie było to wesele zasiadane. Były i bufet, i grill, i jakaś strefa dla dziadków, żeby mogli usiąść. I wszyscy się tasowali, że
0: tak powiem. A czekajcie, 90 osób to nie jest żadna domówka taka mała kameralna, to jest duża impreza.
2: Ale mówimy o weselu.
0: Mówimy o weselu.
2: Aczkolwiek największą osiemnastkę, jaką zorganizowaliśmy, chyba była na 120 czy 130 osób.
0: Więc... Jak wygląda osiemnastka, na której bawi się 120 albo 130 osób? Baliście się, że nic nie zostanie z waszego studia, czy nie?
2: Szczerze powiedziawszy, nie.
3: Zawsze je robimy z ochroną.
0: Tak. Po prostu.
2: Tak. Na osiemnastkach zawsze mam ochronę, ale to jest tak, że... nie wiem, tak naprawdę to jest jakiś mit z tymi osiemnastkami, bo my mamy... nie powiem może, że same dobre doświadczenia, ale myślę, że 99,5% osiemnastki, które się u nas odbywa.

0: bywają, są naprawdę na fajnym poziomie i młodzież jest naprawdę super.
1: A wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz. Jak to się dzieje, że człowiek zaczyna taki biznes? To znaczy myśli sobie, a to będziemy wynajmować różne przestrzenie i ludzie będą przychodzić i tam się bawić. Znam historię z weselem, okej, okay, ale czy to było trochę ryzyko w waszej historii, że musieliście postawić wszystko na jedną kartę i nie wiadomo było, czy ktoś będzie chciał zorganizować u was imprezę, czy jednak zrobi to u siebie w bloku z wielkiej płyty?
2: Tak, to prawda. Początek był totalnie taki szalony i mieliśmy tylko pomysł, znaleźliśmy miejsce, a potem to się wszystko jakoś tak zaczęło tworzyć. Myślę, że mieliśmy dużą pomoc w naszej rodzinie, ale też mieliśmy mega, mega szczęście do ludzi, których spotykaliśmy po drodze i wszystkie osoby właściwie, z którymi zaczynaliśmy pracować na początku, czy to jeżeli chodzi o catering,
0: ochronę czy, DJ-ów.
2: Tak, to większość osób z nami została do tej pory.
0: Tak, tak. No było to duże ryzyko. Mocno się biliśmy z myślami, ale tak jak mówię, mieliśmy fajny feedback po tych imprezach, które organizowaliśmy sobie od rodziny, znajomych i mówili, kurczę, tak naprawdę nigdy nie byliśmy na tego typu imprezie, tak? Później gdzieś tam zasięgnęliśmy trochę języka, oczywiście na tym rynku takim biznesowym, czy to też jest jakiś dobry pomysł na tego typu wydarzenia. No i okazało się, że firmy trochę mają dosyć tych sztampowych, hotelowych wnętrz i raczej szukają też od czasu do czasu czegoś takiego, żeby wyjść bardziej w przestrzeni kreatywnej, troszeczkę innej właśnie z klimatem. No i tak sobie to dodaliśmy jedno do drugiego i stwierdziliśmy, no dobra, to jedziemy. I właściwie naszymi rękami, rękami naszych przyjaciół i rodziny sami wyremontowaliśmy nasz pierwszy lokal. No i tak działamy do dzisiaj.
1: A macie jakieś marzenie, jeśli chodzi o imprezę, którą chcielibyście kiedykolwiek zorganizować? Możecie pomyśleć o wszystkim, nie wiem, urodziny Dawida Podsiadły, który ostatnio zapełnił cały Stadion Narodowy, albo Pocahontas jako gość.
0: Kurczę, to jest tak naprawdę trudne. Znaczy, ja myślę sobie, że my za każdym razem robimy tą imprezę naszą wymarzoną.
2: Ja bym chciała jakiś kameralny koncert kobiet.
0: Natomiast ja...
1: Czyli facetów nie wpuszczamy po prostu.
2: Nie wpuszczamy, ale żeby to była wokalistka.
0: Tak, ale myślę, że każda impreza, którą organizujemy, i to nie jest tak naprawdę jakaś tam, nie wiem, sztampowa gadka z mojej strony, gdzieś tam mega się staramy, żeby to wyszło dobrze i żeby nasi goście byli zadowoleni. I
2: lubimy, jak do nas wracają, a wracają.
0: Tak, wracają.
1: To są ludzie, którzy wymyślili sobie taki biznes. Wyciągnęli ludzi z ich domówek i zaprosili do siebie. To znaczy wynajmują przestrzenie i ktoś może domówkę zorganizować tam. Może pójdę w ten biznes, zrobię wam konkurencję. Ania i Andrzej Gulczyńscy, twórcy studiów Pół na Pół, 1/3 i Cicha Woda gościli w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy.
1: 226452100 to właściwie ostatnia szansa na to, żeby podzielić się swoją historią. Jaka była najlepsza impreza, na jakiej byliście? Dajcie znać.
3: Pogadajmy 226452100.

0: To numer raz. Żyje się tylko raz. No ten to potrafi imprezować.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Cały czas mnie to fascynuje. Czy faktycznie w perspektywie lat będzie tak, że domówki całkowicie przejdą do lamusa, czy

0: Jednak one gdzieś tam będą i ludzie, którzy uwielbiają spotykać się w swoich domach, nawet na tych 30 czy 40 metrach kwadratowych, będą zapraszać gości. Swoją drogą ja uwielbiam też przeczesywać archiwa Polskiego Radia, bo tam znaleźć można bardzo różne perełki, między innymi te odnoszące się do prywatek i domówek i tego, jak się na taką imprezę wystylizować.
1: Ja może zdradzę taki sekret. Srebro jest nieco zimnym metalem, chłodnym takim. I srebro bardzo dobrze wygląda w świetle dziennym. Natomiast jeśli chodzi o bale, to wieczorem, wieczorową porą zawsze lepsze jest złoto. Ono ociepla, ono daje jakby takie lekkie odbicia i dodaje blasku kobietom. Także jeżeli można, nawet nie to oryginalne złoto prawdziwe, bezpiecznie jest, ale za to w dużych ilościach, to myślę, że w tym sezonie to właśnie jest najbardziej modne zresztą w tej chwili. Duże, olbrzymie klipsy, wiszące, prawie że girlandy.
0: To pani Grażyna Hasse. Złoto wieczorem, dużo złota, bo to złoto dodaje blasku kobietom, ale nic nie było o mężczyznach. Dlaczego?
2: No nareszcie, koniec dnia.

To Fruit Machine w czwórce. Ja mam cichą nadzieję, że to popołudnie stanie się też dla was wieczorem z czwórką i niech tak będzie. Rozmawialiśmy dzisiaj w dużej mierze o zmianach, o tym, jak zmienia się nasz sposób imprezowania, że trochę odchodzimy od domówek, a idziemy w stronę wynajmowania przestrzeni gdzieś na mieście. Zmiany też w czwórce od jutra, dlatego że wchodzi do gry nasza nowa wakacyjna ramówka. Bardzo się cieszę, bo będziemy się słyszeć od poniedziałku do czwartku, bo tyle trwa tydzień pracy w czwórce między 16 a 19, więc dodatkowa godzina na to, żeby wspólnie pogadać i będziemy mieli jedną zasadniczą rzecz, którą będziemy pielęgnować. To będzie jedna zasada naszych spotkań. Po robocie nie gadamy o robocie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tego trzymać. Zapraszam już jutro po godzinie 16. Ja za dziś wielkie dzięki. Magda Żelazowska, Kasia First-Wojtkowska i Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia będzie był ekstremalnie i jest cały czas ekstremalnie gorący na wschodzie i w centrum kraju, nawet 40 stopni, 35 stopni. Teraz temperatura będzie się z dnia na dzień wyraźnie obniżać i w czasie najbliższego weekendu możemy się spodziewać od 17-18 stopni na wybrzeżu do 23-25 stopni na południu Polski. Kolejny tydzień lipca zapowiada się z umiarkowaną temperaturą w zakresie od około 20 stopni nad morzem do 25 stopni w pozostałych regionach, a im bliżej połowy miesiąca, tym będzie robić się coraz cieplej i wtedy ma być z powrotem upalnie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Well Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, od

0: zysku.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Backstage.
1: Minęła godzina 18, a to oznacza we wtorek, to oznacza, że czas na backstage. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Dziś wyjątkowy moment, wyjątkowy odcinek backstage'u, bo kończymy sezon letni i na chwilę robimy sobie przerwę. Z racji tego i też po rozmowie z Ulą Kaczyńską, która w poniedziałek prowadziła swoją ostatnią w tym sezonie poranną rezydencję, stwierdziłam, że warto zrobić coś takiego jak Last Dance, czyli podsumować muzycznie to, co działo się w backstage'u, ale jednocześnie zapodać wam swoje wszystkie ulubione utwory. Ja myślę, że teraz też mamy takie upalne, wieczorne momenty, kiedy chcemy posłuchać więcej muzyki i wczuć się, a ja przygotowałam dla was naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo interesującą playlistę. No a rozpoczęliśmy oczywiście bardzo tanecznie od Peggy Goo, z którą jeszcze was na chwilę zostawię. Peggy Goo, która koreańska DJ-ka, producentka, która ostatnio wypuściła utwór z nigeryjską piosenkarką Iron Star, ale ja w backstage'u cofnę się trochę do jej poprzednich kolabów, takich pierwszych ruchów. To jest niesamowite, jak spójne brzmienie w ogóle ma ta artystka. Zagram wam jeszcze numer Like Jenny, jej taki extended remix utworu z K-popową wokalistką Jenny, a później taki banger sprzed 6 bodajże już lat It Makes You Forget od Peggy Goo w backstage'u, w ostatnim backstage'u w tym sezonie.

To była Peggy Gou w backstage'u, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Dziś gramy utwory najbliższe mojemu sercu, które chcę wam przedstawić jeszcze przed wakacyjną przerwą, do których dzisiaj tego kolejnego, ale może jednego z ostatnich na ten moment upalnego wieczoru możecie sobie posłuchać, możecie się schłodzić troszeczkę też tymi numerami. Następne ode mnie to Kate Ranada z jego jednego z pierwszych albumów 99.9%. Świetne tam traki. Uważam do dziś, że to jest jeden z lepszych krążków od kanadyjskiego DJ-a. Zagramy track Uno i Glowed Up.

Cały czas słuchacie backstage'u, cały czas Dominika Płonka przy mikrofonie. Teraz trochę zwolnimy, a to dlatego, że przygotowałam dla was takie moje dwa ulubione, smutniejsze, wolniejsze, melancholijne utwory. Wzięłam je dosłownie z mojej starej playlisty zatytułowanej Co zrobić, jeśli się martwię i chcę trochę popłakać, chyba tak, ale płakać nie chcę, żebyście, wypłakali i tego nie róbcie oczywiście. Możemy tak troszeczkę melancholijnie teraz posłuchać The Brian Jonestown Massacre, a później jeszcze Tom Misch i Joseph Tace.

cały czas słuchacie Backstage'u, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a teraz dla Was mam nie lada gratkę, zespół, o którym mówiłam ostatnio w kontekście premier Steve'a Lacy'ego i Syd, którzy kiedyś grali ze sobą razem w zespole i ten zespół nazywał się The Internet. Ja za tym zespołem ogromnie tęsknię, muszę Wam przyznać, tym bardziej jak ostatnio przygotowując tę playlistę przypomniałam sobie właśnie o niektórych ich piosenkach. Zagram Wam teraz.

To był zespół The Internet, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Zanim godzina 19, to jeszcze przygotowałam dla Was trochę tanecznych utworów, między innymi Dayglow i Can I Call You Tonight. Naprawdę żaden utwór tak mocno nie rozpuszcza mojego serca, tym bardziej gitarowy, bo kto słucha backstage'u, tym wie, że mi jest bliżej jednak tych syntetycznych, elektronicznych brzmień, więc możecie jeszcze na koniec pierwszej godziny backstage'u trochę sobie potańczyć.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia był ekstremalnie gorący. Na wschodzie i w centrum kraju 40 stopni, 35 stopni. I wszyscy trochę tego mamy dość. I dla tych osób mam dobrą wiadomość, bo teraz temperatura będzie się wyraźnie obniżać. W czasie najbliższego weekendu możemy spodziewać się 17-18 stopni na wybrzeżu, do 23-25 stopni na południu Polski. Kolejny tydzień lipca zapowiada się z umiarkowaną temperaturą w zakresie od około 20 stopni nad morzem do 25 w pozostałych regionach. No a im bliżej połowy miesiąca, tym te upały będą wracać, już nie tak intensywne. Ma być około 29-30 stopni.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie. Tu 4 Polskie Radio.
5: Backstage.

Minęła godzina 19, a to oznacza, że czas na drugą godzinę audycji Backstage Dominiki Płonki. Dziś specjalna godzina, bo ostatnia w tym sezonie, tak zwany Backstage Last Dance, i przygotowałam dla Was naprawdę moje ukochane utwory. Mam nadzieję, że każdy jeden Wam się dzisiaj podoba i tańczycie sobie gdziekolwiek jesteście, czy w samochodzie, w drodze z pracy, czy może w drodze na jakieś dodatkowe wieczorne zajęcia, a może ruszacie w taką wieczorną podróż do swojej wakacyjnej destynacji. Tym osobom oczywiście bardzo zazdrościmy i życzymy szerokości. A rozpoczęliśmy drugą godzinę Backstage od mojego ulubionego producenta Muramasa i miks utworu Oreo od takiego wokalisty, producenta również, który nazywa się Tohi. I teraz jeszcze troszeczkę tego Muramasy pogramy, ale zanim Muramasa, albo tak naprawdę trochę sobie to zmiksujemy, to jeszcze mam dla Was DJ-kę i producentkę Jajej z utworem Rain Girl. Także no naprawdę trochę tanecznie będzie w tej godzinie Backstage'u. Gramy. Rain

To był Muramasa, Shy Girl i Channel Tres. Cóż za collab w backstage'u. No to tutaj takie małe podsumowanko. Ja myślę, że największym dla mnie momentem tego pierwszego sezonu backstage'u, który trwał w zasadzie 2 lata, była moja rozmowa z Muramasą, z moim ulubionym brytyjskim producentem, którego złapałam zaraz przed graniem jego koncertu DJ setu w Warszawie. Muramasa powiedział mi, że przy tworzeniu albumu właśnie, z którego gramy utwór Hollowback było bardzo ciężko sprowadzić te wszystkie osoby razem na jeden track, no bo właśnie Shy Girl z jednej strony, brytyjska producentka Channel Tres, jak tu wszystkich tych ludzi pogodzić, oczywiście mowa o albumie Demon Time. I jeszcze z tego albumu Demon Time postanowiłam zagrać jeden utwór, Together. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy go w backstage'u nie grałam. A później od Men I Trust, utwór Tail Whip, a to dlatego, że nie tak dawno zespół grał u nas w Progresji w Warszawie. Ja bardzo żałuję, że się nie wybrałam.

to było Man I Trust i Tail Whip, taka dodatkowa wersja tego utworu. A teraz dla Was trochę dziewczyn pogramy. Na początku utwór, z którego wzięłam inspirację w ogóle do swojego utworu Magma, a poznałam go, bo szukałam fajnych dziewczyńskich utworów w soundtrackach FIFA, tej piłkarskiej gry, więc to ciekawy też pomysł na research nowych kawałków. Jest to utwór White City od Willow Kane, a zaraz później mój ulubiony FKJ remix utworu Pink Panthers All My Friends Know. Jeżeli znacie pianistkę mojego zespołu, czyli Gabrysię Cichy, to jest nasz wspólny ulubiony utwór, to dlatego, że Gabrysia uwielbia produkcję FKJ-a, no a oczywiście moją ulubioną wokalistką jest Pink Panthers. Posłuchajcie.

To była Pink Punches i FKJ, a wy cały czas słuchacie Backstage'u przy mikrofonie Dominika Płonka. Mam dla was jeszcze trochę Men I Trust, utwór z płyty, która nie poniosła się aż tak mocno, to dlatego, że wydaje mi się, że ostatnie krążki Men I Trust są już dużo mniej przez zespół promowane. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że po prostu Men I Trust nie za bardzo odnajduje się w świecie social mediów i to jest okej. Okay. Album z 2021 roku, Untourable Album, mimo że grają oczywiście z nim trasy koncertowe, a zaraz później zagram wam jeszcze Kubę Więcka i Kozę w utworze Droga do Damaszku. Uwielbiam ten utwór i nie mogę się doczekać, bo duet najprawdopodobniej zagra go już na jesień na swoim takim koncercie, na którym będą grali wszystkie swoje trzy płyty, także polecam się wybrać i gramy.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Jestem alkaliczny, złożony z przyczyn. Rozładowują mnie, a nikt nie słyszy. Wrzeciona myśli. Widzę oszalałą Ariadnę, rozwieszoną pomiędzy prześcieradłem a przystankiem deszczu. Na drodze do Damaszku nie ma żadnych przeszkód poza strachem, tarciem, trwaniem. Znalazłem siebie w nieprzyjaznym miejscu.

Bezwolna wełna w moich dłoniach, chyba noszę ocean na barkach. Ostatnio mnie nie sięgają twoje spojrzenia. Ostatnio siedzę, słucham tangli.

żyją mną fikcję i wyścielą mi nimi grób. Słucham, jak się dopala szluk, zbieram na twarz go. Mówią, że to hardcore, ci sami stoją nade mną jak balkon. Akcji nie predestynuje słabość, chociaż też jest hierarchią. Utyka tożsamość w dziurze chodnika, ale miałem czas, by kliknąć abort.

0: lepszy niż krzyk.
1: To był Koza, Kuba Więcek i Droga do Damaszku, a wy cały czas słuchacie Backstage'u. Zostanę jeszcze na chwilę przy polskich utworach, bo przyznam wam już w takim backstage'owym podsumowaniu. Dziś backstage Dominiki Płonki, chyba tak bezpośrednio można powiedzieć, że moją ulubioną polską wokalistką jest Brodka. Jestem nią zachwycona, uwielbiam jej koncepty, pomysły. Jest naprawdę świetna, świetnie komponuje. Jestem ogromną fanką jej ostatniego albumu Sadza. I to z tego albumu właśnie zagram wam za chwilę taki melancholijny, na ochłodzenie, utwór Wpław, a zaraz później O Jeremy i utwór Nothing, czyli troszeczkę R&B w backstage'u.

To była Oh Jeremy, utwór Nothing, a cały czas przy mikrofonie Dominika Płonka. Dla was jeszcze teraz słodkie brzmienia tak naprawdę. Duet Coco and Claire Claire, jeden z moich ulubionych takich duetów wczesnych lat 20, tak można powiedzieć. Utwór Popstar. Dziewczyny rzeczywiście wyróżniają się taką stylową, rodem z jakichś gierek dla dziewczyn, przebieranek, ubieranek, albo nie wiem, rodem z frappuccino starbucksowego. A później trochę mojego ukochanego wokalisty Justina Biebera i jego najlepszy R&B album, a z niego utwór All That Matters.

To był Justin Bieber i utwór All That Matters, a ja wam chciałam najmocniej podziękować za to, że byliście ze mną w backstage'u przez cały rok. To była moja pierwsza audycja i nie mówię jeszcze do widzenia na forever, na zawsze, ale przynajmniej na ten pierwszy sezon, a nieprzerwanie rzeczywiście ta audycja trwała 2 lata. Obliczyłam, że miałam tutaj około 100 gości w backstage'u, co jest w ogóle niesamowitym dla mnie też wynikiem i chciałabym naprawdę pamiętać każdą minutę każdej tej rozmowy. Przewinęli się choreografowie, aktorzy, piosenkarze, graficy. Było naprawdę sporo bardzo, bardzo ciekawych osobowości. Także dziękuję za możliwość i za wszystko. I jeszcze nie mówię do widzenia tak na 100%, ale robię takie mini podsumowanie i na sam koniec zagram wam jeszcze to, co kocham najbardziej, a wy bądźcie tutaj, słuchajcie, czwórki. My słyszymy się jutro już o godzinie 7 w poranku czwórki. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Gorąco. Myślę, że to słowo idealnie określa dzisiejszą temperaturę. No nie tylko dzisiejszą, ale ostatnio przez parę dni mieliśmy bardzo wysokie temperatury. No ale już idzie delikatne ochłodzenie. Mówię delikatne, bo to nie nastąpi tak szybko i może całe szczęście, bo takie przepaści między temperaturami też nie są zbyt dobre dla nas. No ale jak na razie najzimniej, moi drodzy, na północy, czyli w Gdańsku tam tylko 17 stopni, w Koszalinie 18, Suwałki 21, Zachód 22-24, południe bardzo podobnie, no a centrum, w centrum jest najcieplej, w centrum i na wschodzie, ponieważ Warszawa 29 stopni, Lublin 28, ale Białystok na przykład już 25. Ponoć dzisiaj w nocy mogą wystąpić również burze, około 5 nad ranem to się może wydarzyć, no ale jutro znowu ma być ciepło, ale temperatura dojdzie tylko do 30 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Well Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja.

5 minut po godzinie 20. Witam was serdecznie w dzisiejszej ostatniej, no przynajmniej przed wakacjami, audycji numer raz na fali, ale to ostatniej we wtorek, ponieważ już od przyszłego tygodnia będziemy słyszeć się w poniedziałki od 21 do 23, więc tak naprawdę audycja nie znika, ale ramówka letnia rządzi się swoimi prawami, więc jeszcze dodatkowo zapraszam was na swoje audycje w niedzielę od 18 do 20, gdzie będę zapraszał artystów, którzy będą przychodzić ze swoimi pieskami, pupilami, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo przepraszam bardzo, czasami mamy problem duży, jak jedziemy na koncert, jak wyjeżdżamy gdziekolwiek i tego psa musimy ze sobą zabrać, bądź też ewentualnie zostawić go w jakimś dobrym miejscu, gdzie nie będziemy się musieli o niego w ogóle martwić. No i myślę, że każdy z ludzi, których zaproszę, na pewno boryka się z podobnymi problemami i czy problemami też do końca nie wiem, bo dzisiaj mamy takie czasy, że wszystko tak naprawdę, wszystko prawie da się i psa również, tam chyba do 10 kg możemy przewieźć samolotem w kabinie, natomiast te większe oczywiście muszą lecieć w luku bagażowym pod pokładem. No i myślę, że stresujące jest to zarówno dla psów, jak i dla ich właścicieli, ale przypuszczam, że niedługo już będzie można spokojnie z pieskami po prostu wchodzić, nawet takimi dużymi, na pokład samolotu, ewentualnie wykupić specjalny bilet czy też miejsce dla czworonoga. Myślę, że te tematy i tego typu tematy będziemy poruszać w tych audycjach niedzielnych, no ale również myślę, że pogadamy o tym, jak nasi przyjaciele nam pomagają w tych ciężkich chwilach, zarówno tych ciężkich chwilach artystycznych, ale również takich zwykłych życiowych, bo jakby nie było, ja to już mówiłem od dawna, że psy to są anioły, które zostały zesłane, żeby po prostu się nami opiekować i serce boli, że tak dużo krzywdy dzieje się tym zwierzakom. Ja często oglądam na Instagramie ekipę Dios i widzę, jak oni borykają się z tymi naprawdę strasznymi ludźmi. W ten weekend była odwołana jakaś gonitwa, jeżeli chodzi o konie, ponieważ było 39 stopni i oni tam wjechali i powiedzieli: nie ma, nie będzie, koniki nie będą się męczyć i oczywiście zostali opluci. Dużo obelg poszło w ich kierunku, no bo przecież biznes i hajs jest najważniejszy, a nie zwierzęta. Więc ja was uczulam bardzo, szczególnie w te upalne dni, dbajmy o swoje pociechy. Jeżeli wychodzimy, a w mieszkaniu jest gorąco, broń Boże, nie zostawiajmy również naszych pociech w samochodach, ponieważ no to chwila wystarczy, żeby coś się stało złego. No ale to wszystko w niedzielnej audycji. Jak na razie dzisiaj mamy rapowy przegląd kawałków, które pojawiły się w ostatnim tygodniu i tych kawałków jest na tyle dużo, że myślę, 2 godziny spokojnie mi na to starczą, a jeszcze mam parę w zanadrzu takich oldschoolowych kawałków, no żeby nie było tak super nowocześnie. Zaczęliśmy w ogóle od Future'a, utwór Radio. Ja od Future'a zawsze trzymałem się z dala, ponieważ to nie mój vibe, nie mój klimat, ale ten kawałek poza tym nazywa się Radio, no więc idealnie pasuje do dzisiejszej audycji. Natomiast teraz będzie niejaki Jazz Donnell i utwór Child of God. Freestyle w nawiasie, moi drodzy, chociaż nie wierzę, żeby to był freestyle. Jest tego teledysk,

Więc no tutaj ja bym z tym polemizował. Trochę myślę, że tutaj mogę się przyczepić do mojego byłego kolegi, który wyszedł między bloki i pokazał, czym jest rap bez promptera i telefonu. Serio? Jeżeli to będziecie mogli oglądać albo zobaczyć, to zwróćcie uwagę na to, że to wcale nie jest rap na żywo. Ja od razu przypominam sobie jedną sytuację. Ten typ mes, utwór my, gdzie wyszedł przy ulicy Racławickiej i tam wystawił mikrofon i rapował całkowicie na żywo, w samochodzie był sprzęt i to był rap na żywo, a nie takie ściemnianie, że on niby w blokach, on stoi pod swoim studiem nagrań. Więc trochę to jest chyba nie tak, jak ma być. Dobrze, ale o tym myślę, że jeszcze później pogadam, więc polecam serdecznie Jazz, Donel, a potem Corrupt, najnowszy kawałek od tego West Coastowca z Dog Pound, z gościnnym udziałem Charlie, Barilla i Snoop Dogga, także popłyniemy trochę w tym G-funkowym, oldschoolowym klimacie.

Byłem załatwić wizję, bo piszecie do mnie, że mnie nie widać, więc już mi widać, mogę do was machać, o widzicie, wszystko jest jak najbardziej tak, jak ma być. W tle oczywiście mundial, moi drodzy, ponieważ ja jak zachorowałem na mundial na początku, to do tej pory choruję i ciężko jest mi się uporać z tymi meczami, ponieważ no teraz już jest ich trochę mniej, na szczęście, ale jak były całą noc, to naprawdę ja nie mogłem się oderwać od telewizora i po prostu sumiennie oglądałem prawie wszystkie mecze. Właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Norwegią. No i na razie jest 1-0 dla Norwegów. Nie wiem, kto strzelił bramkę, bo dopiero się włączyłem. No ale może był to na przykład Haaland, chociaż pewnie się niedługo dowiem. A tak naprawdę sprawdzę sobie na aplikacji i zaraz wam to pewnie powiem. Nie, no nie będę aktualizował teraz. Aha, dobrze, muszę zaktualizować, więc... Dobra, nie muszę. Kto, kogo tutaj mamy? Kto tu strzelił? Norwegia 1, Nusa. Nusa strzelił, no to czekamy na dalszy rozwój, to już druga połowa, 57 minuta, a jeszcze dzisiaj, moi drodzy, przed nami genialny mecz Francja-Szwecja o 23:00, a ja bardzo się cieszę z wczorajszego wieczoru, z wczorajszej nocy, ponieważ no wczoraj był bardzo ważny mecz Niemcy-Paragwaj, ważny dla Niemców, ale bardzo ważny dla Paragwaja, dla Paragwaju, no i w karnych Paragwaj pokonał Niemców. Ja się tylko cieszę, bo no nie wiem, jakoś ci Niemcy, oczywiście świetna drużyna. Co prawda ta drużyna, według fachowców, no to jest od wielu, wielu lat najgorszy skład w ogóle ever, jeżeli chodzi o niemiecką ekipę. No ale myślę, że ta porażka na tym etapie rozgrywek no bardzo ich zasmuciła. A mnie zadowoliła, bo jak widziałem, jak się cieszą Paragwajczycy, no to serducho mocniej biło, no bo dla nich to na pewno wielkie święto. I dzisiaj wyczytałem, że prezydent Paragwaju ogłosił wczorajszy dzień świętem narodowym, ponieważ no, piłkarze osiągnęli naprawdę mega sukces, wygrywając z Niemcami. Bardzo się z tego powodu cieszę, im gratuluję. Także trzymam kciuki za kolejne mecze i za kolejnych graczy, bo no teraz to wszystkie mecze są świetne i warto je oglądać. Dobrze, ale warto też słuchać mojej audycji. Dzisiaj ostatnia, we wtorek od 20 do 22 i oczywiście będziemy kontynuować to w poniedziałki. Ale zanim to nastąpi, dzisiaj solidna dawka dobrego rapu, ale nie tylko rapu, ponieważ już za chwilę zespół, który nazywa się Nina Sky, nie wiem, czy pamiętacie taką ekipę, to ekipa, która no wiele lat temu była również bardzo znana i miały dziewczyny taki hit, kurczę,

nie pamiętam, to z albumu Nina Sky, ale nie pamiętam teraz tego kawałka, który panie zrobiły, no ale to był naprawdę świetny kawałek i no wtedy sukces był bardzo mocny, natomiast data i miejsce w ogóle 1986, to bardzo dawno temu, no a panie wróciły teraz z nowym kawałkiem, produkcją zajął się Static Selecta, utwór nazywa się I'm Hot, no i myślę, że idealnie pasuje do tej pogody, a dzisiaj mam jeszcze jeden kawałek w zanadrzu, taki o tym, że jest bardzo gorąco, bardzo znany kawałek wyprodukowany przez Pharrella Williamsa, myślę, że puszczę go w drugiej godzinie, jak i te kawałki letnie, właśnie te bardziej oldschoolowe, które gdzieś tam dołożyłem do tych wszystkich nowości, także Nina Sky, moi drodzy, Static Selecta, I'm Hot, a potem T.I. i Summer Walker and Want z ostatniego albumu T.I.A. Ciekaw jestem, czy to nie jest trochę chwyt reklamowy, bo wiadomo, że jak powiesz ostatnia płyta, to kupi więcej osób, no bo już potem nie będzie, a my się wydaje, że to tylko takie, że to ostatni album, ale że za 2-3 lata usłyszymy T.I.A. znowu, jak wyda kolejny album i będziemy się cieszyć razem z nim i z jego rapem. Jedziemy!

TI, czyli tak zwany T. T. Tak kiedyś mówili warszawiacy, szczególnie ci z tej bardziej prawilnej strony. No i to zawsze było na melanżach T. Mordeczko, sysiś. Więc myślę, że T, czyli TI również zrozumiałby, o co kaman. A wcześniej oczywiście Nina Sky i utwór wyprodukowany przez Statika Selecte. Fajnie, że takie nowości są, że są takie nowości, które ja puszczam i które ja po prostu mam ochotę puścić, a nie, że są czasami takie tygodnie, takie dni, że szykuję audycję i faktycznie przeglądam te portale, patrzę, co jest nowego i wszystkie utwory, które odpalam, są takie same, czyli po prostu nowe i bez duszy. Natomiast widzę, że faktycznie wracają te dobre brzmienia, te fajne oldschoolowe brzmienie, które jednak tą duszę posiadają, no więc ja z tego powodu się bardzo cieszę. No i jednym z takich ziomeczków, moi drodzy, jest oczywiście KRS-One, który no nie poprzestaje, nie poprzestał na Boogie Down Production, nie poprzestał na swoich solowych albumach. No i cały czas działa bardzo mocno oczywiście w swojej społeczności, w społeczności świadomych ludzi, którzy wiedzą, że no, jednym z elementów hip-hopu jest również wiedza, co KRS-One przez lata próbował nam wszystkim powiedzieć. Knowledge is power. Fajnie by było, gdyby młodzi ludzie... Ostatnio grałem nawet KRS-One'a z Marleyem. Marlem hip-hop... Hip-hop żyje. Tak powiedziałem, również nawet nagrałem chyba na Insta, że dobrze by było, jakby każdy młody hip-hopowiec posłuchał takiego kawałka, słuchając tych nowych rzeczy, oczywiście to się może podobać, może być fajne, ja nie mówię, że to nie jest fajne, ale... Znaczy mówię, że to nie jest fajne dla mnie oczywiście, ale dla was oczywiście może to być atrakcyjne. Tak jak Future chociażby, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję. No ale Krzysztof, umówmy się. No Krzysztofowi należy się dozgonny szacun za Boogie Down Production, za Return of the Boom Bap, za dużo albumów, które wydał, w których też niestety nie słuchałem aż tak dogłębnie, bo był taki okres w życiu KRS-One'a i w jego muzyce, że to nie było takie super atrakcyjne. Nie mówię tekstowo, ale muzycznie mi to nie się działo, więc po prostu gdzieś tam to spychałem na bok, no ale nie omijam nigdy, jak wychodzi nowy KRS-One, no i tym razem również go nie ominąłem. What is the message, moi drodzy? Tak nazywa się ten kawałek. What is the message? Bo wiadomo, że przesłanie jest w dalszym ciągu chyba bardzo ważne, chociaż przez wielu raperów pomijane i trochę wyśmiewane, że kiedyś to message był, a teraz to co to za message? Po co ten message, skoro wszystkich cieszą takie zwykłe kawałki, nawet nie o życiu, tylko o tym, że jest fajnie i w ogóle, że życie jest fajne. Co oczywiście jest bardzo ważne, bo moim zdaniem trzeba celebrować life i mówić o tym, jak nam się dobrze powodzi, ale czasami też powiedzieć o tym, jak nam się powinie noga i dzięki temu również będziemy potem mogli stanąć na

na nogach, na obydwu nogach. Nawet tak nam się ta jedna powinie. Także Keres One i potem mamy Wyclef Jeana i puszczę wam dwa kawałki Wyclefa, bo mam je obok siebie. Więc Wyclef powrócił z nowym albumem. Ja nigdy nie lubiłem Wyclefa. Oczywiście zespół Fugees, no to myślę, że turbo szacun za wszystko, co zrobił i producencko, i rapowo, i wokalnie, ponieważ no Wyclef Jean bardzo swego czasu zapraszał wielu artystów takich nieoczywistych do swoich kawałków, no ale myślę, że tutaj pochodzenie haitańskie dosyć mocno no, ma znaczenie, jeżeli chodzi o muzykę. No i pewnie Wyclef jest na tych mistrzostwach za Haiti, no bo za kim innym mógłby być. Między innymi zrobił remix do Destiny's Child No No No, czy My Love Is Your Love wyprodukował utwór Whitney Houston, czy Maria Maria z Santaną, więc tych kawałków naprawdę było bardzo dużo znanych kawałków. Płyty Carnival Vol 1 i Vol 2, no niestety mi nie usiadły aż tak bardzo, ale te kawałki, które wypuścił, podobają mi się i płytę sobie sprawdzę, pomimo że jeszcze jej całej nie posłuchałem, no ale ta płyta się ukazała, Clef Notes Quantum Leap Volume 1, a z tej płyty dwa kawałki, Boom Bap, moi drodzy, z gościnnym udziałem Rhapsody i GBTC, z gościnnym udziałem Lil Wayne'a, Andra Day, więc zostawiam was trzema kawałkami, tym razem posłuchajcie, a ja do was wracam już niebawem.

Jumbo. 18 minut do godziny 21. Ja nazywam się Numeras, a wy słuchacie oczywiście audycji Numeras na fali. Ostatniej w tym roku, jeżeli chodzi o wtorki od 20 do 22. Przeskakujemy na poniedziałki od 21 do 23. Więc mam nadzieję, że ci, którzy słuchają mnie we wtorki, słuchali mnie w czwartki i w piątki, no to przejdą łagodnie ze mną na niedzielę i na poniedziałki. Ponieważ tak będzie wyglądał teraz harmonogram moich audycji, jeżeli chodzi o te wakacyjne miesiące. Lipiec i sierpień. Dobrze, ale czas na ploteczki. Lubię te ploteczki, czasami sobie zaglądam, no i widzę taki oto tekst na jednym z portali hip-hopowych. Notorious B.I.G. miał gejowskie teksty. Nie oczerniajcie mojego... Nie będę wypowiadał tego słowa oczywiście, bo jest zabronione dla białych. No ale Lil Sid stanął w obronie swojego nieżyjącego już ziomka. Nie zamierza milczeć, w przeciwieństwie do Wojtka Sokoła, który jak na razie milczy, jeżeli chodzi o prompterową aferę. I bardzo dobrze, ja się z Wojtkiem spotkałem na koncercie Molesty. Pogadałem z nim sobie. Wojtek zupełnie nic sobie z tego nie robi i bardzo dobrze. Brawa, brawa, brawa Wojtek, bo nie warto poświęcać uwagi na tego typu zaczepki. No szczególnie, które są kierowane przez takiego oponenta, jakim jest właśnie mój były kolega. Więc bardzo dobra postawa, nie dajmy się prowokować, bo to tylko taka marna prowokacja, żeby zwiększyć swoje zasięgi. Fu! Nie podoba mi się to, ale dlatego ja żyję zupełnie inaczej. Natomiast Notorious B.I.G. Lil Sis wypowiedział się stanowczo na zarzuty młodszych słuchaczy, którzy twierdzą, że część klasycznych wersów Biego brzmi dziś dwuznacznie. Podczas rozmowy z kanałem The Art of Dialogue były członek Junior Mafii, właśnie Lil Sis odniósł się

do tej dyskusji dotyczących tekstów Notoriusa B.I.G. Według SZA dzisiejsze pokolenie kompletnie nie rozumie kontekstu, w jakim powstawały tamte linijki. To słabe. Ci młodzi goście biorą za dużo dragów, są na tabletkach i przez to myślą w taki sposób. Skoro od razu widzą w tych wersach coś podejrzanego, to ja zaczynam się zastanawiać, co siedzi w ich głowach. Czytasz taki wers i mówisz, to jest podejrzane. Serio? Stwierdził. Poszło okultowy wers z utworu Me and My Beach. Najczęściej przywoływany jest fragment utworu właśnie z albumu Ready to Die z 94 roku, gdzie Biggie nawija: wyglądasz tak dobrze, że mógłbym, no i tutaj nie powiem, bo to są niecenzurowalne słowa, twojego ojca. Myślę, że jak chcecie sobie sprawdzić, to sobie sprawdźcie, no ale w radiu to są niecenzuralne słowa, więc nie będę ich cytował nawet, pomimo, że to cytat, więc myślę, że nic by się nie stało, ale to jest brzydkie, więc nie będę. No i Lil Sis podkreślił, że ten wers był żartem opartym na komediowym motywie, a nie czymś, co należy interpretować dosłownie. Po pierwsze, to żart Richarda Preyora. Jeśli nie rozumiesz tej metafory, to po prostu jesteś lamusem, nie jesteś żadnym prawdziwym graczem i nie masz powodzenia u kobiet, jeśli potrafisz ich rozśmieszyć, ani nie masz charyzmy. Chwilę później jeszcze bardziej uderzył w krytyków, mówiąc: ci goście są cały czas na haju, są śmiertelnie poważni, zasypiają po linie i tabletkach, a potem budzą się obok swojego kumpla w obcisłych dżinsach. Dzisiaj dzieją się dziwne rzeczy, dlatego bardzo mnie to obraża. I myślę, że fajnie, że Lil Sis stanął w obronie Notoriusa, ponieważ bardzo dużo sytuacji, nawet z klipów Notoriusa, chociażby Juicy czy Big Popa, no to tam są takie insynuacje i chyba niestety prawdziwe, że Notorius B.I.G. tańczy z dziewczętami, które nie są dziewczętami, ponieważ widać dosyć wyraźnie jabłko Adama o jednej, która się ociera o Notoriusa, więc nie wiem tak do końca, o co chodzi, ale ja myślę, że to już warto zostawić, bo to było 30 lat temu, moi drodzy, nawet więcej niż 30 lat temu, a Notorious B.I.G. nie żyje. Zostawił po sobie genialną muzykę, której do tej pory słuchają te pokolenia, które się na nim wychowały, czyli między innymi moje pokolenie, i ja bym się nie odważył nic złego powiedzieć na Notoriusa, ponieważ to był król Nowego Jorku i myślę, że nawet nie żyjąc dalej rządzi, bo jego albumy są po prostu genialne i no, do tej pory mi się nie znudziły ani jeden, ani Ready to Die, ani Life After Death, ani Born Again. Także jeżeli wy nie słyszeliście, sprawdźcie. A już za chwilę 48 Spears i Curtis Cole, Great Wall, czyli Wspaniała Ściana, natomiast potem Benny the Butcher, Harry Freud i utwór Can't Be Much. I nie wiem, czy my dobijemy do końca godziny, chyba dobijemy jeszcze trzeci, zapowiem, i powinno być okej, czy nie? Czy jeszcze wejście? No, tak, dobrze. To na razie polecą te dwa na pewno, a potem ewentualnie jakiś Corey Guns albo coś, co będzie idealnie wpasowywać się w nasz czas.

Czwórka. Polskie Radio. Can't be much.

0: much.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: There's the fire. One, zero.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Gorąco, w dalszym ciągu gorąco i będzie jeszcze gorąco, ale oczywiście w nocy temperatura troszkę spadnie, no nie za dużo, bo zaledwie do 20 paru stopni, więc no musimy być przygotowani na jeszcze, że ta noc będzie jeszcze ciepła, 22 stopnie o 4 nad ranem, no i do tej temperatury najniżej spadnie gorąc i moc tego gorącego dnia, no ale jutro i w środę, znaczy jutro jest środa, w środę będziemy mieli burzę, no i opady deszczu, temperatura to 31 stopni, w nocy już tylko 16, więc będzie o wiele chłodniej. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj mamy 1018 hektopaskali, obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
2: Got it in my bag, looking for some, I got it in my bag, niggas want the, I got it in my bag, y'all want that, I got it in my bag, niggas need the,

0: I go by the name Graf, nigga. We like the best lyricists ever fucking invented. So if we keep doing this, what are y'all niggas gonna do? Quit? Team up or something? Like, New York City, what's up with it, man? Big gang shit. Boom.
1: Numery raz. Numery raz. Na fali w czwórce.
2: A na zegarach 4 minuty, prawie 5 minut po godzinie 21. No i druga godzina ostatniej wtorkowej, ostatniego wtorkowego wydania audycji Numer Raz na Fali zaczyna się. No i tak naprawdę zaraz się skończy, bo jak jest świetna muza, to wiadomo, że czas leci bardzo szybko. Corey Guns, Back, to co słyszeliście przed chwilą z gościnnym udziałem Grafa. Natomiast teraz cofniemy się troszkę do oldschoolu i do takiego oldschoolu, przynajmniej dla mnie oldschoolu, i z drugiej strony do new schoolu, ponieważ te dwa kawałki, no, łączy ze sobą jedno, lato, na pewno lato, natomiast jeżeli chodzi o datę, no to pierwszy z nich wydany był w 91 roku, a drugi w 2002, czyli ponad dekada różnicy, i zwróćcie uwagę na to, jak bardzo różnią się te kawałki od siebie. I nie mówię, że, no wiadomo, że to Nelly, więc co innego, tu Pharrell Williams, tam DJ Jazzy Jeff, ale sama kompozycja, sama konstrukcja kawałka, no myślę, że dużo mówi o tych czasach, w których te utwory były nagrywane. Wspomnę tylko jeszcze o meczu Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej. Norwegia wygrała 2-1, w 39 strzelił Nusa dla Wybrzeża Kości, Diallo w 74, no i w 86 Haaland na 2-1. No i tym sposobem Norwegia wygrała ten mecz, więc zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ za chwilę już przechodzimy do tych rozgrywek bardziej konkretnych, gdzie tak naprawdę już będzie wiadomo, kto znajdzie się w tych ostatnich momentach mundialu, a czy jeszcze nie do końca, ale wiadomo, 1/16, 1/8, 1/4, półfinał, no i finał, który odbędzie się, zaraz wam powiem dokładnie którego, bo mam to gdzieś tutaj nawet zapisane. A nie, dobra, nie będę wam mówił. Półfinały. Na razie są półfinały 14 i 15 lipca, więc zapewne finał będzie 17 lipca. Tak mi się wydaje i tak zazwyczaj to wszystko wygląda. Dobrze, ale my przechodzimy do oldschoolowego rapu i zaczynamy od letniego utworu, jak dla mnie najprawdziwszego letniego utworu, Summertime, wykonanego przez DJ-a Jazzy Jeffa i Fresh Prince'a, znanego oczywiście jako Will Smith. Utwór został wydany w 91 roku, 17 maja, czyli idealnie przed wakacjami. No i to był kawałek, który doszedł bardzo wysoko, ponieważ zdobył nagrodę Grammy w kategorii Best Rap Performance by a Duo of Group podczas rozdania nagród Grammy w 92 roku. Spędził tydzień na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych Hot and R&B Singles, a także osiągnął czwarte miejsce na liście Billboardu w tych 100 najważniejszych kawałkach. No i stał się również pierwszym singlem duetu, który dostał się do pierwszej dziesiątki listy przebojów UK Singles Chart, osiągając 8 miejsce. Także warto znać ten kawałek, na pewno w lato brzmi on zupełnie inaczej niż w zimę, chociaż ja czasami puszczałem go w zimę, żeby było troszeczkę cieplej, no ale w lato samo przez się rozumie, że ten kawałek po prostu się pasuje idealnie. Jesteśmy na przykład na wakajkach, nad morzem, na plaży, nad jeziorem, nad basenem, to jak puścicie ten kawałek, obiecuję wam, że od razu będzie... No bardzo, bardzo przyjemnie. Z albumu Homebase z 91 roku ten utwór, natomiast później Nelly, który no był nowoczesnym raperem, poza tym to był raper, który trochę podśpiewuje, w tamtych czasach było to trochę dziwne, ale Nelly zrobił swoje, osiągnął mega sukces tym kawałkiem chociażby, ponieważ wyprodukowany przez The Neptunes zawiera elementy również singla Jamesa Browna, Bustin' Loose z 1979 roku, utworu Nelly Younga z 72 Dares Award oraz coveru utworu As Tears Go By zespołu Rolling Stones w wykonaniu Nancy Sinatry z 1966 roku. A dodatkowo w utworze występuje Danny Stevenson. Hot in Here w wolnym tłumaczeniu, jak sobie tutaj wbiłem na tłumaczenie, gorąco w domu. Nie wiem dlaczego Hot in Here to jest gorąco w domu, ale można to również tak zamienić, chociaż zawsze mi się wydawało, że hot in here to po prostu, że gorąco jest tutaj.

No ale dobrze, niech będzie w domu, ponieważ w domu, jeżeli ktoś nie ma klimatyzacji, to na pewno przeżywa te upały bardzo mocno, a klimatyzacja naprawdę nieraz ratuje życie. Mi w weekend uratowała totalnie życie, dzięki temu, że no po prostu spędziłem bardzo miły czas w domu, w mieszkaniu z klimatyzacją. I z tego miejsca pozdrawiam bardzo serdecznie Karolinę. No i dziękuję, że mogłem tak cudowny weekend spędzić w tak chłodnym otoczeniu. Dobrze, ale my przechodzimy do gorących kawałków, czyli Summertime, a potem Hot in Here. 2002 rok, 7 maja, więc miesiącami te kawałki bardzo dobrze się zgrały. No i myślę, że zgrały się również pod względem tego letniego vibe'u. Posłuchajcie. Drums!

Not in here! Tak śpiewał Nelly w 2002 roku, no i był to totalny banger. Myślę, że większość ludzi powinno znać ten kawałek, nawet nie ci, którzy nie są fanami hip-hopu, no bo umówmy się, ten kawałek hulał po prostu bardzo często w różnych kanałach muzycznych, telewizjach muzycznych, no ale i w stacjach radiowych, bo naprawdę pomimo gorąca on w dalszym ciągu rozgrzewał. No a Pharrell Williams, no to chyba wtedy był w piku swojej takiej, no, rozpoznawalności, jeżeli chodzi o bity, jeżeli chodzi o dźwięki, no ale też jeżeli chodzi o bangery, bo zauważmy, że w dzisiejszych czasach, pomimo że Pharrell Williams produkuje sporo, no to już te bangery tak się nie przedzierają. Są inni producenci, którzy już przykryli tych oldschoolowców, chociaż myślę, że Pharrell poradzi sobie z każdym czasem i tak jak słucham jego utworów teraz, czy na ostatniej płycie The Clips, czy na Justinie Timberlake'u ostatnim, czy no jeszcze paru innych ekipach. W tej chwili nie pamiętam dokładnie.

ale Pharrell w dalszym ciągu podąża za światem mody i podąża za trendami, zachowując swoje brzmienie i swój styl, które rzeczywiście zmieniło się przez te 24 lata dosyć mocno, no ale ciężko byłoby, gdyby Pharrell w dalszym ciągu robił to wszystko tak samo jak te 20 lat temu, no tak samo Timbaland, który w dalszym ciągu produkuje. Oczywiście poleca wszystkim Suno, bo Suno robi naprawdę niezłą robotę, chociaż ja bym tak do końca nie wierzył tej sztucznej inteligencji, a jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to moi drodzy, przeczytałem takiego newsa, już wam mówię, a propos streamingów, że Tidal w przeciwieństwie do Spotify idzie na wojnę z AI. No i chyba powinniśmy się z tego powodu cieszyć, bo dzisiaj naprawdę mamy już takie czasy, że ciężko odróżnić, co jest fejkiem, a co jest prawdą. Chociaż dla prawnego ucha nie będzie, wprawne ucho nie będzie miało z tym problemu. Natomiast fajnie, że takie platformy no gdzieś tam kombinują, żeby jednak artyści dostawali pieniądze, a nie AI, ponieważ platforma Tidal zapowiedziała oznaczanie utworów AI, brak wypłat tantiem i błyskawiczne usuwanie nagrań podszywających się pod prawdziwych artystów. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, kto pobiera pieniądze za wypuszczone utwory AI. No bo przecież AI samo w sobie, czyli no, program, komputer, który obsługuje to wszystko, raczej nie chce za to pieniędzy. Na razie, moi drodzy, na razie, bo to się może zmienić na przestrzeni pewnie dekady, że w końcu AI będzie chciało brać za to hajs i ten hajs będzie dostawało, no bo jeżeli się zbuntujemy, no to wtedy AI się zbuntuje i wiadomo co będzie. Skynet, te sprawy, Genesis, ogólnie apokalipsa według Terminatora, a tak naprawdę według Jamesa Camerona. No dobrze, ale fajnie, że są czynione ruchy, które spowodują, że jednak będziemy mogli rozróżnić i będziemy wiedzieć, co jest wytworem sztucznej inteligencji, a co jest wytworem prawdziwego artysty. A myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach podjąć temat, zastanowić się i pomyśleć, co z tym dalej można zrobić, jak AI może nam pomagać, ale żeby nas po prostu nie wyparło, no bo wtedy to będzie już po jabłkach. Ale ja mam swoje zdanie na ten temat, że tak nie będzie, że ludzkość wygra ze sztuczną inteligencją i jednak artyści będą potrzebni zawsze. Dobrze, a my przechodzimy do kolejnej nowości. Tym razem będzie to Jungle Brothers, moi drodzy. Jak zobaczyłem tego newsa na stronie Popkillerów, pozdrawiam oczywiście Popkillery, bo to jedyna słuszna strona informacyjna, jeżeli chodzi o rap. 26 czerwca, czyli parę dni temu ukazał się, 4 dni temu ukazał się najnowsza epka, no bo album to zbyt dużo powiedziane, najnowsza epka zespołu Jungle Brothers, Concrete Jungle. 4 kawałki tylko na tej płycie. Jeden z gościnnym udziałem TD Music, jeden z gościnnym udziałem Angelala, przepraszam, trochę jak nasza Rafalala, ale mam nadzieję, że to nie jest blisko Rafalali. I bam! Więc posłuchajcie, bo myślę, że na takie rzeczy też warto zwracać uwagę, słuchać takich artystów jak Jungle Brothers, jak Trap Called Quest, jak De La Soul. I tak sobie pomyślałem, że jedynie jeszcze z tej ekipy w całości został zespół Jungle Brothers. I posłuchałem tych kawałków, no nie urwały mi oczywiście nic, ale pomyślałem sobie, fajnie. Fajnie, że w dalszym ciągu próbują, że nie idą na łatwiznę, nie robią nic nowoczesnego, tylko po prostu robią po swojemu, po dżunglowemu, więc jak dla mnie to jest idealna propozycja na dzisiejszy wieczór. Jungle Brothers przed wami.

Jungle Brothers, Brothersa na zegarach 20 minut po godzinie 9. No i ja już to powiedziałem przed, ale powiem to również po tych kawałkach, że czekam na więcej od Jungle Brothers, ponieważ

Aż Jungle Brothers zapisali się w historii naprawdę takiego hip-hopu połączonego z jazzem, no ale nie tylko, ponieważ współpracowali również z producentem house'owym i no te płyty były bardzo zróżnicowane, począwszy od Straight Out the Jungle z 1988 roku, czy później przez kolejne ich płyty, czy chociażby współpraca z De La Soul, A Tribe Called Quest, którą tworzyli z kolektyw Native Tongues. Mike G, Africa, Baby Bam i DJ Sammy B, przepraszam bardzo, w dalszym ciągu, jak sami słyszycie, mają się dobrze i to nie brzmi nowocześnie, ale brzmi jak Jungle Brothers i chyba o to w tym wszystkim chodzi, ponieważ z tego co widzę, Sammy Burwell, czyli DJ Sammy B, opuścił zespół po wydaniu czwartego albumu zatytułowanego Raw Deluxe, no a to był również świetny album. Ja pamiętam imprezę we Freshu na Skrze, chyba tak, dobrze mówię, i byłem na koncercie Jungle Brothers, no i byłem ja i jeszcze 5 innych osób, więc to było taka bardzo kameralny koncert. Było mi bardzo przykro, że Mike G dawał się wszystko, ale dzięki temu z Mike'em G przybiłem tyle piątek, chyba jeszcze z nikim tylu piątek nie przybiłem, bo Mike G cały czas przybijał piątki z tymi, którzy stali pod sceną, z tą garstką ludzi, no i myślę, że to my żeśmy zrobili mu robotę i spowodowaliśmy, że nie było mu tak do końca smutno. Może też dlatego Jungle Brothers zawiesili swoją działalność i przestali nagrywać, bo ich popularność po prostu spadła. A że nie nagrywali nowych albumów, no to wiadomo jak to jest. Nie nagrywasz, to cię nie ma. Nie robisz dram, to cię nie ma. A tak naprawdę możesz robić dobrą muzykę i tak cię nie będzie, ponieważ to nie zawsze idzie w parze. No i to jest trochę smutne, no ale niestety takie mamy czasy. Ja myślę, że i tak prawdziwa muzyka i dobra muzyka się obroni i ci, którzy mają ją usłyszeć, i tak ją usłyszą. Dobrze, a już za chwilę będzie Dizzy Hallow z utworem In the Streets, natomiast potem będzie niejaki Duckworth i to dwa takie utwory bardzo padające blisko siebie, ale ja jeszcze zajrzałem sobie do ploteczek i no na przykład zwróciłem uwagę na jedną rzecz również, no bo wszystko kręci się oczywiście teraz wokół Sokoła, wokół Promptera, czego ja totalnie nie rozumiem, bo gram już trochę po Polsce, grałem przede wszystkim i oczywiście nigdy na moich koncertach nie było Promptera, nie potrzebowaliśmy go, pomimo tego, że czasami zapominaliśmy teksty, ale publiczność je znała, więc z tym nie było żadnego problemu, ale oczywiście Prompter to nie jest nic złego i teraz tworzyć taką historię, że jak ktoś gra z Promptera, to jest łakiem? Serio? No nie wiem, czy to jest wyznacznik bycia dobrym raperem, czy nie. Moim zdaniem zupełnie nie, ponieważ artyści używają Promptera od wielu lat. No i tutaj to nie jest żaden wstyd, żeby mieć podgląd do swoich tekstów. Ja wprowadzę Prompter na swoje koncerty. Normalnie, na legalu, będzie wszystko leciało, będę mógł sobie... to taka ściąga tak naprawdę, taka budka suflera troszeczkę. Ten Prompter, no bo oczywiście nikt ci tam nie mówi szeptem, jaki teraz wers, no tylko po prostu wszystko masz pięknie napisane. Na koncercie Molesty również był Prompter. Wojtek Soku również zagrał, no i zagrał też mój były kolega i również był Prompter, więc nie wiem, jak on to zniósł, bo musiało być to dla niego bardzo oburzające, że Prompter na koncercie takiej ekipy jak Molesta Evenement. No, ale dobrze, myślę, że tutaj warto po prostu mieć dystans do pewnych rzeczy i się zupełnie tym nie przejmować. Wyczytałem jeszcze, że Karamba jest poważnie chory. No oczywiście Karamba w świecie rapu no nigdy za bardzo nie miał zbyt dużego szacunku, ale no nie potrafią go zdiagnozować lekarze i ma coś z błędnikiem. Bardzo przykre. A Karamba w dalszym ciągu nie przejmuje się tym i wypuszcza cały czas nowe utwory. I mam nadzieję, że to wszystko się ułoży i że Karamba wyzdrowieje. Może kiedyś go zaproszę na swoją audycję. Kto wie? Nie wiadomo. Natomiast jeszcze jeden piękny news a propos rapera, który pochodzi z Estonii, niejaki Tommy Cash. Moi drodzy, przebrał się, uwaga, za kupę i chodził po Paryżu z torbą moczu.
po paryskich ulicach przemierzał. No ciekawa, ciekawa forma promocji. Widzę, że oczywiście taki kostium bardzo ładnie skonstruowany, no ale dosyć mocno zniechęcający. Ciekawe, jaki był podtekst tego wszystkiego, pewnie tylko sam Tommy Cash wie, no ale myślę, że trochę pokazanie, że ta moda jest czasami bardzo dziwna i nie warto chyba wchodzić we wszystko, co się pokazuje na rynku i nie warto za tym tak gonić. Dobrze.

song came on today, and it made me

Duckworth i Wishing Well, a wcześniej Dizzy Hallow in the Streets, a na zegarach mamy 41 minut po godzinie 21, więc powoli zbliżamy się do końca ostatniej wtorkowej audycji Numeras na fali. Oczywiście przypominam wam, że przeskakujemy na poniedziałek od 21 do 23 i zapraszam was również w niedzielę na audycję Na Cztery Łapy, gdzie będę zapraszał artystów ze swoimi psiakami, a nawet psiaków, będę zapraszał psiaki ze swoimi artystami. O, myślę, że tak będzie lepiej. Chociaż wiadomo, że psiaki za dużo pewnie mówić nie będą, ale myślę, że będą pokazywać swoją miłość tak czy siak. Będziecie, mam nadzieję, ją czuli nawet przez radio, a tym bardziej, że mamy podgląd, więc będziecie mogli sobie oglądać na żywo, jak zwierzaki, które przychodzą z artystami, wyglądają, no i jak się oczywiście mają. A my przechodzimy do kolejnych utworów i tym razem będzie to French Montana i Max B, którzy w duecie działają dosyć prężnie i wypuszczają kolejny numer Made It Out. Tak nazywa się ten kawałek. Natomiast potem będzie Jay Exodus i Camouflage Monk z gościnnym udziałem Big Gatesa i Brandona, zaraz wam powiem jakiego Brandona, i Brandona Dante, Man of the Hour. Nie znam tego kawałka, w sensie słuchałem go przed audycją, ale jest to dla mnie nowość, całkiem sympatyczna, całkiem niezła. No a na koniec jeszcze zostawię jeden oldschoolowy kawałek, no i zobaczymy, co się jeszcze wciśnie, dlatego ja już nie gadam, ponieważ teraz dwa kawałki, no i pewnie powoli będziemy w kolejnym wejściu się z wami żegnać. Także posłuchajcie French Montana, Max B, a później Jay Exodus i Camouflage Monk i Big Gates. Posłuchajcie.

21.48 na zegarach. Jay Exodus, Camouflage Monkey, Big Gates. Bardzo fajny numer. Powiem wam szczerze, czasami potrafią mnie jeszcze zaskoczyć kawałki, których z nazwy totalnie nie kojarzę, bo ja naprawdę, no Jay Exodusa kojarzę oczywiście. Camouflage Monka też gdzieś mi się ta nazwa obiła o uszy, czy też o oczy. No Big Gates w sumie też. No ale tego kawałka wcześniej nie słyszałem i bardzo mi się spodobał. Tym bardziej, że to nówka sztuka, więc mam nadzieję, że wam również. A na koniec dzisiejszej audycji niejaki Lordsko, czyli białas z długimi włosami. Wygląda jak taki oldschoolowy skater z lat 80. No, ale tutaj w towarzystwie Statika Selecty i Absola, więc bardzo dobry featuring. Drunk Dial, tak się nazywa ten kawałek. A po Lordsko będzie najnowsza propozycja od Jima Jonesa. Jima Jonesa z ekipy Diplomat, czyli Dipset. No i tutaj Jim Jones nagrał utwór Waiting for a Response. No i Jim Jones jak Jim Jones. Ja bardzo go kojarzę z Maxem B, którego przed chwilą słyszeliście u Frencha Montany. Panowie też wiele kawałków mają wspólnych razem. Nawet chyba ostatnio był taki kawałek French Montana, Jim Jones i Max B. Max B, moi drodzy, wyszedł chyba po 18 latach z więzienia, czy nawet, nie wiem, więcej chyba odsiedział, więc tam była poważna sprawa. No ale wyszedł głodny rapu i nagrywa. Więc mam nadzieję, że wy też jesteście głodni rapu i że będziecie ze mną w każdą niedzielę i w każdy poniedziałek.

poniedziałek. Także dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za towarzyszenie mi we wtorki. No i do usłyszenia na Fali Czwórki w inne dni. Będę was jeszcze informował, ale słyszymy się. Mam nadzieję. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hej!

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja.
6: One of the phone company's most advanced electronic switching centers for long distance calls.

0: Thank you. Enjoy your day.
1: Zbliża się godzina 22. Pogoda. W dalszym ciągu ciepło, ale temperatura spadła o 2 stopnie, więc to i tak dość duży sukces, bo na termometrach w tej chwili

27 stopni. To jest niesamowite, że godzina 22 i 27 stopni jest na termometrach. No ale dobrze, mamy takie ciepłe dni, będzie ochłodzenie już niedługo. Jakość powietrza za to jest bardzo dobra. W nocy, z tego co teraz widzę, to 19 stopni. No i tak jak mówiłem, około 4-5 mogą pojawić się opady deszczu, ale one przestaną około godziny 9, więc jak będziemy ruszać do pracy, to już raczej padać nie będzie. Patrzę na mapę Polski, w Gorzowie tam pada 22 stopnie i pada jeszcze w Bydgoszczy, gdzie temperatura jest taka sama. W Zakopanem 22, na wschodzie 23, a w centrum w dalszym ciągu najcieplej, czyli 27 stopni.

0: Jej podcast.
1: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Działo się w czwórce.
1: Słuchacie najlepszych z najlepszych w czwórce. Udowadniamy wam, że nie ma pytań bez odpowiedzi. Przykład? Bardzo proszę, posłuchajcie.
0: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Nie wiem, w jakim nastroju obudziliście się dziś, ale są takie dni, kiedy trudno zebrać się na trening. Nie wiemy, kto i co na nas czeka w danym dniu, ale często wiemy, że jesteśmy częścią grupy treningowej. No i podczas tego treningu dużo dzieje się dla nas właśnie w grupie i może właśnie z taką energią łatwiej jest wyjść z domu i mieć ochotę. Czy to prawda, że łatwiej jest trenować, kiedy czujemy się częścią drużyny? Dziś o tym porozmawiam z Adrianem Oleksiakiem, trenerem personalnym. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry wszystkim, cześć.
2: Prawda to, czy jakieś bajki opowiadam, że jeśli czujemy
3: dobrze
2: się
3: powiedziałeś,
2: częścią
3: prawda,
2: drużyny...
3: jesteśmy częścią drużyny, jest na pewno łatwiej wyjść i wyciągnąć się z tego marazmu kanapowego i wszystkich słuchaczy zapraszam do tego, żeby znaleźli swoją grupę treningową, czy to kolarską, czy biegową, czy na siłowni, bo w grupie zawsze łatwiej, więcej osób do kontaktu, więcej inspiracji, więcej możliwości do bycia zdrowszym.

0: A jak się taką grupę buduje? Bo zdaje się, że ty masz bardzo konkretną społeczność swoją.
1: Tak, 10 lat temu wpadłem na taki pomysł, aby stworzyć grupę treningową o bardzo fajnej nazwie i jeden team, przynajmniej mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że również wam. Ta grupa dzisiaj ma 300-350 osób, które aktywnie trenują i reprezentują mnie na różnych wydarzeniach sportowych, eventach, czy też zawodach. I ta drużyna tak naprawdę z mojego pomysłu przerodziła się dzisiaj w osoby, które trenują w różnych dziedzinach, czy to na siłowni, czy też jeżdżą na rowerze, czy też biegają. Zaczęło się od koszulki i dzisiaj tą wizytówką moją, jeden team, nie jestem tylko ja, ale też moi podopieczni. Zachęcam wszystkich słuchaczy do dołączenia do naszej grupy treningowej.
0: Nie chcę ci odbierać roboty, ale myślę sobie o takiej sytuacji, że właśnie budzę się z takim słabym humorkiem. Wiem, że idę na trening personalny z Oleksiakiem, no i w sumie widziałem się z nim 2 dni temu. Ćwiczyliśmy, opowiedzieliśmy sobie życie, no i co tam może się wydarzyć. Ale z drugiej strony, gdybym się obudził w tym samym nastroju i myślał sobie o treningu grupowym, gdzie spotkam Aśkę, Kaśkę i Ziutę, każda przyjdzie z inną energią, no może trochę łatwiej się zmotywować do tego, żeby wyjść z domu.
1: Pewnie, że tak. No musisz tego z Oleksiakiem trenować. Z Oleksiakiem też trenujesz grupowo, indywidualnie. Ja prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia. Staram się, żeby ta energia była równie mocna zarówno i w treningach personalnych i grupowych. Musicie, słuchacze, poznać przede wszystkim tą energię. Natomiast tak, no jeżeli nie ma energii u trenera personalnego, tak jak wspomniałeś, nie ma tego prądu, nie ma tej chemii, no to ty nie będziesz z chęcią przychodził na tą siłownię, przychodził na te treningi, bo jeżeli trener ciebie nie zaraża uśmiechem i swoją energią do treningu, czy też sam z sobą nie reprezentuje się tak, żebyś chciał wyglądać tak jak on lub mieć taką klatę, łapę, czy też poślad jak u innych trenerek, to nie wróżę tutaj owocnej współpracy. To się samo dotyczy zajęć grupowych. Jeżeli trener grupowy nie będzie miał instruktor tej mocy, tej siły, a tak naprawdę powiem o najważniejsze rzeczy, charyzmy, myślę, że taki trener będzie jednym z wielu trenerów, a nie będzie tym trenerem, który będzie tym twoim.
0: I to jest jedna sprawa, ale teraz odkładając troszkę śmieszki na bok, które były wokół mojego poprzedniego pytania, teraz zupełnie serio, bo życie w każdej społeczności no może się wiązać z tym, że ta grupa treningowa będzie dla nas wspierająca i to jest coś karmiącego, fajnego i pozytywnego, ale może być też tak, że trafimy na grupę, która bardzo mocno nakręca presję, po prostu ciśnie nas, żebyśmy doskakiwali do podobnych wyników. No to jest krótka droga do tego, żeby się zniechęcić sportem. Co gorsza, no nabawić się jakiejś kontuzji, no bo chcę podnieść tyle samo, co osoba, która jest przede mną. Czyli tu mówię o takiej troszkę toksycznej motywacji.
1: No to jeżeli jest toksyczna motywacja, to każdy z nas wyczuje ten moment, kiedy jest ta toksyczna motywacja. Natomiast pytanie, czy ty lubisz tą presję mieć, czy jej nie mieć? Ja lubię, uwielbiam mieć presję i lubię być podsuwany. Lubię mieć coś takiego, że muszę ukończyć jakieś zadanie przed czasem. Nakręcam sam siebie, żeby mieć lepsze czasy. To mnie motywuje, to jest moją pasją. Presja w znaczeniu motywacja. Tak ja to rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał za duże oczekiwania ode mnie, czy grupa będzie miała od ciebie za duże oczekiwania, to wiadomo, że to nie jest ta grupa dla ciebie. I szukaj tej grupy, która czy ma swój poziom podobny do trenowania, czy też nie czujesz się troszeczkę odtrąconą osobą w tym treningu, bo to tak samo jak ja bym poszedł dzisiaj na balet i miał się rozciągać na maksa w sznurek czy cokolwiek, wiadomo, że dzisiaj tego szpagotu tak dobrze nie umiem robić jak kiedyś, to też bym się zdemotywował, ale jeżeli bym miał odpowiednią osobę, to czemu nie?
0: Ja teraz chcę się przyjrzeć temu, dlaczego atmosfera, relacje i energia grupy potrafią nas utrzymać przy treningu lepiej niż idealnie rozpisana, perfekcyjna rozpiska. To dlaczego?
1: Przede wszystkim zajęcia grupowe, energia zajęć grupowych.

0: grupowych, to community, czyli społeczność. Jeżeli widzisz uśmiech, masz energię razem z tymi ludźmi, jeżeli ci ludzie witają ciebie energią, lubisz trenować w tej grupie, będziesz to ciągnąć w górę, będziesz z nimi jeździł na obozy, będziesz trenował systematycznie, grupowo, będziesz widział te uśmiechnięte twarze, będziecie zdobywali razem szczyty i progresowali z wynikami, to jest to, co ta grupa daje. Natomiast rozpiska indywidualna, czasami może być to masówka, może to być tak, że najlepszy trener może mieć jakieś, dajmy na to, podejście masowe i nie będzie się tak przekładał. Jeżeli ja bym dostał maila z rozpiską treningową, nie będąc mieć nad sobą osoby, która a zmotywuje, wytłumaczy, to ja nie wiem, czy tą rozpiskę bym tak rzetelnie realizował. Prosty przykład. Mój podopieczny kupił sobie online'owy kurs rozciągania i chciał zrobić skłon w przód na prostych nogach. Kupił, ale tego nie robi. Przeczytał raz, no nie ma tej motywacji. To jest taka nawiązka, anegdotka do tego, czy ta rozpiska, ten trening grupowy, czy też indywidualny, czy ta rozpiska jest aż takim tematem bodźcowania. Jeżeli nie ma zwrotki, nie masz kontaktu z trenerem po treningu, nie ma tych pytań obustronnych, nie ma tego kontaktu z trenerem, może to być temat, który nas zdemotywuje.
1: No tak, trudno z tabelką w Excelu czy z rozpiską nawet papierową nawiązać jakąś więź, a z grupą zdecydowanie łatwiej, ale w tym wszystkim jest jeszcze taki klej, który to wszystko zlepia. Tu myślę o trenerze grupy. Twoim zdaniem rolą trenera jest być bardziej liderem, organizatorem tej energii, jakoś zarządcą energii grupy, czy to wszystko jest wtórne do tego, że przede wszystkim jest trening i ten trener musi być najpierw specjalistą od treningu grupowego i doboru ćwiczeń, a dopiero potem idą zabawa, rozrywka, dobry nastrój, jakieś takie budowanie tego. Jak to wygląda?
0: Nie każdy może być trenerem zajęć grupowych. Instruktorem zajęć grupowych musi być lider, musi być osoba, która ma za sobą charyzmę, za którą, jest to człowiek orkiestra, za którą idą ludzie i to jest trochę niewytłumaczalne, jak to się robi, bo nie każdy to ma w sobie. Tak jak w życiu, znajdujemy swojego lidera, wzorzec, przewodnika, za którym idziemy w ciemno, bo widzimy, jak on trenuje, jak on się zachowuje, jaką miał przeszłość treningową. To jest złotem do tego, aby stworzyć niesamowitą grupę treningową. Ja bardzo się cieszę, że ja taką grupę posiadam i pozdrawiam wszystkich moich z grupy Jeden Team.
1: A jak dla nich są ważne takie małe rzeczy? To, że skleisz piątkę przed wejściem na salę, zapamiętasz imię kogoś, kto dopiero co się pojawił na twojej sali w tej społeczności, albo zauważysz, że Krzysiek czy Zdzisio dołożyli po piątce na gryf w stosunku do tego, co robili dopiero co na poprzednim treningu.
0: Świetnie, że poruszyłeś tą tematykę, bo to powinna być w ogóle podstawa postaw, że trener grupowy zbija piątkę. Ja dzisiaj jak patrzę, że trenerzy nie mają jakiegokolwiek kontaktu z grupą, to ja już widzę, że ten trener w przyszłości nie będzie miał dużej ilości osób. Ludzie chcą wiedzieć, że trener wie, jak ma na imię. Uczestnik, jak ma na imię, bo trener wiadomo, jak ma na imię. Natomiast wszystko zależy od tego, żeby ten kontakt z grupą trener miał. I to, że on ciebie zauważy, wypowie z imienia, już tworzy inny obraz trenowania w grupie. Jest ci raźniej. Więc jeżeli tak trener u ciebie nie robi, no to zastanów się, czy nie lepiej zmienić zajęć, żebyś mógł jeszcze bardziej progresować i być jeszcze zmotywowany bardziej.
1: O tym opowiadał Adrian Oleksiak, trener personalny, trener Adrian Oleksiak na Instagramie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Nie uwierzycie, kto był dziś gościem Bartka Czarkowskiego. Do tej rozmowy wracamy w audycji Najlepsze z Najlepszych.
1: Poranek, poranek czwórki.
2: Marta Zienkiewicz, oficjalnie dzień dobry. Marta, z tematami festiwalowymi przychodzisz.
3: Myślę, że każdy z was ma chociaż jeden na swojej liście, a są tacy, którzy najbliższe miesiące planują głównie spędzić w ten sposób, czyli jeździć po różnych festiwalach. A my już kilkukrotnie w porankach też rozmawialiśmy o tym, że zmieniają się w ogóle style podróżowania, szczególnie przedstawicieli pokolenia Z, ale też i millennialsów. I coraz częściej zamiast jechać do konkretnego miejsca, w innym kraju na przykład, tylko po to, żeby zobaczyć, co nas tam spotka, no to od razu szukamy jakiegoś wydarzenia, które konkretnie tam będzie się odbywało w tym czasie. Jedziemy na przykład na jakiś festiwal, na jakiś koncert i przy okazji zwiedzamy daną miejscowość. Więc zrobiłam wielkie przeszukanie tego, co będzie się działo w najbliższych miesiącach nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich i znalazłam z jednej strony te, które wydawały mi się najciekawsze, ale też i najdziwniejsze, najbardziej nietypowe. I myślę, że pierwszy przystanek robimy w Hiszpanii.
2: Okay.
3: Nie jest to festiwal muzyczny, bo chciałam, żeby to był też taki miks trochę muzycznych, a trochę w zupełnie innym klimacie.
2: Powiedziałem, zapowiadając twoją wizytę, że staramy się raczej uciekać od tych muzycznych festiwali, że to nie będzie przegląd tych najbardziej nieoryginalnych polskich, tylko jeśli jakieś muzyczne, to bardzo oryginalne, ale przede wszystkim będziemy przeplatać je z imprezami nietypowymi, które wyszukałaś i które po prostu są fascynujące już z samej nazwy na przykład.
3: Tak, dokładnie tak jest. Ja w zasadzie szukając różnych nietypowych festiwali w Hiszpanii zauważyłam pewną rzecz, że oni tam kochają bitwy na przeróżne rzeczy. Takim w ogóle już, myślę, że nawet niekoniecznie oryginalny, bo każdy gdzieś tam chociaż raz mógł usłyszeć o festiwalu, który nazywa się La Tomatina i polega na tym, że w pewnym momencie wszyscy wychodzą na ulicę i obrzucają się pomidorami. No i tam w zasadzie zasad nie ma, jest jedna zasada, że tego pomidora trzeba wcześniej rozgnieść w ręku, żeby po prostu ktoś nie oberwał w głowę całym pomidorem, no bo wiadomo, może być guz. Ale to nie koniec, bo oni mają też festiwal wina w Haro, który polega praktycznie na
2: rzucają
3: tym samym.
2: Rzucają się butelkami wina.
3: To byłoby tragiczne w skutkach, ale słuchaj, tym winem się oblewają. Tam z kolei jedyną zasadą, bo znów jest tylko jedna, jest to, że trzeba ubrać się na biało. Więc w pewnym momencie wszyscy odpalają butelki wina, ale też jakieś kanistry, wiadra, tam podobno wszystko idzie w ruch, no jest wielkie oblewanie. No ale chciałam się skupić na jeszcze trzecim, innym dziwnym wydarzeniu festiwalu. Nazywa się Battle of Flowers, czyli najbardziej łagodna wersja tych wszystkich bitew. Tam, uwaga, w Walencji jest oczywiście znów bitwa, rywalizacja tym razem takimi mieczami, stają się kwiaty. No i zaczyna się to w ogóle od tego, że wjeżdżają jakieś kolorowe platformy, tam robione są z tych kwiatów przeróżne instalacje, naprawdę ogromne, imponujące, no ale znów, takim najważniejszym momentem jest to, że kiedy ta parada przejedzie przez całe miasto, wszyscy mogą na te kwiaty się rzucić, no i się nimi bić, obrzucać.
2: Okładać.
3: Okładać tymi kwiatami, no i na końcu podobno efekt jest taki, że ulic praktycznie spoza tych kwiatów nie widać.
2: Brzmi ładnie, tylko w Walencji, czy jeszcze gdzieś w
3: Hiszpanii? To się odbywa tylko w Walencji w ostatnią niedzielę lipca.
2: To można jeszcze zdążyć zaplanować, bo mamy cały miesiąc.
3: Można zdążyć, chociaż ja tutaj...
2: czy tam 20 któregoś lipca.
3: Tak, ja tutaj dodam od siebie, że...
2: 26.
3: Ja nie rozumiem do końca tego typu atrakcji, ale widocznie ma to sens.
2: Dobrze wygląda na Instagramie. Marto, no proszę cię.

0: Może o to chodzi, ale skoro takich wydarzeń, ja jestem przekonana, że wino, pomidory, kwiaty to nawet nie jest koniec, to są jakieś trzy przykłady. Skoro w Hiszpanii w tylu miastach organizuje się jakieś bitwy i tam wszyscy lubią się oblewać, obrzucać i wychodzić w pomidorach czy w kwiatach, no to widocznie chętnych na takie wydarzenia nie brakuje.
1: Wyobrażasz sobie bitwa na tapasy? To jest coś, w czym wziąłbym w Hiszpanii udział.
0: Powiedziałeś, że to pięknie wygląda na Instagramie, być może, ale czytając właśnie o historii każdego z tych wydarzeń, no to czytałam się, że w zasadzie historia tych bitew sięga raz XVIII wieku, raz XIX.
1: To nie było Instagrama wtedy jeszcze.
0: Ale oni chyba wiedzieli, że kiedyś...
1: Czuli, że kiedyś
0: to się po prostu przyda.
1: Czyli TikToka i gęzetów.
0: Że to pięknie będzie wyglądało. No cóż, tak to jest w Hiszpanii. Jeśli brakuje wam w życiu jakichś ekstremalnych emocji, walk, ale w jakiejś takiej lekkiej wersji, no to wiecie, gdzie szukać takich wydarzeń. Kolejnym państwem, gdzie odbywa się dość interesujący festiwal, jest Portugalia i tam z kolei festiwal poniekąd muzyczny. To jest jedno z tych wydarzeń, które właśnie też sceny i muzykę traktuje jako coś bardzo ważnego, ale nie jedynego. Jest to Boom Festival. Nie wiem, czy o nim słyszałeś.
1: Boom, tak? Nie słyszałem.
0: Jest to festiwal, który traktowany jest trochę jak eksperyment społeczny. Moim zdaniem dość ciekawa rzecz. On odbywa się co dwa lata. W tym roku brak, ale za rok też pod koniec lipca, on trwa tydzień, się odbędzie. Jest to coś pomiędzy takim futurystycznym miasteczkiem, laboratorium nowych technologii i artystycznym eksperymentem.
1: Pachnie trochę Burning Manem.
0: Trochę tak. Można powiedzieć, że jest to nasz taki europejski Burning Man, ale oczywiście, że jako, że ja zawsze zwracam uwagę, jeżeli coś związane jest z nowymi technologiami, to i taki festiwal musiał pojawić się na liście. No bo oczywiście są sceny, jest muzyka, głównie elektroniczna, ale ten element tego eksperymentu społecznego polega na tym, że tam ludzie wprowadzają się na tydzień, no i po prostu żyją ze sobą, biorą udział w warsztatach biohackingu, neurobiologii, są debaty prowadzone o sztucznej inteligencji, o przyszłości, o klimacie. Oczywiście też taka strefa związana z medytacją, jogą. To pojawia się na coraz większej liczbie kilkudniowych festiwali. To już w zasadzie staje się taką normą, że też taka strefa trochę wellnessowa, wellbeingowa to jest coś, co jest obecne na festiwalach. Oczywiście też budowanie instalacji artystycznych, to w nawiązaniu do tego Burning Mana, to jest też duży element tego festiwalu, a nawet filmy dokumentalne, no i wykłady naukowców i aktywistów. No myślę, że to określenie, że jest to taki eksperyment społeczny, jest trafione i to też jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie łączy to w sobie naprawdę bardzo dużo dziedzin i trochę to przypomina takie, mam wrażenie, może kolonie dla dorosłych, bo trochę chodzimy na jakieś zajęcia, trochę się uczymy, trochę mamy tego ruchu, a wieczorem mamy jakieś wspólne zajęcie, czyli pójście na koncert. Myślę, że dosyć ciekawe doświadczenie.
1: To takie kolonie do dorosłych, które kojarzą mi się z Aleksandrą Przegalińską, profesor Aleksandrą Przegalińską i na przykład doktor Janną Wojsiat, bo one spokojnie nie mogłyby być opiekunkami grupy kolonijnej na tym festiwalu. Daty i miejsce zanotowałaś, czy trzeba sobie samemu poszukać informacji o tym festiwalu?
0: Ja mogę spróbować powiedzieć, gdzie to się odbywa. Jest to Idania Anowa. Mogłam to lekko przekreślić, ale mnie
1: fajne
0: nie
1: nazwo.
0: Przekręcić. Fajną nazwą, no. I tak jak wspomniałam na samym początku, festiwal odbywa się co dwa lata, no bo jest to jakieś ogromne przedsięwzięcie, miasteczko.
1: Czyli dopiero 2027.
0: Od 18 do 25 lipca.
1: Ale teraz już można zanotować, że za rok trzeba jechać do miasteczka z fajną nazwą, o której mówi wam Marta Zinkiewicz.
0: Teraz Anglia i mam wrażenie, że słuchajcie, najbardziej nietypowy...
1: Czyli kolebka festiwali muzycznych Anglii.
0: A to coś będzie zupełnie niemuzycznego. Najdziwniejsze z całej listy, jestem o tym przekonana. Ale słuchajcie, ostatnio tyle się mówi o tym, że odkładamy telefony, zwrot ku naturze i w ogóle przyroda, więc może ktoś poczuje, że jest to coś ekscytującego. Nazywa się to oficjalnie World Worm Charming Championship. O co chodzi? O robaki i wywabianie z ziemi jak największej liczby dżdżownic. No i słuchajcie, jest to jakaś historia, bo od 1980 roku to wydarzenie odbywa się regularnie na terenie szkoły podstawowej wiosce Willaston w północno-zachodniej części Anglii. Zasady są takie. obojętnie, kto przyjdzie na samo wydarzenie, czy jest to turysta, czy jest to wcześniej zarejestrowana, przygotowana do tego celu osoba, każdy uczestnik dostaje wyznaczony kawałek trawnika, 3 na 3 metry, trzeba pilnować swojego obszaru i ma, uwaga, 30 minut na wywabienie.

0: jak największej liczby dżdżownic. I są bardzo konkretne zasady, no bo można tupać, można grać na instrumentach, można stukać patykami, polewać ziemię wodą,
1: to,
0: ale
1: to jedyna rzecz, która by mi przyszła do głowy, to polewać ziemię wodą, żeby dżdżownice wyszły, ale nie wiedziałem, że można, nie wiem, tupać albo walić w ziemię kijem na przykład, żeby
0: no,
1: wyszły.
0: Uwaga, uwaga.

0: Będą wychodziły.
1: A ja nie wiem, czy to je, myślisz, zachęci?
0: Śmierdzisz, kładziesz się na tych 3 metrach i wychodzą
1: A
0: do
1: ja
0: ciebie.
1: Myślę, że one mogą jeszcze głębiej w dół wchodzić dalej od ciebie w takiej sytuacji. Ale chcę powiedzieć o rekordzie świata, który w ogóle został odnotowany podczas tego wydarzenia. 567 dżdżownic w pół godziny.
0: Na tych 3 metrach?
1: Tak.
0: A co facet albo facetka zrobili, żeby
1: to już
0: wyszło? Nie ma informacji,
1: nie mam
0: tak?
1: informacji, no ale domyślam się, że
0: ale
1: wszystko po kolei.
0: Jedna osoba wywabiła
1: tak.
0: z ziemi 500 strasznie ci trudne wyrazy są przy tych festiwalach dżdżownic.
1: Tak, tak. Więc ja myślę, że tu wszystkie w ogóle chwyty, te dozwolone oczywiście wchodziły w grę.
0: Dlaczego to jest w ogóle na terenie szkoły podstawowej? To jest interesujące.
1: No bo po pierwsze jest to takie miejsce w północno-zachodniej Anglii, gdzie tych dżdżownic jest dużo, bo
0: ale
1: klimat jest odpowiedni.
0: Dlaczego sobie wybrały tę szkołę podstawową?
1: Ja myślę, że to wiesz, jakaś historia z tym musiała się wiązać.
0: Z kanapkami zestawionymi pod
1: szkolna.
0: Drzewami.
1: Szkolna. To musiała być jakaś taka atrakcja szkolna, ale w zasadzie wszyscy wokół znali, że to jest na tyle interesujące wydarzenie, że nie tylko uczniowie mogą mieć prawo do wywabiania dżdżownic i my też chcemy. I powstało z tego naprawdę duże, w pewnych kręgach rozpoznawalne wydarzenie. No dobra, słuchajcie, no ja widzę, że ten temat chyba najbardziej poruszył twoje
0: gdzie trzeba jechać jeszcze raz?
1: Do niewielkiej miejscowości, jest to wieś o nazwie Willaston, w północno-zachodniej Anglii. Tam odbywa się World Worm Charming Championships.
2: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Poranek czwórki.
4: Marta Zienkiewicz.
5: Tym razem Rumunia. Więc podróżujemy dosłownie po całej Europie. Tam wydarzenie, które nazywa się Electric Castle. I to też jest wydarzenie trochę zahaczające o świat muzyki, ale tutaj muzyka wcale nie jest najważniejsza. W każdym razie, wszystko, co odbywa się w ramach tego wydarzenia, zaraz powiem, jakiego rodzaju są to i dyskusje, i prelekcje, i jeszcze inne strefy, wszystko odbywa się w XVIII-wiecznym zamku w Transylwanii. Jak tylko przeczytałam o tym wydarzeniu, to oczywiście od razu sprawdziłam, czy jest to słynny zamek Drakuli. Okazuje się, że nie, ale znajduje się niedaleko. Klimat
4: jest
5: więc
4: tak skomercjalizowany, że już by nie dali radę z kolejnym festiwalem.
5: No może właśnie tamten jest dużo bardziej komercyjny niż ten, w którym faktycznie Electric Castle się odbywa. Można w internecie oczywiście podejrzeć zdjęcia, można sprawdzić na nagraniach, jak to wygląda. No i jest to niesamowity klimat, no bo jest to autentycznie zachowany ten XVIII-wieczny zamek, a wewnątrz znów strefy nowych technologii, bo oczywiście to się fajnie łączy, że mamy taki stary budynek, a tutaj nowoczesność. Jest tam też gaming, jest e-sport, więc takich wydarzeń jeszcze dzisiaj na naszej liście nie było, ale też kino plenerowe, dyskusje o przyszłości, uwaga, internetu i instalacje świetlne.
4: Zamknąć i wyłączyć, to jest przyszłość internetu.
5: Na przykład. Myślę, że takie głosy też mogą się tam pojawić. Więc jest to jeden z takich najbardziej techowych festiwali Europy. Oczywiście, tak jak wspomniałam na samym początku, koncerty też się tam odbywają, ale przede wszystkim nowe technologie, dyskusje, instalacje, ale też to, co te dzisiaj potrafią. No i osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, można przeczytać też ich wiele relacji w mediach społecznościowych czy po prostu w internecie. No i są zachwycone właśnie połączeniem muzyki, sztuki, no i tej zamkowej scenerii, która tworzy wyjątkowy klimat.
4: To jest Rumunia, Electric Castle, tak?
5: Tak.
4: No dużo też w Rumunii festiwali muzycznych. Ten kraj zdecydowanie rozwija się ostatnio w tym kierunku i coraz więcej, mam wrażenie, osób z Polski podróżuje tam w wakacje, szukając alternatywy od drogich imprez w Polsce chociażby. A Rumunia ma fajne, tanie z Polską połączenie lotnicze, więc jest to baza, która dzisiaj stanowi niezłe, nie wiem, źródło wakacyjnych wojaży dla części z nas, mam wrażenie.
5: No i myślę, że te zamki, których jest w Transylwanii kilka,
4: można to dołożyć do całej podróży. Razem z Martą Zienkiewicz proponujemy wam podróże po festiwalach, które dopiero może odkryjecie dzięki czwórce, a może słyszeliście o nich wcześniej, ale przekonamy was do tego, że nie tylko samą muzyką w czasie lata festiwalowego człowiek żyje.
5: Tak, i opowiadałam chwilę temu o takich zawodach związanych z wywabianiem dżdżownic i w ogóle tyle pytań się zrodziło wtedy w twojej głowie, być może waszych też. Ja już sprawdziłam, jakie nagrody można dostać za zwycięstwo. Uwaga, tych nagród jest kilka, no bo są różne konkurencje.
4: Na całe szczęście.
5: Najbardziej pomysłowa technika wywabiania. Najdłuższa dżdżownica. Więc ktoś musi zmierzyć te tysiące.
4: Trochę mi szkoda tych dżdżownic teraz, że po pierwsze muszą wyjść ze swoich domków, a
5: potem taki
4: jeszcze
5: stres,
4: są tak męczone jakąś linijką. No dobra, no.
5: Oczywiście nie ma żadnych nagród pieniężnych, to nie o to chodzi. Nie robi się tego dla zarobku, tylko dla świetnej zabawy. Ale takim głównym trofeum, czyli właśnie za liczbę wywabionych dżdżownic, jest puchar, który jest przechodni. On z roku na rok albo jest u ciebie, albo później po prostu wędruje do kolejnego zwycięstwa.
4: Czyli jest szansa, że jak zdobędę w przyszłym roku, to będę musiał jeszcze wrócić tak w 2028, żeby ewentualnie przedłużyć posiadanie tego pucharu, albo wręczyć go komuś, kto wywabi z ziemi więcej dżownic niż ja.
5: No albo przyjeżdża do ciebie specjalna delegacja i w białych rękawiczkach odbierają ten puchar.
4: Chwilę przed imprezą. No, może tak jest.
5: No,
4: tak.
5: Może tak być. No dobra, no to teraz przenosimy się do Szwecji. Tam nas jeszcze dzisiaj nie było i tam bardzo specyficzne wydarzenie, czyli festiwal średniowieczny w Visby. Któraś z tych opcji na pewno jest poprawna, można sobie wybrać. Ten festiwal odbywa się w sierpniu, czyli na razie wszystko to, o czym mówiliśmy, to był lipiec. No i przechodzimy właśnie

0: W sierpień. I dlaczego uznałam, że warto powiedzieć o tym wydarzeniu średniowiecznym, no bo różnego rodzaju rekonstrukcji jest wszędzie naprawdę sporo, również w Polsce, ponieważ, uwaga, wszyscy, którzy pojawiają się na tym średniowiecznym festiwalu w Szwecji, naprawdę przenoszą się w czasie. Ponieważ tam płaci się średniowieczną walutą, wymienia się na wejściu swoje prawdziwe pieniądze, zapewne na jakieś dukaty. Tam rozmawia się również dawnym językiem, odbywają się różnego rodzaju turnieje rycerskie, można spotkać mnichów, katów czy alchemików, czyli właśnie jest to taka w zasadzie podróż w czasie, aniżeli tylko festiwal. Wszyscy naprawdę się bardzo wczuwają, żeby i mówić tym językiem, i jeść to, co kiedyś prawdopodobnie można było na tym terenie zjeść, no i oczywiście korzystać z pieniędzy, które były aktualne 700 lat temu. No i oczywiście kostiumy, to też jest rzecz, która obowiązuje wszystkich, którzy pojawiają się właśnie na tym wydarzeniu.
1: Myślę, że dużo Polaków musi tam jeździć, bo lubujemy się w tego typu przebierankach. To jest akurat bardzo fajne, te rekonstrukcje, bitwy, etc., etc. No jeśli są stworzone tak idealne warunki, jak te, o których opowiedziałaś, to sam chętnie zostałbym może nie uczestnikiem, ale widzem takiego festiwalu. Ale myślę, że z Polski jakieś takie grupy rekonstrukcyjne to mogą ruszać do Szwecji w sierpniu.
0: No ja myślę, że to, co właśnie wyróżnia ten festiwal, na pewno to jest to pełne zaangażowanie na każdej możliwej płaszczyźnie, czyli nie tylko wystawcy, nie tylko te rekonstrukcje, tylko to jest naprawdę przeniesienie się w czasie. Też festiwal trwa kilka dni, więc można zupełnie zapomnieć o swoim obecnym życiu, problemach.
1: I pewnie zapomnieć o sztućcach, bo je się zakładam rękami, tak no jak właśnie, to w średniowieczu ubywało.
0: Ciekawe, co tam się jadło. No to takie musiało być chyba średnio przyjemne, smakowo.
1: Mięsiwo, jak sądzę.
0: Jakieś mięsiwo, zdecydowanie. Jakieś ziemniaki, coś takiego.
1: Mamy coś jeszcze na liście?
0: Tak, bo skoro jesteśmy w takiej strefie właśnie kostiumów i tego, jak może wyglądać festiwal, kiedy wszyscy na nim obecnie mają jedną wspólną zajawkę, są zaangażowani, to również warto przenieść się do Holandii, ponieważ tam odbywa się Elf Fantasy Fair, czyli Elfia. Tym razem jest to wrzesień, między 19 a 20, więc krótki, dwudniowy festiwal w Holandii i jest to największy tego typu festiwal fantasy w Europie. Tam wszyscy
1: czyli zjada,
0: się przybierają.
1: Zjada poznańskiego Pyrkona.
0: No zjada, no. Tam są elfy, wiedźmy, czarodzieje. Wszyscy się przebierają. To jeszcze odbywa się w ogóle przy zamkach, pałacach, więc tak jak w Rumunii to podkreśla taki fajny klimat i znów totalnie można przenieść się do innej rzeczywistości.
1: I co, i to kończymy? Bo myślałem, że jeszcze coś powiesz o tych elfach i dlatego zrobiłem taką pauzę, ale rozumiem, że jesteśmy sfiniszowani.
0: Jeszcze bym wspomniała tylko o jednym na końcu równie ciekawym festiwalu jak ten z wywabianiem robaków. Też odbywa się w Anglii, więc oni tam umieją w dziwne wydarzenia. No ten festiwal odbywa się na koniec maja, więc już w tym roku okazja stracona, ale pomyślałam, że na koniec warto dodać, być może weźmiecie
1: można
0: to pod uwagę.
1: Można zaplanować 2027 po prostu.
0: Tak, to nazywa się Cooper's Hill Cheese Rolling.
1: A, czyli ten festiwal z sera, który się goni, tak?
0: Tak.
1: No znam, to jest chyba w miarę popularne wydarzenie, chociaż niebezpieczne, bo można się naprawdę nieźle połamać, zbiegając z tego stromego stoku za toczącym się serem, bo to o tej imprezie mówisz,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: O to chodzi, ale ja widzę, że ty jesteś świetnie w ogóle obeznany z tym wydarzeniem. Nie robi to na tobie żadnego wrażenia. Ja pierwszy raz właśnie szukając tych różnych dziwnych festiwali o tym przeczytałem, bo znam, że trzeba o tym wspomnieć.
1: Myślę, że jak się było kiedyś widzem programu TeleExpress, jeszcze w latach 90. albo na początku lat 2000, kiedy nie było internetu tak szeroko dostępnego jak dzisiaj, jakieś takie ciekawostki ze świata docierały do nas właśnie poprzez program prowadzony przez zazwyczaj pana Macieja Orłosia, to właśnie tam po raz pierwszy można było dowiedzieć się o festiwalu, czy też o tym wydarzeniu gonienia sera po stoku. No i zawsze te ujęcia były spektakularne, czasy się zmieniły, jest internet i nadal te ujęcia są spektakularne.
0: I ten ser nadal jest spuszczany z tej samej góry po 30 latach.
1: Tak jest i nadal ci zazwyczaj mężczyźni, bo nie wiem z jakiego powodu, ale zazwyczaj widzi się tam na zdjęciach więcej facetów facetów niż kobiet. Robią naprawdę karkołomne popisy akrobatyczne, żeby ten ser dogonić i dwa przy okazji się nie zabić, ale mam wrażenie, że to jest taka impreza, która musiała mieć kilka wizyt medyków, czy nawet, nie wiem, być może startujący helikopter pogotowia ratunkowego.

0: bo to czasem wygląda tak, jak mogłabyś sobie po prostu połamać kręgosłup.
1: Zastanawiam się, czy nie lepiej zamiast...
0: za tym serem.
1: Właśnie zamiast biec, to po prostu się, wiesz, turlać. Zwinąć w kulkę, no.
0: No nie wiem, to zależy też od zwinności tych, którzy decydują się gonić, ale wygląda to niekiedy na bardzo niebezpieczną rozrywkę.
1: No to ja tylko dodam, że ten ser doczytałam, że może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę.
0: No tak, to jest jak kamień puszczony w Tatrach, który może zrobić lawinę, no tylko, że na szczęście ten ser nie ma z czego zrobić tej lawiny na tym trawiastym stoku. Wszystkiego dobrego, Marta Zienkiewicz.

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Ja ten uniwersam sprzątam. Yo.
1: Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a

0: Kowa. Jak Bóg Kubę, tak on Boga. Czarno to widzę, choć blada uroda. Może tu chodzi o wokal, może tu chodzi o pokaz. Co ty tam masz, weź pokaż, jedno ze swych bogactw. Też ma łańcuchy do tego ze złota. W sumie to nadal góruje uroda. Ambicje i...
1: Anon ma na bij.
0: Anon ma na bij.

się bezpiecznie, nie ma w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

Słuchasz Czwórki.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
3: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć, się nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ oderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

kawę następnego dnia. Przypomnijcie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa.

mordo mieć. Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, by czy kiń skeślał. Pamiętam hip-hop, to była ucieczka. Jestem prawdziwy, nie wyszedłem z getta. Ani też z benza, a taki cel mam. Łączę to z tym, co płynie mi